podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił. Gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej wiary.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Diego Velázquez, genialny hiszpański malarz z XVII wieku, ma zaledwie 19 lat, gdy maluje ten właśnie obraz. Płótno, które nosi tytuł Chrystus w domu Marty i Marii, jest jego ćwiczeniem w popularnym ówcześnie nurcie malarstwa rodzajowego, takiego rozgrywającego się w tawernach. Ale gdy spojrzy się w oczy owej Marty, która w kuchni uciera czosnek, kiedy gdzieś w innej części domu Maria siedzi u stóp mistrza i słucha go jak zaczarowana, ojej, wtedy to nie jest żadna malarska wprawka, tylko najprawdziwsza opowieść o ludziach z krwi i kości, i to takich, którzy opisani są na kartach Ewangelii, ba, są nam nawet dani dzisiaj pod rozwagę jako godni chwały ołtarzy. Nie ma jednak w dzisiejszej patronce świętej Marcie pędzla Velázqueza żadnego uwznioślenia, żadnego niebiańskiego piękna. Co zatem jest? Jest złość, jest zazdrość, jest święte oburzenie, jest smutek, jest zrezygnowanie. Jest cała prawda o człowieku ubabranym po łokcie w codzienności, który szamoce się, poszukując Boga tak jak święta Marta, troszcząc się i niepokojąc o wiele, gdy potrzeba mało albo tylko jednego. To bezcenna lekcja wiary i to do tego zamknięta w jednym obrazie. Polecam.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: to z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Oto doświadczenie miłosierdzia, przebaczenia Bożego w Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina, Ewangelia, którą Piotr i Paweł doświadczyli w sobie i dla której oddali życie. Miłosierdzie, przebaczenie. Pan zawsze nam przebacza. Jest miłosierny, ma miłosierne serce i zawsze na nas czeka. Drodzy bracia i siostry, cóż to za radość wierzyć w Boga, który jest cały miłością, cały łaską. To jest wiara, którą Piotr i Paweł otrzymali od Chrystusa i przekazali Kościołowi. Uwielbiajmy Boga za tych dwóch chwalebnych świadków i tak jak oni pozwólmy się zdobyć Chrystusowi, miłosierdziu Chrystusa.
0: Radio Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia podkreśla najpierw, że Marta otworzyła swój dom i przyjęła Jezusa. Miała dobre serce i była gościnna. I to jest w niej najważniejsze. Ale jej gościnność wymaga jeszcze oczyszczenia. I o tym Ewangelia mówi na drugim miejscu. Jezus mówi, że słuchanie Jego nauki oczyszcza to, co dobre w nas z naleciałości, z tego, co przeszkadza, aby to dobro w pełni się rozwinęło. W przypadku Marty chodzi o niepokój i perfekcjonizm. I tak jest z każdym z nas. Jakie dobro według mnie wymaga we mnie jeszcze oczyszczenia?

0: gdzie, a wszystko... Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to środa, 29 lipca, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram obejmie dziś Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Rusza przebudowa przystanków przy Szpitalu Strusia w Poznaniu. Wielkopolscy strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Odbudowa zaufania do wymiaru sprawiedliwości, prawa osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz sytuacja młodzieży to niektóre z priorytetów Sylwii Gregorczyk-Abram. Dziś adwokatka złoży przed Sejmem ślubowanie i obejmie Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram w programie trzecim Polskiego Radia zapowiedziała, że chce skupić się na skuteczniejszej ochronie praw i wolności obywateli.
3: Ja jestem zdeterminowana, żeby o te prawa i wolności obywateli walczyć w każdym możliwy sposób. Jeżeli będę się odbijać, to będę komunikować, że się odbijam, po to, żeby zwiększyć koszt publiczny tego rodzaju działań. Obywatel musi wiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie obywateli odbija się, czy od sądu, czy od polityków.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi profesora Marcina Wiącka, którego kadencja dobiegła końca. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli zapisanych w Konstytucji i innych aktach prawnych.
1: Informacje z Poznania.
2: Rusza przebudowa przystanków przy Szpitalu Strusio w Poznaniu. Prace będą prowadzone etapami, by pasażerowie przez cały czas mogli z niej korzystać. Jako pierwszy przebudowany zostanie przystanek po zachodniej stronie ulicy od strony parkingu szpitalnego, informuje rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzewiatowski.
4: Tak, żeby one były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po przebudowie te przystanki, te wszystkie standardy wymagane będą spełniały. Także docelowo oczywiście tam też będą zamontowane wiaty, ale oprócz platform przystankowych także będą wykonane dojście do przystanków wzdłuż ulicy Piaseckiego. Zostanie odtworzona też warstwa ścieralna jezdni.
2: Na czas robót przystanek zostanie przeniesiony do tymczasowej lokalizacji. Autobusy będą zatrzymywać się około 50 metrów przed dotychczasowym miejscem, przed wjazdem na parking. Wielkopolscy strażacy pomogą gasić pożary w Hiszpanii. Kraj ten od kilku dni walczy z największym pożarem w swojej historii, który trawi okolice Madrytu. W najbliższą sobotę do akcji włączą się także polscy strażacy. Wyjazd został podzielony na 3 10-dniowe zmiany, a w każdej z nich służbę będzie pełnić 6 strażaków z Wielkopolski. Rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Marcin Halasz, wyjaśnia, że operacja wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego rozpoczynają się one już dzisiaj.
5: Z Polski wyruszy kilka samochodów operacyjnych, logistycznych, które przewiozą do Hiszpanii specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia tamtejszych działań. Kolumna pokona trasę przez Niemcy i Francję, aby zapewnić pełne zabezpieczenie kolejnych zmian strażaków w Hiszpanii.
2: Do Hiszpanii jadą także strażacy z Lublina, Wrocławia, Białegostoku i Łodzi. Akcja potrwa cały miesiąc.
1: I Radia Emaus.
2: Regały, biurka, krzesła. Filia Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Wronieckiej w Poznaniu znów wyprzedaje meble za złotówkę. Można je obejrzeć i odebrać już w najbliższy poniedziałek między 9 a 14. Odbiór będzie możliwy także we wtorek po wcześniejszym ustaleniu konkretnej godziny. Meble rozmieszczone są na 3 kondygnacjach kamienicy bez windy. Są to głównie regały przytwierdzane do ścian, połączone w zestawy, biurka i krzesła. Kupujący muszą sami je rozmontować i znieść. Na ulicy znajduje się strefa parkowania, więc jest możliwość pozostawienia w pobliżu auta.
1: To były informacje Radia Emaus.

Poranek jest słoneczny, w perspektywie mamy bardzo ciepły dzień, temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza, teraz 15 stopni na termometrze, ciśnienie jest wysokie, 1023 hektopaskale, tak będzie do wieczora, później jego wartość zacznie spadać. Temperatura będzie dziś miała korzystny wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne i to jest bardzo dobra wiadomość dla meteopatów.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jest 5 po 7, tu Radio Emaus w środę 29 lipca. Poranna gimnastyka jak najbardziej wskazana. Zachęcam Was do wykonania co najmniej 10 przysiadów z samego rana, by się dobrze czuć przez cały ten środowy dzień, bo środa to już prawie weekend, albo inaczej, środa to mała sobota. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Było poranne lewitowanie z panią Dua Lipa. Teraz zapraszam na kalendarium, a za parę minut powiem, czego możemy się spodziewać dzisiaj w naszym porannym programie do godziny 12.
1: Kartka z kalendarza.
0: W kalendarzu dziś 29 lipca. W roku 1683, czyli równo 343 lata temu, król Jan III Sobieski wyruszył na czele armii z Krakowa pod oblegany przez Turków Wiedeń. W roku 1939 transatlantyk Chrobry wypłynął z Gdyni w dziewiczy rejs do Ameryki Południowej. Wśród pasażerów był Witold Gombrowicz, który na zawsze opuszczał Polskę. W roku 1941 podczas apelu w obozie koncentracyjnym w Auschwitz Maksymilian Maria Kolbe dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za Franciszka Gajowniczka, który był w grupie 10 więźniów skazanych na śmierć za ucieczkę jednego z więźniów. 53 lata temu odbyła się premiera komedii filmowej W niebo wzięci w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Do tego filmu, do tej komedii, w której w głównych rolach zagrali Jan Himilsbach i Zdzisław Makrakiewicz, wrócimy dzisiaj w konkursie filmowym o 9.15. 28 lat temu oficjalnym hejnałem Łodzi została Prząśniczka. 15 lat temu Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera ogłosiła raport końcowy ze śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. 4 lata temu oddano do użytku po przebudowie Teatr Letni w Szczecinie. Jest to teatr imienia Heleny Majdaniec. Scena amfiteatralna jest zlokalizowana pośród drzew w Parku Kasprowicza w Szczecinie na naturalnej skarpie przy jeziorze Rusałka. Parę faktów z zagranicy. Rok 1252, pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o zamku w Kłajpedzie. 459 lat temu roczny Jakob VI Stuart po abdykacji swej matki Marii I Stuart został koronowany na króla Szkocji. W roku 1800 na Sekwanie w Rouen zwodowano pierwszy okręt podwodny Nautilus, skonstruowany przez amerykańskiego inżyniera Roberta Fulona. Drugi okręt o tej samej nazwie zwodowano rok później. W Londynie rozpoczęły się 14 letnie Igrzyska Olimpijskie, a podczas 25 Igrzysk Olimpijskich w roku 1992 w Barcelonie złote medale dla Polski zdobyli Waldemar Legień w judo, Arkadiusz Skrzypaszek w pięcioboju nowoczesnym oraz drużyna pięcioboistów w składzie Arkadiusz Skrzypaszek, Dariusz Goździak i Maciej Czyżowicz. Tak więc Arkadiusz Skrzypaszek zdobył aż 2 złote medale jako indywidualny sportowiec i jako sportowiec drużynowy. Jeszcze jeden fakt muzyczny. 63. urodziny świętowałby dziś Carl Miller, był basistą grupy Soul Asylum.

Karl Miller, basista grupy Soul Asylum, urodził się w roku 1963. To była właśnie ta grupa w swym największym przeboju, chyba jedynym znanym w naszym kraju, w piosence zatytułowanej Runaway Train. Do kalendarium muzycznego wracamy już za ponad 3 godziny o 10.45. Zapraszam na naszą muzyczną podróż w czasie. Dzisiaj w muzyczną podróż zabiorą nas m.in. grupa Bugsfizz i Madonna. Teraz 17,5 minuty po 7, grupa Coldplay.

601 077 033 to nasz kontaktowy numer telefonu. Napiszcie, jeśli coś was niepokoi lub coś was cieszy z samego rana, albo napiszcie o czymś, czym chcielibyście się z nami o poranku w środę 29 lipca podzielić. W naszym programie już za 5 minut ruszymy bezpiecznie do celu. To audycja, którą poprowadzi Maciej Gładysz, a jest patronowana przez Autostradę Wielkopolską. Tuż potem zapraszam na przegląd prasy. O 8.30 naszym gościem będzie Agnieszka Lewandowska, która jest zastępcą prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powie nam o programie Czyste Powietrze. O 9.15 konkurs filmowy, o 10.45 muzyczna podróż w czasie. Dziś podróżujemy z Madonną i z grupą Bugs Fizz. O 11.10 słowo o słowie profesor Jerzy Bralczyk w swoim felietonie językowym. I o 11.30 serwis kulturalny. Zapraszam na wszystkie te pozycje. Oprócz tego oczywiście doskonała muzyka na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.
1: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
2: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na nasz kolejny radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dziś porozmawiamy, myślę, o bardzo ważnym aspekcie każdej podróży, czyli o odpoczynku i o regeneracji, o tym, jaki to ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i na naszą jazdę. W studiu witam naszych gości, pan Marcin Kukawka, High Szkoła Jazdy. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Witam także pana Michała Pabicha, Autostrada Wielkopolska. Witam.
4: Dzień dobry.
2: Jak to jest z tą regeneracją i wypoczynkiem na autostradzie? Bo wydawałoby się, że jazda autostradą bardzo bezpieczna, komfortowa, szybka, w prosty, szybki sposób z jednego miejsca do drugiego jesteśmy w stanie się przedostać, nie potrzebujemy żadnych odpoczynków. To chyba najczęstszy błąd, który kierowcy popełniają.
3: Tak, no to, że autostrada pozwala nam sprawnie przemieszczać się z punktu A do B, no to nie podlega dyskusji i z całą pewnością to jest bardzo ważne i to jest główna cecha autostrady. No myślę, że druga istotna cecha to taka, że jeżeli korzystamy z tej autostrady w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami, no to oprócz prędkości podróżowania jest jednak duża doza bezpieczeństwa, bo autostrada daje nam takie poczucie, no i tak faktycznie jest. Natomiast można powiedzieć chyba wprost, że wtedy tym takim słabym ogniwem jest zmęczony kierowca, który jeżeli jedzie i jest zmęczony, to nie potrafi się odpowiednio skoncentrować. Skoro jedziemy z dużą prędkością, to wiadomo, że w ciągu każdej sekundy przejeżdżamy bardzo dużo metrów, a zatem nasza nawet jakieś opóźnienie naszej reakcji o jedną sekundę często może być tragiczne w skutkach. Zatem no nie powinniśmy przeceniać własnych możliwości i czy to w ciągu dnia, czy to w ciągu nocy, bo przecież również nocą podróżujemy. Myślę, że takim kluczowym elementem jest realizowanie dość często postojów na autostradzie. Myślę, że nie tylko dla kierowcy, również dla innych pasażerów pojazdu, postój taki co powiedzmy 2 godziny, to jest coś bardzo potrzebnego, pozwala się troszkę odprężyć, zaczerpnąć świeżego powietrza, może skorzystać z toalety, może umyć twarz wodą. No, możliwości mamy dość dużo, może coś zjeść, wypić. To wszystko powoduje, że ten kierowca znowu wsiada za kierownicę po takiej powiedzmy 15-minutowej przerwie i może przez kolejne 2 godziny bezpiecznie kierować pojazdem.
2: O tym, jak ta regeneracja jest potrzebna i ważna, świadczą też chyba statystyki, bo kiedy mówi się o różnych wypadkach i zdarzeniach drogowych, to chyba 3 takie główne powody, no to jest nadmierna prędkość, niedostosowanie odległości i właśnie zmęczenie kierowców. To są chyba te 3 najczęstsze powody, czyli warto regenerować się na trasie.
3: No, z całą pewnością warto i zgadzam się absolutnie, że te powody, które pan wymienił, są, no, takie faktycznie są. Natomiast myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na to, że o ile prędkość da się zmierzyć, odległość da się zmierzyć, to zmęczenie trochę trudniej zmierzyć. No i kierowcy często sami sobie tłumaczą, że nie są zmęczeni, pomimo że wszystkie sygnały dookoła mówią, że jednak to zmęczenie następuje. Czasami również należałoby odwołać się tu do odpowiedzialności współpasażerów, bo jeżeli pasażerowie widzą, że taki kierowca za kierownicą zamyka oczy albo zmienia w jakiś dziwny sposób tor jazdy, no to jest chyba już ostatni dzwonek do tego, żeby poprosić go, a może stanowczo poprosić o to, żeby zjechał i faktycznie albo zmienił się, jeżeli jest taka możliwość, albo taką przerwę sobie urządził, żeby troszeczkę się zregenerować. Także faktycznie zmęczenie może być przyczyną wypadków. Pamiętajmy, że również nowoczesne samochody mają na pokładzie różnego rodzaju rozwiązania, które śledzą zachowanie kierowcy. Są takie kamery, które śledzą zachowanie kierowcy. I jeżeli sygnał na desce rozdzielczej sygnalizuje kierowcy, że może być zmęczony, nie warto tego bagatelizować. Jest to jakiś algorytm, który to ocenił i wielu kierowców z tym oczywiście się nie zgadza, ale finalnie jednak się okazuje, że ten system też czasami ma rację.
2: A co jeszcze powinno być dla nas takim sygnałem, że może warto już zjechać i odpocząć?
3: No ja myślę, że najbardziej wyraźny sygnał to jest taki, że kierowca uświadamia sobie, że nie pamięta ostatnich kilkudziesięciu czy kilkuset metrów, które przejechał, bo to oznacza, że on już popadł w coś, co nazywamy mikrosnem i tak naprawdę przez ten odcinek no w zasadzie nie był w stanie zareagować na jakieś sytuacje, które się na drodze dzieją. Także tak jak powiedziałem wcześniej, z jednej strony warto rozplanować podróż tak, aby mieć regularnie te postoje i odpoczynek. Z drugiej strony na pewno warto apelować do współpasażerów i nie powinno być, tak jak w przypadku pijanych kierowców, powinno być czymś oczywistym, że jeżeli widzę, że ktoś pod wpływem alkoholu chce kierować, nie pozwalam mu na to. Tak samo jadąc z kimś, kto jest zmęczony i widzę, że jego zachowanie jest nieprawidłowe, powinienem zadbać o to, żeby on dalej nie kierował, żeby odpoczął, bo to wpływa na bezpieczeństwo nie tylko tego kierującego, ale również moje jako pasażera, no i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego.
2: No to pytanie, gdzie na autostradzie możemy się zregenerować i odpocząć?
4: W tym celu są wybudowane miejsca obsługi podróżnych, zlokalizowane przy jednej, drugiej oczywiście jezdni autostrady. Najczęściej występują one parami. Na odcinku autostrady A2 pomiędzy Świeckiem i Koninem wybudowaliśmy i użytkujemy 11 par takich miejsc obsługi podróżnych. Dodatkowo jeszcze przy placach poboru opłat położonych wzdłuż autostrady jeszcze są dodatkowo takie małe parkingi wyposażone tylko i wyłącznie w toalety. Wracając do tych miejsc obsługi podróżnych, one są odpowiednio oznakowane. Po pierwsze, lokalizowane są w ciągu autostrady tablice informacyjne informujące o zbliżaniu się do takiego miejsca obsługi podróżnych, odpowiednio 10, 5, 2 km przed takim miejscem oraz oczywiście na zjeździe. Natomiast już po zjechaniu z jezdni głównej autostrady na takie miejsce obsługi podróżnych wjeżdżamy w strefę ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Tak jest to narzucone, żeby pojazdy poruszały się tam powoli, ponieważ tam samoczynnie dochodzi do mieszania się ruchu kołowego i pieszego. Aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że oczywiście po pierwsze tak, miejsca postojowe są ściśle wyznaczone z rozróżnieniem na te dla samochodów osobowych, dla samochodów ciężarowych oraz dla autobusów. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście w ramach tych miejsc dla pojazdów osobowych są jeszcze wyznaczone dodatkowo miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście na takich miejscach obsługi podróżnej mamy też ciągi komunikacyjne dla osób pieszych, a także miejsca takie piknikowe. I tutaj należy zwrócić uwagę, żeby po ustawieniu samochodu na miejscu postojowym faktycznie nie kierować się na jezdnie manewrowe zlokalizowane na takim MOP-ie, tylko korzystać faktycznie z wyznaczonych ciągów pieszych, mówiąc wprost chodników. Tak? One umożliwiają dotarcie do czy to miejsca piknikowego, czy to ewentualnie stacji benzynowej, restauracji, ewentualnie toalety w ten sposób. I tutaj należy podkreślić, że przede wszystkim dzieci powinny być jednak dozorowane pod tym względem. Należy zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo. To nie jest tak, że po zjechaniu na miejsce obsługi podróżnych można robić co się chce i gdzie się chce. Tak? Także tutaj tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i dorosłych, i dzieci, i ewentualnie przewożonych zwierząt. Na pewno niedopuszczalne jest to, żeby puszczać na przykład psy bez smyczy, samopas. No, zawsze istnieje zagrożenie, że taki pies z różnych powodów, czy to wybiegnie na jezdnię znajdującą się na takim miejscu obsługi podróżnych, czy co gorsza na jezdnię głównej autostrady, i to już naprawdę jest duże zagrożenie z takim postępowaniem związane.
2: Bo taki pies może się na przykład czegoś nagle przestraszyć i wtedy traci kontrolę i może dojść do tragedii.
4: Oczywiście.
2: O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
4: W przypadku miejsc obsługi podróżnych przede wszystkim to, że jest dostępna odpowiednia infrastruktura. Tak? Większość z tych miejsc obsługi podróżnych, o których powiedziałem, czyli 22 takich miejsc, jest wyposażona w stacje benzynowe. One najczęściej dodatkowo są wyposażone w jakieś punkty gastronomiczne. Oprócz tego oczywiście mamy osobno, wolno stojące punkty gastronomiczne, bary szybkiej obsługi. No, wszystko to jest oczywiście nakierowane na odpowiednią obsługę klientów naszej autostrady. Jeżeli mówimy o stacjach paliw, no to w ostatnim czasie wszystkie z tych miejsc obsługi podróżnych wyposażyliśmy też w stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, także są dostępne. Wiadomo, że długości tras wykonywanych przez te pojazdy są krótsze niż pojazdów o napędzie spalinowym, dlatego też ważne jest, że te punkty ładowania pojazdów elektrycznych są u nas dostępne. Ponadto oczywiście dysponujemy toaletami, ogólnodostępnymi toaletami o wysokim standardzie czystości. One są kilka razy dziennie myte, czyszczone, także tutaj jest duża dostępność. No i miejsca piknikowe wyposażone też w takie, powiedzmy, zabawki dla dzieci, umożliwiające komfortowe spożycie jakiegoś posiłku wcześniej przygotowanego sobie, troszeczkę tutaj pozwolenie dzieciom na wyszumienie się, tak żeby potem w samochodzie nie sprawiały trudności jak to dzieci. Także tak to wygląda z naszymi miejscami obsługi podróży.
2: I to jeszcze chciałbym się dopytać o tą regenerację, jak się już zatrzymamy. Czy wystarczy właśnie, jak na chwilę się zatrzymamy, posiedzimy w tym samochodzie, nie wiem, napijemy się kawę, wody, czy lepiej jest wyjść z tego samochodu, skorzystać właśnie chociażby z tych miejsc piknikowych, skorzystać z toalety?
3: No, zdecydowanie najlepsze rozwiązanie to będzie opuszczenie samochodu, zaczerpnięcie powietrza, zrobienie jakiegoś może spaceru bardziej lub mniej intensywnego, zależy jaki kto lubi albo na co mu zdrowie pozwala. Chodzi po prostu o to, abyśmy też rozruszali

0: Wiemy, że każdy organizm regeneruje się też troszeczkę inaczej, ale jednak myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że każdy organizm, nawet człowieka, który uznaje siebie za niezniszczalnego, no męczy się i pokonując duże odległości często, jadąc na wakacje gdzieś do innych krajów, jadąc właśnie autostradą, no i dalej też autostradami, popadamy w pewną monotonię i jeżeli nie jesteśmy odpowiednio skoncentrowani, bardzo łatwo o wypadek.
1: I planując podróż, warto zawczasu zaplanować właśnie sobie te postoje i lepiej trochę dłużej może jechać, ale dojechać do celu.
0: Nie no, oczywiście, to myślę, że najważniejszym jakby sloganem dla każdego, kto podróżuje samochodem, powinno być to, żeby właśnie dotrzeć do celu. My nie bierzemy udziału w żadnym wyścigu, nie musimy być nigdzie pierwsi. Lepiej 10 minut później i pół godziny później, ale bezpiecznie, niż spędzić wakacje w szpitalu. No, taka brutalna prawda.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: She's got that look, ona ma wygląd i to wygląd szwedzki, bo to przecież duet prosto ze Szwecji, czyli duet Roxette, Mary Ferguson, nieodżałowana i Per Gessle. My też teraz będziemy mieli wygląd, a raczej wgląd w prasę. Zapraszam na przegląd prasy.
1: Poranna prasówka,
0: który zaczynamy jak zwykle od Gazety Wyborczej. Konfederacja wierzy w mijankę z PiS-em. Jarosław Kaczyński chciał nas podzielić, a to jemu rozleciała się partia. Z satysfakcją mówią politycy Konfederacji. Więcej na stronie 4 i 5. Tłumy chętnych na medycynę rywalizowaliby się dostać do najlepszych liceów, a teraz część z nich walczy o miejsce na uczelniach medycznych. Kandydatów jest znacznie więcej, ale miejsc niemal tyle samo co rok temu. Więcej na stronie 7. W Wyborczej także piłka nożna. Zidane poprowadzi kadrę. Pragnęliśmy, by kadrę objął ktoś, kto posiada aurę, kompetencje, a także skradł serce kibiców. Tym kimś jest Zinedine Zidane, tak Philippe Diallo, prezes francuskiej federacji, przedstawił nowego selekcjonera. Głos Wielkopolski, Patryk Budniak, przeżył 10 maja dramatyczny wypadek żużlowy. Wczoraj żużlowiec startu Gniezno podziękował poznańskim lekarzom. Więcej na ten temat na stronie 4. W Głosie Wielkopolskim także o pochodzącej z Pleszewa wiceprezydent Gdyni Oktawii Gorzeńskiej, która stoi za sukcesem miasta, które 2 dni temu zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W najnowszym numerze Newsweeka między innymi o zatrutej polityce pamięci profesorowie Chrycek i Motyka spierają się o UPA i Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Co knuje Morawiecki? Jarosław nie docenił Mateusza, mówi polityk bliski Nowogrodzkiej. Ujawniamy plan Morawieckiego, który może zatopić PiS i wywrócić do góry nogami polską politykę. O tym w najnowszym numerze Newsweeka. Rzeczpospolita, gość Rzeczpospolitej Jewden Magda, ukraiński politolog, przekonuje, że Kreml rozgrywa Polskę i Ukrainę. Rosja wie, że Warszawa jest silnym zapleczem dla Kijowa i dlatego próbuje to zniszczyć. W Rzeczypospolitej Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi o najmie okazjonalnym. Zgód na wynajem na doby chcą udzielać gminy, a my nie będziemy temu przeciwni. Tomasz Liskiewicz, sędzia piłkarski, mówi, sędziowie nie są od politykowania. Powinna być żółta kartka dla Messiego na meczu z Algierią. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Firmy chcą więcej czasu na przygotowanie się do nowych zasad pracy w czasie upałów. O tym na stronie 10. Na stronie 4 natomiast o ustawie antygreenwashingowej, która trafiła wreszcie do Sejmu. Co się od września zmieni dla przedsiębiorców i konsumentów? Zapraszamy do lektury.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Jest środa, 29 lipca, właśnie minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Jest wniosek o areszt za pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Mamy nową przeprawę pieszo-rowerową przez Wartę. Można się jeszcze zapisać na poznański 6 rajd po zdrowie. Do sądu trafi wniosek o areszt dwóch podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura przedstawiła mężczyznom zarzuty, kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim, powiedział rzecznik wrocławskiej prokuratury okręgowej Jakub Dłubacz.
3: Prokuratura rejonowa dla Wrocławia przedstawiła zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, jak również znieważenia na tym tle oraz spowodowania obrażeń. Prokuratura rejonowa po przesłuchaniu obu podejrzanych złożyła do sądu rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych.
2: Poszkodowani to 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Policja ustaliła, że do ataku doszło po sprzeczce w kolejce do sklepu, która później przeniosła się na ulicę.
1: Informacje z Poznania.
2: Rowerzyści i piesi sprawniej dostaną się z Czerwonaka do stolicy Wielkopolski. Wczoraj oficjalnie otwarto kładkę nad Wartą, która ułatwia dojście do Puszczy Zielonki oraz na Dziewiczą Górę. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak liczy, że nowa przeprawa będzie oblegana przez mieszkańców i turystów.
4: Całe miejsce, chociaż już teraz jest bardzo nastawione na rekreację, będzie żyć jeszcze bardziej, bo obok mamy port rzeczny Marina, ale patrząc na to, co działo się w Owińskach, co dzieje się w Owińskach, to jest to miejsce bardzo, bardzo popularne.
2: Drugim etapem inwestycji będzie wydłużenie trasy pieszo-rowerowej do Owińsk.
4: Każdy z tych poszczególnych fragmentów jest w tej chwili w różnej fazie projektowania, zarówno po stronie Poznania, jak i po stronie Czerwonaka. Natomiast no, jest to dosyć żmudny proces, ale myślę, że w perspektywie 2-3 lat to połączenie już będzie przygotowane. Ono jest w tej chwili już dostępne, można przejechać rowerem, ale jest kilka takich trudnych fragmentów.
2: Poznań i Czerwonak wyłożyły na inwestycje ponad 2 miliony złotych. Większość środków, bo blisko 10 milionów, pochodziła z unijnego dofinansowania. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu zakończył remont budynku przy ulicy Wawrzyniaka 41. To kolejna historyczna kamienica na Jeżycach, która dzięki inwestycji ZKZL-u odzyskała dawny blask. Budynek, w którym mieszka 16 rodzin, powstał w 1900 roku i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Stanowi element historycznego układu urbanistycznego Jeżyc oraz zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszego dzielnic XIX-wiecznego Poznania, objętego ochroną konserwatorską. Wraz z sąsiednimi budynkami tworzy zwartą pierzeję ulicy Wawrzyniaka, jednej z najlepiej zachowanych ulic tej części miasta.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Można się jeszcze zapisać na 6 rajd po zdrowie. Odbędzie się on 5 września nad poznańską Maltą pod hasłem Jedziemy po zdrowie. Jak podkreśla prezes Fundacji Karita Łukasz Rokicki, rajd ma łączyć edukację zdrowotną, profilaktykę, aktywność fizyczną oraz integrację pacjentów ze społeczeństwem.
5: Miasteczko profilaktyczne, w którym każdy będzie mógł się przebadać różnego typu choroby, także stawiamy na profilaktykę, więc to będzie mamobus, tytobus, dermobus, będą lekarze, hematolodzy i o godzinie 1 południe startuje pierwsza trasa na 6 km, która będzie przebiegała dookoła poznańskiej Malty i o godzinie 14.30 będzie główne wydarzenie, które będzie miało na celu przejechanie Poznań na trasie 23 km.
2: Dochód z prowadzonej zbiórki i rajdu zostanie przeznaczony na wsparcie rehabilitacji chorych. Na wydarzenie zapisać można się za pośrednictwem strony internetowej rajdpozdrowie.pl.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dziś będzie gorąco, maksymalnie 28 stopni Celsjusza. Jutro będzie upalnie, nawet 35 stopni. Fala upałów przetoczy się przez Wielkopolskę i zostanie tu przez parę dni. A dane meteo na teraz to 17 stopni. Temperatura oczywiście jeszcze rośnie, zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą. I 1023 hektopaskale. Ciśnienie na razie jest stabilne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

29 lipca w kalendarzu, środa, dziś imieniny Marty i Olafa, imieninowymi solenizantami są również Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, Wilhelm, Konstanten, Flora, Rufin, Serafina, Beatrycze, Faustyn, Antonin, Prosper, Lucyla i Simplicjusz. Witam serdecznie w drugiej części poranka przy mikrofonie Radia Emaus. Tomek Wandel, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Jezus, jak każdy człowiek, potrzebował przestrzeni bezpieczeństwa, miejsca i ludzi, pośród których mógł odpocząć. Tym właśnie był dla Niego dom rodzeństwa Marty, Marii i Łazarza. Jezusa łączyły z nimi relacje przyjaźni. To pokazuje nam, jak ważne są w naszym życiu przyjaźnie. Jak ważne jest dbanie o relacje z ludźmi, przy których możemy poczuć się sobą. Możemy poczuć się bezpiecznie. Pomyśl: jak dbam o przyjaźnie? Dla kogo jestem przyjacielem i w kim mam swoją bratnią duszę?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: Radio Emaus.

Słuchacie Radia Emaus. O 8.30 naszym gościem będzie Agnieszka Lewandowska, która jest zastępcą prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Piotr Wilicki porozmawia o programie Czyste Powietrze. Ta rozmowa już o 8.30. Proszę słuchać uważnie.

0: to z Radiem Emaus.
1: Jest 8:30.
0: Poranny gość.
2: Porannym gościem jest dziś pani Agnieszka Lewandowska, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dzień dobry, witam panią.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Program Czyste Powietrze przeszedł niedawno kolejne zmiany od 20 lipca. Co było głównym powodem wprowadzenia tych zmian?
3: Tak, faktycznie to jest kolejna zmiana programu i głównym powodem było faktycznie odpowiedź na potrzeby beneficjentów, ale też zgłaszane przez gminy, które są partnerami programu. I zmiany jakby idą w takim kierunku, żeby przede wszystkim zachować jakość tych inwestycji i bezpieczeństwo beneficjentów. To są te elementy, które spowodowały, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest autorem programu, wprowadził pewne elementy, które mają teraz jeszcze bardziej usprawnić realizację tego programu.
2: Czy chodziło też o to, że byli chętni, którzy chcieli skorzystać, a nie mogli, bo były jakieś ograniczenia?
3: Tak, no w szczególności beneficjenci zgłaszali tą dostępność do programu w kontekście posiadania nieruchomości, czyli ten okres 3 lat posiadania nieruchomości został właśnie zmieniony i to był taki też postulat samych mieszkańców, którzy no chcieliby się na tą dotację złapać, a nie mogli złożyć wniosku.
2: Czy to była ta jedna z takich najważniejszych zmian, że skrócony okres posiadania domu z 3 do 1 roku bodajże, tak?
3: Tak, tak. Rozszerzono katalog takich wyjątków. Też do programu teraz mogą skorzystać osoby, które nabyły nieruchomość przez zasiedzenie na przykład, bądź są co najmniej rok właścicielem lub współwłaścicielem tego domu. Mają też niepełną własność, czyli nabyli tylko 50% tej własności. Wcześniej było to ograniczone do 100%. Także ten katalog tych wyjątków i tych elementów, które teraz nam będą pokazywały, kto może być beneficjentem, jest o wiele szerszy.
2: Do tej pory ile takich gospodarstw skorzystało z tego programu, a ile jeszcze oczekuje?
3: Tak, w całym kraju ponad 600 tysięcy już domostw wymieniło źródło ciepła, czy skorzystało z programu i myślę, że drugie tyle tak naprawdę przed nami, aby zrealizować takie postawione główne cele przed programem. Aczkolwiek mamy czas, do 2030 roku jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, także to są te lata, w których jeszcze beneficjenci, którzy chcieliby skorzystać, mieszkańcy, którzy myślą o tym, żeby zwiększyć efektywność swojego budynku energetyczną, mogą to właśnie zrobić.
2: Myśli pani, że te zmiany, które teraz wprowadzono, zachęcą te osoby, które jeszcze czekają, żeby przystąpić do tego programu?
3: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ci mieszkańcy, którzy myśleli o dotacji, bądź ci, którzy dowiedzą się o tym, że te warunki są w ten sposób skonstruowane, będą składać do nas wnioski. Na razie nie widzimy takiego dużego wpływu wniosków, no bo te zmiany dopiero 20 lipca weszły, ale inne, które powodują na przykład wydłużenie okresu realizacji do 180 dni w momencie, jeżeli jest dotacja z prefinansowaniem, czyli z zaliczką wypłaconą na inwestycje, to też jest taki element, który myślę zachęci beneficjentów do tego, żeby złożyli wniosek.
2: Wydłużenie tego czasu, tak?
3: Tak, na realizację inwestycji. To również był postulat mieszkańców w kontekście tego, żeby jednak ten czas jest potrzebny na realizację inwestycji, żeby go wydłużyć.
2: Mhm. Jakie źródła ciepła będą wspierane w następnych latach?
3: Tak, głównie pompy ciepła. Jeszcze do końca roku ogrzewanie elektryczne będzie mogło być finansowane, ale tylko do końca tego roku. Wiadomo, elementy, które dotyczą piecy gazowych już nie są w ramach programu Czyste Powietrze finansowane, czyli skupiamy się tak naprawdę na tych najbardziej ekologicznych źródłach, które nam to ciepło...
2: Czyli wszystko idzie w kierunku pomp ciepła.
3: Tak. Tak.
2: Czyli ani prąd już, ani gaz nie są ekologiczne.
3: Tak.
2: No tak, to się bardzo zmienia. Zainteresowanie programem to jeszcze w tej chwili po tych zmianach nie widzimy, no bo to jest za wcześnie, jak mówiliśmy. A ile na przykład trwa takie rozpatrywanie wniosków i wypłata tego dofinansowania?
3: My bardzo sprawnie wypłacamy środki i te dotacje przyznajemy. Od tej reformy pierwszej, od marca, przyjęliśmy ponad 5 tysięcy wniosków i tam, gdzie faktycznie beneficjenci chcą skorzystać z tej zaliczki, czyli chcą skorzystać z tego prefinansowania, czyli pozyskać najpierw środki 35% przyznanej dotacji na inwestycje, żeby ją rozpocząć. Tak naprawdę w ciągu tam 2-3 tygodni mogą liczyć na wypłatę od momentu złożenia takiej dyspozycji do wojewódzkiego funduszu.
2: To jest sprawnie dosyć
3: tak,
2: idzie.
3: Tak.
2: A mówimy tutaj o źródłach ciepła, mówiliśmy, a czy na przykład ocieplenie budynku czy wymiana okien, to też wchodzi w zakres tego?
3: Tak. Przypomnijmy, że czyste powietrze to jest nie tylko wymiana źródła, nieefektywnego źródła ciepła, ale też i w tym kierunku też poszła ta pierwsza zmiana programu. Czyli, żeby jednak zrobić audyt energetyczny, zobaczyć, co tak naprawdę w budynku powinno być zmienione, wymienione. Nierzadko jest tak, że nie tylko piec wymaga, czy to źródło ciepła wymaga wymiany, ale też czy to stolarka okienna, czy drzwiowa, czy przede wszystkim zrobienie ocieplenia takiego budynku. Także program Czyste Powietrze ma przede wszystkim kompleksowo zrealizować termomodernizację po to, aby ten efekt ekologiczny pojawił się. No i po to przede wszystkim również, co za tym idzie, aby te koszty energii w danym domu były po prostu niższe. Jeżeli my to zrobimy przy audycie, to my dokładnie wiemy, jakie elementy powinny być zrealizowane w inwestycji, aby ten efekt ekologiczny uzyskać. I to zostało, to jest myślę też przede wszystkim na jakość właśnie tych inwestycji, ma wpłynąć na bezpieczeństwo beneficjenta. To nie tak, że on po prostu wymieni konkretny piec, konkretną wstawi pompę ciepła, tylko to musi być wszystko dostosowane do konkretnego zapotrzebowania na energię i konkretnej inwestycji.
2: No tak, bo ktoś na przykład zmienia źródło ciepła, a nie ma ocieplonego dobrze budynku, czy szczelne okna i nie ma tego efektu po prostu.
3: I potem też te rachunki niestety nie są niższe.
2: Ta osoba się zniechęca, mówi, co się dzieje, tak? Zmieniłem źródło ciepła, a nie widzę.
3: To zostało zmienione, dlatego ten audyt energetyczny i potem też certyfikat, który sprawdza, czy ta inwestycja przyniesie odpowiednie efekty, jest wymagany. Zmieniono w programie również to, że nie będzie musiał tego poświadczać już koniecznie kominiarz, tylko może również poświadczyć ten efekt wymiany pieca właśnie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, czyli to też mamy nadzieję skróci ten element już potem rozliczenia całej dotacji, no i ułatwi tak naprawdę beneficjentom, którzy nie będą musieli czekać na osobę kominiarza, tylko będą mogli skorzystać z innego specjalisty, który potwierdzi im, że źródło zostało efektywnie wymienione.
2: Tutaj generalnie chodzi o to, żeby zlikwidować tak zwane kopciuchy, też między innymi,
3: tak.
2: I teraz zakładając, że te osoby, które mają takie piece, jeszcze nie wejdą do tego programu, nie skorzystają przez ileś tam lat, czy one będą kiedyś też zmuszone do wymiany tego źródła ciepła? Nie wie pani, w jakim to kierunku pójdzie?
3: Nie wiemy. No my korzystamy jakby na razie ze środków Funduszu Modernizacyjnego, ze środków unijnych, które też powodują, że my mamy tą jakość powietrza poprawiać. Będzie jeszcze kilka lat realizowany program, także mamy nadzieję, że uda nam się jak najwięcej w naszym regionie, ale też w całej Polsce wymienić tych pieców, ale też mówię z takim myśleniem jednak, że z reguły to powinno być połączone również z innymi elementami. Które tak naprawdę spowodują, że ta efektywność energetyczna zwiększa się w danym
2: budynku.
3: Czy
2: są jakieś dane na przykład pomiarowe, czy po tych zmianach dotychczasowych, mam na myśli te 600 tysięcy, które zmieniło te źródła ciepła. Czy nasze powietrze się zmieniło? Polepszyło się? Oddychamy lepszym powietrzem?
3: Myślę, że tak. Myślę, że też w tych gminach, w których zainteresowanie jest bardzo duże, to też trzeba powiedzieć, że konkretne miasta czy gminy, powiaty stawiają bardzo na tą jakość powietrza. Jeżeli tam my zwiększamy świadomość mieszkańców i faktycznie prowadzone są kampanie, które mówią o tym, że ta jakość powietrza też zależy od nas, zależy zależy od tego, czy my mamy ten kopciuch, czy my mamy efektywne źródło ciepła, to faktycznie realnie to powietrze się zmienia. Tak jak się rozmawia z samorządowcami, myślę, że badania pewnie są, czy to regionalne, czy powiatowe, zresztą zarówno my swoimi różnymi działaniami, ale również Urząd Marszałkowski i Samorząd Województwa również realizuje programy i dofinansowuje takie aspekty, które powodują, że to powietrze w naszym regionie się poprawia i również jest to wpisane w dokumenty strategiczne, które powodują, że my powinniśmy nad tą jakością powietrza pracować.
2: I to jest chyba bardzo ważne, co pani powiedziała, żeby zwiększać też świadomość społeczeństwa, tak?
3: Tak, tak. Także dziękuję za zaproszenie też na dzisiejszą rozmowę, bo mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie słyszeli o czystym powietrzu, usłyszeli, a ci, którzy nie mogli skorzystać z programu, chociażby z powodu tych konieczności posiadania 3 lata minimum nieruchomości, będą mogli teraz ze spokojem złożyć wniosek i skorzystać z dotacji tutaj rządowej właśnie na ten program.
2: A zachęcała do tego pani Agnieszka Lewandowska, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Poranny gość.
1: Rozmawiał Piotr Wielicki.

W naszym porannym programie już niebawem o 9.15 ruszamy z konkursem filmowym. Do wygrania dzisiaj zaproszenie do Multikina, a na konkursową, na tak zwaną konkursową tapetę bierzemy film W niebo wzięci, który swoją premierę miał równo 53 lata temu. Do 12 jeszcze będziemy mieli muzyczną podróż w czasie. Dziś razem z grupą Bugs Fizz i Madonną będziemy podróżować. O 11.10 słowo o słowie profesor Jerzy Bralczyk będzie mówił dziś o molo albo o molu. Jak się właściwie odmienia słowo molo, no o tym już pan profesor w swoim felietonie. I o 11.30 na zakończenie naszego spotkania zapraszam na serwis kulturalny. A teraz zaśpiewa Kuba Badach, Mało szczęścia, na zegarze za 10.09.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 29 lipca, jest środa, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rzecznik dyscypliny partyjnej zajmie się posłami PiS, którzy nie złożyli deklaracji. Poznaniacy chcą zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w całym mieście. Marszałek Wielkopolski apeluje do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas letnich prac polowych. Nie zostali wyrzuceni z PiS, ale będą musieli tłumaczyć się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej. Mowa o 44 posłach, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Wśród nich jest m.in. były premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że politycy, którzy nie dopełnili formalności, mogą otrzymać upomnienie, nagane albo mogą zostać wykluczeni z partii.
3: To jest standardowa procedura, która wynika ze Statutu Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy te przepisy Statutu Prawa i Sprawiedliwości nie są przestrzegane, wówczas powoduje to możliwość zaskarżenia tych decyzji przed sądem, podważenia tych decyzji. Dlatego musi być uruchomiona również ta ścieżka z uwagi na kwestie formalno-prawne.
2: Wcześniej członkowie Komitetu Politycznego PiS zapowiadali, że dziś zatwierdzą decyzję o wykluczeniu frakcji Mateusza Morawieckiego z ugrupowania. Były premier stwierdził, że ruch komitetu to przeciąganie kiepskiego serialu. Ocenił, że działania PiS uniemożliwiają skuteczne funkcjonowanie opozycji.
1: Informacje z Poznania.
2: Ponad 1200 mieszkańców i mieszkanek Poznania wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących zasad nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy Wielkopolski. Szczegóły w tej sprawie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Większość respondentów poparła ograniczenie sprzedaży. Łącznie zebrano 1225 ankiet, z czego 1045 zostało wypełnionych elektronicznie, a 180 w wersji papierowej. Z raportu wynika, że ponad 82% respondentów, czyli 1016 osób, opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Poznania. Przeciw takiemu rozwiązaniu było ponad 14% ankietowanych. Najliczniejszą grupę uczestników konsultacji stanowi osoby w wieku od 29 do 45 lat, a nieco ponad połowę respondentów stanowiły kobiety. Najwięcej odpowiedzi napłynęło od mieszkańców Jeżyc, Rataj oraz Piątkowa. Wyniki konsultacji będą podstawą do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ewentualnego ograniczenia godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Lipiec i sierpień to dla rolników czas intensywnych prac polowych. To także okres, w którym znacząco wzrasta ryzyko wypadków przy pracy oraz na drogach. Dlatego wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski zaapelował do rolników o właściwe użytkowanie maszyn, bezpieczny transport plonów i niedopuszczanie do pożarów. Wicemarszałek prosi także o wyrozumiałość sąsiadów.
5: Apeluję również do mieszkańców wsi, zwłaszcza tych, którzy nie są związani z rolnictwem, żeby uszanować to, że będą pracować pewnie i po 22. Nie wzywać policji, tylko po prostu mieć świadomość, że żyjemy na obszarach wiejskich i dać im spokojnie zebrać plony.
2: Tym bardziej, że opóźnienie zbiorów choćby o jeden dzień często może oznaczać ich utratę. Szczególną uwagę należy zwrócić też na dzieci, także które w czasie żniw przebywają na terenie gospodarstw rolnych.
1: Informacje ze świata.
2: Co najmniej dwie osoby zginęły w eksplozji w centrum handlowym Kumamoto na południu Japonii, do którego doszło w wyniku trzęsienia ziemi. Władze miejscowej prefektury poinformowały, że ratownicy wydobyli z ruin budynku również 6 rannych, z których jedna jest w stanie krytycznym. Pod gruzami może znajdować się więcej osób. Prefekturę Kumamoto nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 w skali Richtera. W regionie zawaliło się wiele budynków i mostów. Przerwane są drogi. Władze, spodziewając się wstrząsów wtórnych, nakazały ewakuację około 300 tysięcy osób. Mają się udać do centrów ewakuacji.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Słońce jest widoczne na wielkopolskim niebie od godziny 5:09. Ogrzeje nas dziś do 28 stopni Celsjusza. Temperatura osiągnie maksymalny poziom prognozowany na dziś około godziny 16. Teraz na termometrze 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie, 1023 hektopaskale. Po południu zacznie nieco spadać. Biomet jest na tak.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus, przy mikrofonie Tomek Wandel. W kalendarzu, nie tylko naszym tu radiowym, 29 lipca, środa. Teraz piosenka filmowa, prosto z filmu Footloose. Zresztą piosenka jest tak samo zatytułowana. Niech to będzie zapowiedź konkursu filmowego, który zaczniemy za około 3 minuty. Zagra, zaśpiewa przez ten czas Kenny Loggins.

0: poranny konkurs.
1: Dzisiaj zapraszam na konkurs filmowy do wygrania zaproszenie do Multikina dla jednej osoby dzisiaj tylko. Pytanie jest bardzo proste. Myślę, że nie będziecie mieli problemu. Za chwilę do niego przejdę. Najpierw jednak podam te szczegóły logistyczne. 7148 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Koszt wysłania wiadomości złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko. I na końcu dwa imiona i dwa nazwiska dwóch aktorów. Dwóch aktorów, którzy grali główne role w filmie W niebo wzięci Andrzeja Kondratiuka. Ten film dzisiaj świętuje 53. rocznicę urodzin. Premiera była w roku 1973. Tych dwóch aktorów to naturszczycy. Oni nie byli szkoleni w zawodzie aktora, a na ekranie radzili sobie doskonale. Film W niebo wzięci premierę miał, tak jak mówiłem, 53 lata temu. Dwaj dojrzali mężczyźni wygrywają niespodziewanie dużą sumę pieniędzy w totolotka i dzięki niej odbywają pierwszą w życiu podróż samolotem, czując się przez jakiś czas zupełnie innymi ludźmi. Co z tego wyniknęło? Proszę obejrzeć film, ale wcześniej proszę wziąć udział w konkursie i podać nazwiska dwóch aktorów, którzy grali główne role w filmie W niebo wzięci. 71 48. Zapraszam.

Rok 1973. No dobra, pozdrawiamy wszystkich z tego rocznika, ale 1973, czyli 1973, to tytuł piosenki, którą jeszcze śpiewa James Blunt. A ja przypominam o trwającym konkursie filmowym. Jak nazywają się odtwórcy głównych ról w filmie W niebo wzięci z roku 1973? Premiera tego filmu była dokładnie 29 lipca, czyli 53 lata temu. 71-48, czekam na wasze SMS-y, a do zdobycia pojedyncze zaproszenie do Multikina.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: To z Radiem Emaus.

Private Dancer to Tina Turner. Specjalnie dla niej tę piosenkę skomponował Mark Knopfler, notabene doskonale znany z grupy Dire Straits, ale co ciekawe, Mark Knopfler w tym utworze na gitarze nie zagrał ani jednego dźwięku. Trwa konkurs poranny konkurs filmowy. Kończymy już za parę chwil. Za chwilę przypomnę, co trzeba zrobić, by wygrać pojedyncze zaproszenie do Multikina.

A Multi Kino zaprasza stale i wciąż. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie www.multikino.pl. Dokładnie 53 lata temu, 29 lipca w roku 1973, premierę miał film W niebo wzięci. Waszym zadaniem jest dzisiaj podanie nazwisk dwóch aktorów, którzy brali udział w tym filmie, którzy obsadzili główne role. Rolę Arkaszka Kozłowskiego i Ludka Narożniaka. Dwaj dojrzali mężczyźni wygrywają niespodziewanie dużą sumę pieniędzy w totolotka. Dzięki niej odbywają pierwszą w życiu podróż samolotem, czując się przez jakiś czas zupełnie innymi ludźmi. Jak nazywają się twórcy głównych ról w tym filmie? Ten męsko-męski duet. Niesamowity zresztą. 71-48 SMS-y z odpowiedziami wysyłajcie pod ten właśnie numer. W treści SMS-a proszę podać, proszę najpierw napisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko, no i na końcu imiona i nazwiska tychże dwóch aktorów. A konkurs kończymy już za 3,5 minuty.

0: Poranny konkurs.
1: W trakcie konkursów kradło się tutaj małe niedopowiedzenie z mojej strony. Jeden z tych aktorów nie był naturszczykiem, to Zdzisław Maklakiewicz, który w filmie W niebo wzięcie zagrał rolę Arkaszki Kozłowskiego. Naturszczykiem był Jan Himmelsbach, który z kolei zagrał w filmie Niebo wzięci rolę Ludka Narożniaka. Dziś nagrodę w postaci pojedynczego zaproszenia do Multikina otrzymuje pan Witold, którego serdecznie pozdrawiam. Przy okazji dziękuję za sprostowanie. Do pana Witolda zaraz wyślę wiadomość SMS-ową z dokładną instrukcją, jak, gdzie i kiedy tę nagrodę, czyli bilet do Multikina, należy odebrać. A jest to bardzo proste, nie trzeba wcale do nas przychodzić. Gratuluję serdecznie. W tym tygodniu jeszcze jeden konkurs filmowy nas czeka. Pojutrze w piątek o 9:15. Natomiast jeszcze dziś konkurs popołudniowy o 15:15. Lektorze, zapraszam serdecznie w imieniu Kuby Antkowiaka.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zbliża się 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Gniezno dostanie dofinansowanie na zbieranie deszczówki. Rusza przebudowa przystanków przy szpitalu Strusia w Poznaniu. W sobotę 1 sierpnia przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17 metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas weźmie udział w uroczystościach przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Następnie o godzinie 18.30 będzie uczestniczył w modlitwie międzyreligijnej przy pomniku Polegli Niepokonani na cmentarzu Powstańców Warszawy. Po niej odbędzie się złożenie kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy. O godzinie 19.30 arcybiskup Adrian Galbas będzie przewodniczył na cmentarzu Wolskim mszy świętej Polowej w intencji Powstańców Warszawskich. O godzinie 17, czyli w godziny we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej zabrzmią dzwony, które będą hołdem złożonym poległym i żyjącym mieszkańcom Warszawy. W parafiach będą również sprawowane msze święte w intencji powstańców.
0: Informacje z regionu.
2: Wielkopolski samorząd otrzyma dofinansowanie na zbieranie deszczówki. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Powiat gnieźnieński zainwestuje łącznie ponad 350 tysięcy złotych w ekologiczne zarządzanie wodami opadowymi, korzystając ze środków wojewódzkiego programu Deszczówka. Inicjatywa ta wspiera samorządy w budowie instalacji, które pozwalają na łapanie i gromadzenie deszczówki z dachów publicznych budynków, by następnie móc ją wykorzystać do nawadniania lokalnej zieleni. Tym razem z dofinansowania skorzystają trzy instytucje. Kwota ponad 140 tysięcy złotych trafi do szkoły podstawowej w Goślinowie na budowę specjalnego zbiornika. Natomiast zespół placówek edukacyjno-wychowawczych przy ulicy Gdańskiej w Gnieźnie otrzyma na podobny cel blisko 60 tysięcy złotych. Największe wsparcie rzędu 150 tysięcy przyznano Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Środki te pozwolą na stworzenie zbiorników retencyjnych oraz nowoczesnego systemu nawadniania terenów wokół zespołu dworskiego zlokalizowanego w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Rusza przebudowa przystanków przy szpitalu Strusia w Poznaniu. Prace będą prowadzone etapami, by pasażerowie przez cały czas mogli z nich korzystać. Jako pierwszy przebudowany zostanie przystanek po zachodniej stronie ulicy od strony parkingu szpitalnego, informuje rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzewiatowski.
4: Tak, żeby one były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po przebudowie te przystanki, te wszystkie standardy wymagane będą spełniały. Także docelowo oczywiście tam też będą zamontowane wiaty, ale oprócz platform przystankowych także będą wykonane dojście do przystanków wzdłuż ulicy Piaseckiego. Zostanie odtworzona też warstwa ścieralna jezdni.
2: Na czas robót przystanek zostanie przeniesiony do tymczasowej lokalizacji. Autobusy będą zatrzymywać się około 50 metrów przed dotychczasowym miejscem przed wjazdem na parking.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na udział czołowych zespołów poznańskich w rozgrywkach ligowych w sezonie 2026-27. Dofinansowanie miasta otrzyma 25 drużyn, które rywalizują na trzech najwyższych szczeblach rozgrywkowych w kraju. Na wsparcie poznańskich zespołów przekazanych zostanie ponad 12,5 miliona złotych, o ponad 3 miliony złotych więcej niż rok temu. Poznańskie zespoły zostały podzielone na dwa koszyki. Do pierwszego trafiło 9 klubów z największym dofinansowaniem ze strony miasta. W tym gronie jest po dwóch reprezentantów koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej, a także po jednym futsalu, rugby i siatkówki. Najliczniej reprezentowane w całym zestawieniu są z kolei drużyny hokeja na trawie. Łącznie 5 klubów tej dyscypliny dostanie w najbliższym sezonie miejską dotację.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Bardzo ciepła środa będzie dziś w całej Wielkopolsce, od 27 do 29 stopni Celsjusza maksymalnie, teraz w Poznaniu 22 stopnie, ciśnienie nadal jest wysokie, 1023 hektopaskale.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Radio Emaus gra dla was dziś w środę 29 lipca. Imieninowe pozdrowienia dla Marty i Olafa mamy. Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia podkreśla najpierw, że Marta otworzyła swój dom i przyjęła Jezusa. Miała dobre serce i była gościnna. I to jest w niej najważniejsze. Ale jej gościnność wymaga jeszcze oczyszczenia. I o tym Ewangelia mówi na drugim miejscu. Jezus mówi, że słuchanie Jego nauki oczyszcza to, co dobre w nas z naleciałości. Z tego, co przeszkadza, aby to dobro w pełni się rozwinęło. W przypadku Marty chodzi o niepokój i perfekcjonizm. I tak jest z każdym z nas. Jakie dobro według mnie wymaga we mnie jeszcze oczyszczenia?

naszym porannym, a właściwie teraz już przedpołudniowym programie wyruszymy w muzyczną podróż w czasie, czyli zagłębimy się w kalendarium muzyczne. Będzie też akcent muzyczny przecież, bo inaczej być nie może. Zagra grupa Backstreet, wystąpi również Madonna. O 11.10 profesor Jerzy Bralczyk weźmie nas na molo, a raczej powie nam, jak poprawnie odmieniać to słowo molo, na przykład molo w Sopocie albo w Gdyni Orłowie. O 11.30 zapraszam jeszcze na serwis kulturalny. Teraz nieco zwalniamy tempo. Zaśpiewa Leona Lewis.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
0: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słucham cię w radio co tydzień, śpiewała Ania Karwan. Za 18,5 minuty minie 11. Zapraszam na kalendarium muzyczne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Czyli na naszą muzyczną podróż w czasie dziś zaczynamy od grupy Bugs Fizz.

0: Land of Make Believe to grupa Bugsfizz. Dlaczego ta grupa, ta piosenka się znalazła w naszej muzycznej podróży w czasie? Dlatego, że dokładnie 45 lat temu, w roku 1981, ta grupa zadebiutowała, a zadebiutowała płytą zatytułowaną po prostu Bugsfizz. Proszę sobie wyobrazić, że z tej grupy został tylko jeden z oryginalnych członków, niejaki Bobby G, i Bobby G cały czas jeszcze z innymi muzykami kontynuuje tradycję tej właśnie grupy, grupę Bugsfizz.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Dzisiaj 73. urodziny świętuje Geddy Lee, basista i wokalista tria Rush. W roku 1960 urodził się Conway Savage. Przez 16 lat był muzykiem grupy Nick Cave and the Bad Seeds. 63 lata temu urodził się Carl Miller, basista grupy Soul Asylum. 61 lat temu, w roku 1965, w Londynie odbyła się premiera drugiego filmu z udziałem Beatlesów i oczywiście z ich muzyką, filmu zatytułowanego Help. Grupa Bugsfizz, której przed chwilą słuchaliśmy, zadebiutowała w roku 1981. Dwa lata później, w 1983, zadebiutowała Madonna.

0: a dark shell.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jest to środa, 29 lipca, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Premier apeluje do prezydenta o reakcję na przemoc na tle narodowościowym. Poznań i Czerwonak połączone nową przeprawą pieszo-rowerową przez Wartę. Można się jeszcze zapisać na poznański 6. rajd po zdrowie. Premier Donald Tusk oczekuje od prezydenta Karola Nawrockiego reakcji na przemoc na tle narodowościowym, do której dochodzi w Polsce coraz częściej. Jak mówił szef rządu, jego wczorajszy apel w tej sprawie pozostał bez odpowiedzi. W niedzielę we Wrocławiu bandyci brutalnie pobili parę Ukraińców, bo zwrócili im w sklepie uwagę. Policja zatrzymała dwie osoby. Służby wciąż szukają ostatniego napastnika. Rowerzyści i piesi sprawniej dostaną się z Czerwonaka do stolicy Wielkopolski. Oficjalnie otwarto kładkę nad Wartą, która ułatwia dojście do Puszczy Zielonki oraz na Dziewiczą Górę. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak liczy, że nowa przeprawa będzie oblegana przez mieszkańców i turystów. Drugim etapem inwestycji będzie wydłużenie trasy pieszo-rowerowej do Owińsk. Poznań i Czerwonak wyłożyły na inwestycje po 2 miliony złotych. Większość środków, bo blisko 10 milionów złotych, pochodziła z unijnego dofinansowania. Można się jeszcze zapisać na 6. rajd po zdrowie. Odbędzie się on 5 września nad poznańską Maltą pod hasłem Jedziemy po zdrowie. Jak podkreśla prezes Fundacji Carita Łukasz Rokicki, rajd ma łączyć edukację zdrowotną, profilaktykę, aktywność fizyczną oraz integrację pacjentów ze społeczeństwem. Dochód z prowadzonej zbiórki i rajdu zostanie przeznaczony na wsparcie rehabilitacji chorych. Na wydarzenie zapisać się można za pośrednictwem strony internetowej Rajd po zdrowie. Regały, biurka i krzesła, filia Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Wronieckiej w Poznaniu znów wyprzedaje meble za złotówkę. Można je obejrzeć i odebrać już w najbliższy poniedziałek między 9 a 14. Odbiór będzie możliwy także we wtorek po wcześniejszym ustaleniu konkretnej godziny. Meble rozmieszczone są na 3 kondygnacjach kamienicy bez windy. Są to głównie regały przytwierdzane do ścian, połączone w zestawy biurka i krzesła. Kupujący muszą sami je rozmontować i znieść. Na ulicy znajduje się strefa parkowania, więc jest możliwość pozostawienia w pobliżu auta.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Słupek rtęci wskazuje coraz wyższą temperaturę. Teraz już 23 stopnie. Maksymalnie dobije do poziomu 28. Na barometrze na razie bez zmian 1023 hektopaskale.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

210 dzień roku, to w roku 2026, 29 lipca, środa. Przy mikrofonie Tomek Wander, za chwilę dołączy do mnie profesor Jerzy Bralczyk, a teraz już zaśpiewa George Michael.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna pyta o odmianę rzeczownika molo. Czy pytamy o drogę na molo, czy do mola? Jak to jest? No to molo jest u nas już ponad 100 lat jako słowo, jako rzecz zapewne też. Wzięliśmy to z włoskiego. Najpierw, zdaje się, w dialektach weneckich używano, a wzięto to bodaj jeszcze z greki. Molos było dawne słowo greckie, które właśnie oznaczało taki pomost, który wchodzi w morze i który nie jest przejściem na inny ląd, tylko właśnie służy do takiego spacerowania czy do wejścia w głąb morza, ale po suchym terenie. My chyba wzięliśmy to bezpośrednio z niemieckiego. Ogólnoniemieckim było zresztą E na końcu, nie O. Natomiast w austriackiej odmianie Niemczyzny mieliśmy to O. To molo właśnie z tej austriackiej Niemczyzny weszło też i do języka polskiego. A teraz czy to odmieniamy? No, szukamy zawsze analogii, jak to jest z innymi słowami podobnymi. Znajdujemy polo. Czy polo odmieniamy? Grę w polo, on gra w polo. No nie, poświęciłem wiele polu? Nie polu, bo to byłoby pole wtedy. Polo i to polo nie jest odmienne. A może polo jako bluzka, czy sweterek, koszulka polo, co tam będzie to odmienialne. To może już prędzej. Spotykamy chyba czasem, że ktoś był w polu, ale nie, też nie jest to poprawne. Powinniśmy mówić w polo. Nie tylko założyłem pole, ale też byłem w polo, a nie w polu. Może zatem i molo nie powinno być odmieniane. Otóż molo było kiedyś nieodmieniane i dzisiaj czasem jeszcze bywa, częściej jednak jest odmienne. Jeżeli będziemy mówili, że coś było na molo, czy ktoś pyta o drogę na molo, to nie jest to jeszcze błąd, ale częściej odmieniamy. I odmieniamy, no tak jak okno, więc na molu się znajdujemy, a liczba mnoga, cóż, mola dopełniaczu, no tutaj tylko nie powiemy, że idę do wielu mól, tylko do mol. Taka jest odmiana poprawna. Odmieniajmy. Już odmieniajmy inaczej niż polo. Polo nieodmienne, molo już odmienne. Dlaczego? No, może dlatego, że polo ma obok siebie pole, a molo jest takie trochę samoistne.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Complicated to Avril Lavigne. W tej godzinie zapraszamy jeszcze na serwis kulturalny. Dziś będzie serwis kulturalno-sportowy właściwie, bo przecież dzisiaj o 19 na Bułgarskiej będzie bardzo gorąco.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Zapraszam serdecznie, tak samo jak serdecznie na godzinę 17 zaprasza Frytale Główna, tam pracownia rękodzieła. Dzisiaj poradnik, jak zrobić szydełkowy brelok na lato. Co to jest? Proszę się przekonać, biorąc udział w tychże warsztatach. Na godzinę 17 zaprasza Centrum Szyfrów Enigma. Kolejne spotkanie, kolejny wykład z cyklu Lato ze szpiegami. Dziś wykład zatytułowany Gigant w ziarnku piasku. O 18 w Akademii Muzycznej w Aulinowej, na scenie Letniej Akademii Muzycznej, koncert Muzyczne Kontrasty. Zagrają Julia Skawińska na skrzypcach, Dawid Figlak na wiolonczeli i Hubert Trojanek na organach. O 19 dzisiaj na Enea Stadionie będzie gorąco, tak jak mówiłem parę minut temu. Kolejny mecz eliminacji Ligi Mistrzów, Lech Poznań, Orchus z Danii. Do 29 lipca, czyli do dziś ostatni dzień warsztatów ukulele w Osiedlowym Domu Kultury Orbita przy Osiedlu Kosmonautów, na Osiedlu Kosmonautów 118. Ostatni warsztat z tego cyklu dzisiaj o godzinie 18. Zapraszamy również do Kina Bułgarska 19. Dziś o 15.30 film Wyschnięcie, o 15.40 Rekwiem dla snu, o 16.50 Być kochaną, o 17.30 ostatnia sesja w Paryżu, o 19.20 O czym sobie nie mówimy, o 19.30 film Zaproszenie i o 21.20 Co do kury. Zapraszamy i polecamy.
0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Cytat na dziś. Kiedyś papież Franciszek powiedział: nie można żyć nie zważając na wyzwania, nie podejmując wyzwań. Ten, kto nie zważa na wyzwania, kto nie odpowiada na wyzwania, jest jak martwy. Proszę podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami na temat tego, co kiedyś powiedział papież Franciszek. A teraz proszę posłuchać następnej piosenki. Wasze przemyślenia proszę wysłać oczywiście jak zwykle na numer 601 077 033. Lovely day, cudowny dzień, to Bill Withers.

Według słów tej piosenki zapowiada się cudowny dzień. To dzień środowy, albo dzień środkowy, albo dzień prawie sobotni, bo środa to mała sobota, jak to niektórzy mówią. Kuba Antkowiak za chwilę się z wami przywita. Ja już dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro prawie z samego rana, kilka minut po godzinie 12. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Rádio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jest decyzja środowiskowa dla S11 między Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. Biblioteka Raczyńskich ponownie ma na sprzedaż meble za złotówkę. Premier skomentował wyrok Trybunału Konstytucyjnego o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu wydał decyzję środowiskową dla 49-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. Do końca roku planowane jest ogłoszenie przetargu w formule projektuj i zabuduj. Blisko 50-kilometrowy odcinek będzie się zaczynać na węźle Jarocin Południe i połączy się z istniejącą trasą w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północ, informuje Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
3: Minie między innymi Witaszyce, Wyszki, Twardów, Kotlin oraz Pleszew, a następnie połączy się z istniejącym układem drogowym w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północ. Inwestycja obejmuje również budowę drugiej jezdni obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego między węzłami Ostrów Wielkopolski Północ i Wschód długości ponad 6 km.
2: W ramach tej samej inwestycji powstaną między innymi odcinki dróg krajowych nr 11 i 12 o łącznej długości 8,5 km, 5 węzłów drogowych oraz drogi do obsługi terenów przyległych.
1: Informacje z Poznania.
2: Ma ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni i oferuje aż 5 rodzajów saun. W podziemiach pływalni na ulicy Taborowej w Poznaniu otworzono saunarium Grunwald, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Ta oferta jest bardzo zróżnicowana, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Można wybierać spośród 4 suchych i 1 łaźni parowej. Największą powierzchnię zajmuje popularna sauna fińska, mieszcząca aż 50 osób. Taką godniejszą alternatywą dla tej sauny o niższej temperaturze i też znacznie wyższej wilgotności jest łaźnia parowa. Z kolei takim połączeniem zalet sauny suchej i parowej jest biosauna, która jest też takim dobrym wyborem dla osób rozpoczynających swoją przygodę z saunowaniem.
2: Saunarium jest otwarte codziennie w godzinach od 14 do 22. Obowiązują bilety godzinne, dwu- i trzygodzinne oraz całodzienne. Wstęp jest możliwy tylko dla osób pełnoletnich.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Biblioteka Raczyńskich ponownie ma na sprzedaż meble za złotówkę. Regały, także metalowe, biurka oraz krzesła. Znajdują się one w filii przy ulicy Wronieckiej 14. W poniedziałek 3 sierpnia w godzinach od 9 do 14 będzie można je obejrzeć, kupić i odebrać. Odbiór będzie możliwy także we wtorek 4 sierpnia po wcześniejszym ustaleniu konkretnej godziny między 9 a 14.
1: Informacje z kraju.
2: Staram się nie komentować działania i pseudodecyzji Trybunału Konstytucyjnego, który jest wadliwy. Tak premier odniósł się do wczorajszego wyroku Trybunału w sprawie przepisów o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych. Donald Tusk dodał, że trwają działania na rzecz uzdrowienia sytuacji w Trybunale.
5: Wtedy, kiedy odrodzi się prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, będziemy czasami pewnie w sporze, czasami zgadzając się, będziemy komentować działania tego Trybunału. Na razie w tej chwili pan Święczkowski i ci, którzy mu towarzyszą w tych działaniach, nie jest wart komentarza.
2: Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych za niezgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzenia i wydawania aktów małżeństw zawartych za granicą. Skład 3 sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego przychylił się do argumentacji wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Podnosili oni, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozporządzenie narusza podstawowe zasady Konstytucji.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 27 kresek na plusie i mogę zdradzić, że to będzie najwyższa temperatura dziś. Ona pojawi się w okolicach godziny 16. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

8 minut po godzinie 12 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami aż do godziny 17. No i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ona się rozpocznie, to jeszcze będzie utwór. Wiecie co, powiem to, dlatego że sami słyszycie, że mam dużo radości w głosie. Lilia Łada dzisiaj jest, z Lilią Ładą jestem na dyżurze dzisiaj do godziny 17. No i już od razu zaczęliśmy sobie, tak wiecie, leciutko dogryzać, oczywiście pozytywnie. No i to sprawia, że od razu człowiek po prostu się rozluźnia i od razu ma ochotę działać, bo wie, że działa po prostu w zgranym teamie i ja wam również dobrej energii i takiego zgranego teamu w pracy życzę. Chyba że macie taki team, no to tym bardziej się cieszę razem z wami. No to co, za moment 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program, nic do stracenia. Mrozu i Sound and Grace, tak zaczynamy drugą zmianę w Radiu Emaus. Dzień dobry.

0: środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Jezus, jak każdy człowiek, potrzebował przestrzeni bezpieczeństwa, miejsca i ludzi, pośród których mógł odpocząć. Tym właśnie był dla Niego dom rodzeństwa Marty, Marii i Łazarza. Jezusa łączyły z nimi relacje przyjaźni. To pokazuje nam, jak ważne są w naszym życiu przyjaźnie. Jak ważne jest dbanie o relacje z ludźmi, przy których możemy poczuć się sobą. Możemy poczuć się bezpiecznie. Pomyśl: jak dbam o przyjaźnie? Dla kogo jestem przyjacielem i w kim mam swoją bratnią duszę?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także Kaja Ibregowicz. Śpi, kochanie, śpi. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy środę, 29 lipca, 210 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Marta, Olaf, ale także Maria. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, dzisiaj mamy Światowy Dzień Tygrysa. Przysłowia na dziś mamy 3. No i właśnie tak się zastanawiam, które mam przeczytać, które. Dobra, daję numer 1. Mówię wam przysłowie numer 1. Około dnia świętej Marty ze żniwami już nie żarty. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, a wręcz dwa zdania na dziś, pochodzą one od papieża Franciszka. I brzmią one następująco. Nie można żyć, nie zważając na wyzwania, nie podejmując wyzwań. Ten, kto nie zważa na wyzwania, kto nie odpowiada na wyzwania, jest jak martwy. Bardzo ważne dwa zdania na dzisiaj, czy na środę 29 lipca. I powiem wam szczerze, ja mógłbym zapowiedzieć już audycję, która będzie o godzinie 12.30 i zrobię to za moment, ale dowiedziałem się o bardzo przykrej śmierci, dlatego że nie żyje Vincent Belorge, czyli po prostu Kawiński. Słynny francuski DJ miał 50 lat. Ciało artysty, który sławę zyskał dzięki piosence Night Call, znaleziono we wtorek w jego domu, a o śmierci muzyka poinformował w środę portal dziennika Le Parisien, a potwierdziła ją w paryskiej prokuraturze stacja BFM. Wielka strata, nie będę ukrywać, że utwór Night Call, nawet jeżeli może ksywka tego DJ-a i sam tytuł utworu wam nic nie powie, to kiedy zagram wam pierwsze dźwięki, mam nadzieję, że już będziecie wiedzieć, o jaki utwór i jakiego i o którego gościa chodzi. Kawiński, dzięki wielkie za ten utwór, dzięki wielkie za wiele wspomnień, no i za piękny klasyk, właśnie za Night Call. 12.30 audycja Zapytaj Księdza, już również na nią was zapraszam, ale teraz utwór, którego nie było na naszej playliście, ale sytuacja moim zdaniem wymagała tego, żeby właśnie upamiętnić Kawińskiego. Kawiński, Night Call. Dzięki wielkie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
9: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak, to jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Piotr Szkudlarek, a pytanie dotyczy osób z niepełnosprawnością. Jakie jest ich miejsce w Kościele? Jak możemy ich lepiej integrować? I czy osoby, które są niepełnosprawne intelektualnie, mają pełny dostęp do sakramentów? Jak sytuacja tych osób w Kościele wygląda?
10: Chociaż bardzo dużo mówi się o otwartości, cały czas głosimy, że Chrystus przyszedł do słabych, chorych i niemocnych, to w praktyce nieraz bardzo trudno nam jest jako Kościołowi przyjąć osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony rzeczywiście przez wieki tych osób może nie było aż tak wiele, w jakiś sposób było, nie wiem, czy wstydliwe, czy może niekoniecznie społecznie przyjmowane niepełnosprawności, zwłaszcza intelektualne. Na szczęście wszystko to w społecznościach jako takich się zmienia coraz lepsze. Świadomość też różnych niepełnosprawności jest dla nas jeszcze bardziej dostępna. Rozwój pedagogiki, a także w ogóle nauk społecznych sprawia, że jesteśmy coraz bardziej nie tylko wrażliwi, ale też gotowi otwierać się na osoby z niepełnosprawnością. A z drugiej strony też rozwój medycyny powoduje, że jest osób z niepełnosprawnościami coraz więcej wokół nas. Ta śmiertelność już nie jest tak wielka, jak była jeszcze lata wcześniej, i to powoduje, że zasadniczo mamy radość przeżywania z różnymi osobami, które są nam bliższe, no właśnie takich długich lat wspólnego życia. Ale to też stwarza dla nas bardzo konkretne wyzwania, albo inaczej, każe nam bardzo konkretnie odpowiedzieć na pytania dotyczące godności dzieci bożych, w jaki sposób mogą, powinny przyjmować sakramenty i tak dalej, bo zasadniczo niepełnosprawność nie czyni człowieka w żaden sposób mniej godnym, czy bardziej jakoś pozbawiony wartości, a już na pewno nie wartości duchowych i darów duchowych, i są jak najbardziej pełni ludźmi, w związku z tym mają możliwość, konieczność, obowiązek, nawet w jakiś sposób, jeśli tylko przyjmą wiarę, no dalej tę wiarę rozwijać i być częścią misji Kościoła. To powoduje, że zasadniczo nie ma, czy nie powinno być żadnych przeszkód w tym, aby osoby z niepełnosprawnością, czy intelektualną, czy fizyczną, miały być pozbawione jakichkolwiek sakramentów. Zwłaszcza jeśli mówimy o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Komunii Świętej. Papież Benedykt XVI, kiedy pisze o Komunii Świętej, Eucharystii, bardzo jasno, klarownie napisał, że osoby z niepełnosprawnością mają przyjąć Komunię Świętą, po uprzednim sakramencie Chrztu Świętego i bierzmowania, a zatem bardzo jasno, klarownie, jednoznacznie pisze odnośnie do godności czy świadomości osób, które mają przyjmować Komunię Świętą, nie na zasadzie, czy powiedzmy kwestia przyjmowania Komunii Świętej nie dotyczy w tym momencie, nie wiem, jakiegoś wieku, rozeznania, zdolności intelektualnych czy czegokolwiek innego, tylko po prostu mają przyjmować Komunię Świętą. Co to oznacza? Oznacza to, że w pewnych momentach Kościół, patrząc jasno i świadomie na osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, nie ma wątpliwości, że nie musimy oczekiwać jakiegoś stopnia zrozumienia, możliwości komunikacji czy zdolności intelektualnych, które nawet w jakikolwiek sposób miałyby pomóc w rozeznawaniu, czym jest chleb eucharystyczny, czym jest krew pańska i tak dalej. To zostawiamy tak naprawdę dla osób, które w sposób taki, bym powiedział, naturalny się rozwijają, w sposób naturalny, taki standardowy dojrzewają i w takim procesie duszpasterskim przyjęliśmy pewne reguły, które dotyczą właśnie rozeznawania rozumowego, intelektualnego, które mają tym osobom w rozwoju pozwolić w odpowiednim momencie przyjmować Komunię Świętą. Ale de facto, jeśli patrzymy na to, jak Kościół rozdziela czy daje, szafuje sakramentami świętymi, to Kościół jako taki udzielał trzech sakramentów tajemniczenia dzieciom w ramach Chrztu Świętego, czyli chrzest, bierzmowanie i Komunia Święta cały czas w Kościele katolickim obrządku wschodniego to ma miejsce. Nie? Czyli nie określa się tego w żaden sposób kwestią wieku czy rozeznawania intelektualnego. Kościół zachodni, Kościół łaciński, rzymskokatolicki podjął trochę inne decyzje, zwłaszcza w kontekście Komunii Świętej i bierzmowania, aby w ten sposób jakby otoczyć cały rozwój człowieka, jego dojrzewanie, uświadamianie, dojrzewanie także w wierze, żeby otoczyć tymi konkretnymi momentami wtajemniczanie, jakim są kolejne sakramenty. A to oznacza, że jeśli rozeznajemy, że dana osoba jakby nie jest w stanie się dalej rozwijać, albo ten rozwój intelektualny następuje do jakiegoś momentu, albo ma jakieś swoje ograniczenie i tak dalej, nie musimy się tym w ogóle obawiać. Wręcz przeciwnie, możemy albo działać na zasadzie pewnego wieku, to znaczy pozwolić, żeby w podobnym momencie, podobnie jak inne dzieci w tym samym wieku na przykład, nie uczestniczyły, czy po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą, a możemy jak najbardziej także ten proces przyspieszyć do odpowiedniego momentu, kiedy my uznajemy, że najłatwiej nam jest działać z naszym dzieckiem w kościele, czy być z nim, czy najłatwiej mu jest wtedy przyjmować Komunię Świętą w takiej, a nie innej postaci. Co jest ważne i myślę, o czym czasami zapominamy, to jest kwestia bierzmowania. To znaczy papież Benedykt jako głowa Kościoła, czy jako autorytet w tym momencie Kościoła, pisze bardzo jasno i klarownie przed komunią udzielać bierzmowania. To znaczy nie zostawiać tego na jakiś kolejny moment. Znów mamy tu różnicę między prawem, które wynika z pewnego doświadczenia duszpasterskiego, czyli takiego momentu, kiedy człowiek świadomie sam podejmuje decyzję przyjęcia wiary, a w przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi nie oczekujemy tego dojrzewania, tylko po prostu chcemy udzielić innego sakramentu bierzmowania jako tych, którzy są świadectwem wiary i którzy przyjmują sakrament tak samo jak sakrament Chrztu Świętego, czyli w ramach wiary swoich rodziców, tych najbliższych, tych, którzy się nimi opiekują, zajmują i którzy troszczą się cały czas o nich całych, także o ich doświadczenie wiary. A zatem także sakrament bierzmowania jak najwcześniej, kiedy będziemy widzieć, że to już jest najlepszy moment. Oczywiście możemy także, jeśli chodzi o osobę z niepełnosprawnością, uznawać i przyjmować taki, powiedzmy, ten późniejszy czas. To też zależy od jej rozwoju, zależy, czy chcemy to dokonywać w ramach działań duszpasterskich wspólnie z innymi, z inną młodzieżą, czy innymi dziećmi, czy powiedzmy w ramach jakiejś grupy, którą też prowadzimy. To wszystko jest kwestia dalszego rozeznawania. Niemniej jasne wskazówki, jasne przepisy, czy jasne prawo wskazuje raczej w kierunku przed Komunią Świętą jak najbardziej udzielić bierzmowania. Oczywiście już później pojawiają się kolejne, nie wiem, pytania o dalsze możliwości i kolejnych sakramentów. Jak najbardziej udzielamy, jak najczęściej tego można, czyli przynajmniej raz w roku, jeśli się stan zdrowia, nie pogarsza sakramentu namaszczenia chorych. Także to, co pewnie zawsze staje się takim najbardziej wrażliwym momentem, punktem, to jest pytanie o dwa sakramenty, czyli sakrament kapłaństwa, sakrament święceń i sakrament małżeństwa. Nie? Tu znów są tematy na tyle, powiedzmy, szczegółowe i na tyle jakieś takie delikatnie, które należy rozważać oczywiście bardzo konkretnie, indywidualnie. Czujemy też, że do wypełnienia tych dwóch zadań misji w Kościele potrzeba nam jednak jakiegoś stanu, no powiedzmy, świadomości czy możliwości konkretnego rezygnowania. Mamy też wyraźnie w prawie kwestie małżeństwa, czy ci, którzy nie są zdolni do pełni małżeństwa albo do pełni kapłaństwa, po prostu nie mogą tych sakramentów przyjmować. Niemniej tu są bardzo indywidualne kwestie. Zresztą tak jak w wielu przypadkach musimy podchodzić do człowieka konkretnego, a nie do jakiegoś ogółu i zamknięcie wszystkiego w prawie czy w normie nie jesteśmy do końca w stanie zrealizować. Prawo w tym momencie stanowi bardzo jasne granice. Nie zmienia to faktu, że do tych granic trzeba gdzieś tam dochodzić. Może się okazać, że wcale dany przypadek nie należy do tych, które rzeczy wykluczają. Cieszę się, że Kościół coraz bardziej dojrzewa do tego. Cieszę się, że w coraz większej liczbie parafii mamy dostęp do sakramentów dla osób z niepełnosprawnościami, że te duszpasterstwa w jakiś sposób się powiększają. Ważne dla mnie też jest zauważenie jednej sprawy, że w kontekście parafii, że parafia nie może być rzeczywistością, która tworzy tylko pewne, nazwijmy to w cudzysłowie, takie getta, czy takie miejsca, że tylko tutaj, w danym momencie, w danym czasie mogą przychodzić osoby z niepełnosprawnościami, bo nie wiem, są w jakiś sposób czasami bardziej głośne, są jakieś nieprzewidywalne, potrzebują jakiegoś ruchu, innej przestrzeni i tak dalej. Tylko wręcz przeciwnie, winniśmy uświadamiać coraz bardziej parafian i wspólnotę, że są częścią nas i pozwolić im przychodzić na te msze i te momenty duszpasterskie, które są dla nich dobre, dogodne, które im najbardziej pasują. Mówiąc już oczywiście o wszystkich innych przeszkodach architektonicznych, które mamy w naszych świątyniach, ale idzie przede wszystkim o przeszkody takie, powiedzmy, mentalne, o przeszkody, które my sami sobie stwarzamy, nie? Pozwalać, aby jak najbardziej być otwarte dla osób z niepełnosprawnościami, pozwalać, aby mogły być na każdej mszy świętej, aby cieszyły się przestrzenią, cieszyły się wspólnotą, aby mogły razem z tą wspólnotą być, jednocześnie uwrażliwiając, by na przykład, nie wiem, w ramach dzielnych Eucharystii były też Eucharystie, nie wiem, bardziej cichsze, które pozwolą osobom, nie wiem, z wrażliwością słuchową, czy które źle się czują w jakimś większym tłumie, czy w jakimś większym hałasie, żeby mogły też się tam odnaleźć, nie? Żeby były odpowiednie jakieś takie miejsca, które pozwolą przyjechać z wózkiem i być tam bezpiecznie, gdzie rodzina też może usiąść i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, o których też należałoby gdzieś myśleć, zastanawiać się, pozwalać, żeby one zafunkcjonowały.
0: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 13. Za nami dłuższa niż zazwyczaj audycja Zapytaj Księdza. Za nami także dwa utwory. Jeden, no właśnie, niby z Polski, inaczej, niby po polsku, ale tak naprawdę rodowód to jeszcze Jugosławia, czyli Malczyki, oryginalnie grupa Idoli, ale tutaj Jugoton, projekt Jugoton z Kazikiem na froncie. Za nami także już, no w pełni polski utwór, bo Kasia Kowalska i Antidotum. To już muzycznie za nami, a co przed nami? Muzyka oczywiście też. No ale będą oczywiście najnowsze informacje Radia M.

Maus, które o godzinie 13 przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami i na naszej antenie będą teraz dwa duety prosto z Polski. Jeden zdradzę, a drugi, no musicie zostać z nami, żeby wiedzieć, kto będzie jako drugi. No ale jako pierwszy duet idzie Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. A o godzinie 13 zapraszam Was na najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zmiany w programie Czyste Powietrze. Światowy przegląd folkloru Integrację zaprasza do Wielkopolski. Wmurowanie kamienia węgielnego pod port Polska już we wrześniu. Poniedziałek 20 lipca weszły w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Dotyczą one przede wszystkim łatwiejszego dostępu do programu, mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus Agnieszka Lewandowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
3: Z programu mogą skorzystać osoby, które nabyły nieruchomość przez zasiedzenie na przykład, bądź są co najmniej rok właścicielem lub współwłaścicielem tego domu, mają też niepełną własność, czyli nabyli tylko 50% tej własności, wcześniej było to ograniczone do 100%, także ten katalog tych wyjątków i tych elementów, które teraz nam będą pokazywały, kto może być beneficjentem, jest o wiele szerszy.
2: Wsparciem zostaną objęte bardziej efektywne źródła ciepła.
3: Głównie pompy ciepła, jeszcze do końca roku ogrzewanie elektryczne będzie mogło być finansowane. Wiadomo, elementy, które dotyczą piecy gazowych już nie są w ramach programu Czyste Powietrze finansowane, czyli skupiamy się tak naprawdę na tych najbardziej ekologicznych źródłach.
2: Dzięki programowi do tej pory wymieniono ponad 603 tysiące nieefektywnych źródeł ciepła, tak zwanych kopciuchów, których użytkowanie jest głównym powodem smogu w Polsce. O szczegółach dotyczących zmian można posłuchać na naszej stronie internetowej radioemaus.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.
1: Informacje kulturalne.
2: Od 7 do 16 sierpnia w Wielkopolsce będzie się odbywał 26. Światowy Przegląd Folkloru Integrację. Tegorocznej edycji przyświeca hasło Folklor bez filtra. Podkreśla autentyczność i silne emocje, zaznacza dyrektor artystyczny przeglądu Dariusz Majchrowicz.
4: Wszystkie zespoły prezentują tradycje i pokazują również odrębność kulturową poszczególnych swoich krajów. Tak się dużo mówi, że mamy utrzymywać tą swoją odrębność. W związku z tym taki festiwal unacznia naszym widzom, jakie są różnice. Pomijam kolory kostiumów, barwy dźwięków, muzyki tak różnorodnej od naszej Polski.
2: W tym roku festiwal zawita do Poznania, Kostrzyna, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla, Kościana, Obornik oraz Mirosławca. Przed publicznością zaprezentują się zespoły z Meksyku, Brazylii, Macedonii Północnej, kraju Basków i Słowenii. Polskę reprezentować będą regionalny zespół pieśni i tańca Ondraszek ze Szczyrku oraz gospodarz wydarzenia, zespół tańca ludowego Poznań Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
1: Informacje z Poznania.
2: W weekendy 1 i 2, 8 i 9, 15 i 16 oraz 22 i 23 sierpnia w ramach remontu trasy na Franowo prowadzone będą prace na górnym tarasie Rataj w rejonie osiedli Lecha i Czecha, informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Z tego powodu zmienią się trasy linii tramwajowych numer 1, 3, 8, 16, 201 oraz autobusowych 218 i T1. Na trasie Kurnickiej uruchomiona zostanie linia wahadłowa numer 90.
1: Informacje z kraju.
2: We wrześniu odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę lotniska w ramach portu Polska. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział w Telewizji Polskiej, że choć formalnie zna już datę rozpoczęcia prac, to czeka jeszcze na ostatnie szczegóły.
5: Próbne odwierty, próbne palowanie już jest. Byłem na placu budowy, widziałem te prace. Natomiast firma, która wygrała przetarg na budowanie fundamentów pod terminal, zapowiada, że stanie się to we wrześniu. Dokładną datę teoretycznie już znam, ale nie wiem jeszcze, jakie niespodzianki wykonawca natrafi na placu budowy. Wspólnie z pełnomocnikiem i firmą uzgodnimy takie oficjalne wbicie łopaty.
2: Port Polska ma być jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych obecnie realizowanych w Europie oraz największą w naszym kraju. Wartość inwestycji szacowana jest na prawie 132 miliardy złotych. Prace obejmują m.in. budowę nowoczesnego portu lotniczego, linii kolei dużych prędkości i infrastruktury drogowej.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to już 29 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 13 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia, ale spokojnie, spokojnie Lilia wróci i tam widzę, że z drugiego studia patrzy Maciej Gładysz, także pozdrawiamy również serdecznie, jeżeli jakimś cudem musi słuchać Radia Emaus jako tutaj ważna osoba w naszym radiu, jako osoba odpowiedzialna za ramówkę między innymi. W tym składzie, znaczy ja i Lilia oczywiście jesteśmy z wami do godziny 17. I wiecie co, w serwisie padło bardzo ciekawe określenie w kontekście tegorocznej edycji Festiwalu Integracji. Ja postaram się powiedzieć to poprawnie. Radio jest na żywo, no więc niestety nie wytnę tego, jeżeli popełnię błąd. A jak popełnię błąd, to nic się nie stanie, przecież świat się nie zawala. Folklor bez filtra. No i postarajcie się powiedzieć to szybko. Folklor bez filtra, folklor bez filtra. No trudny łamaniec językowy, no ale przynajmniej jeżeli będę na przykład, nie wiem, przed dyżurami robił sobie jakąś taką rozgrzewkę wokalną, no to myślę, że to jest bardzo dobre ćwiczenie na dykcję. Folklor bez filtra. A wszystko w ramach Festiwalu Integracji i nie, ten festiwal w tym momencie mi nie zapłacił za to, żebym tak często o nim mówił, tylko samo hasło jest bardzo interesujące. No Maciej, no co tak patrzysz, no zaraz już kończę gadać, no. Słuchajcie, Robbie Williams, Supreme na samym początku 13, tak zaczynamy właśnie kolejną godzinę drugiej zmiany w Radiu Emaus, a Robbie Williams już niedługo w Poznaniu, no ale póki co w poznańskim radiu. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 13:00 za nami Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers, a także grupa Backstreet Boys. Zapraszam Was na stronę radioemaus.pl, a dokładniej do zakładki Gość Dnia. Tam możecie wysłuchać rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku od godziny 8:30. Rozmowy z tego tygodnia do odsłuchu są póki co dwie. Dzisiejszej jeszcze nie ma, ale wiesz, że już niedługo zostanie ona wrzucona na radioemaus.pl. W poniedziałek rozmawialiśmy z Barbarą Siudą ze Stowarzyszenia Most w Mosinie. Tematem było: chcą stworzyć ośrodek wsparcia. A wczoraj rozmawialiśmy z aspirantem Andrzejem Karpińskim z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tematem rozmowy był bezpieczny internet w wakacje. Do wysłuchania tych rozmów Was bardzo gorąco zachęcam. Radioemaus.pl, zakładka Gość Dnia na naszej stronie głównej. No a także możecie posłuchać naszych rozmów przez naszą aplikację mobilną. Jeżeli jeszcze jej nie macie na swoich telefonach, koniecznie, będziemy to sprawdzać, koniecznie nadróbcie zaległości i ją pobierzcie. Jest ona dostępna na iOS-a, no i również na Androida. No i również, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie obserwujecie Radio Emaus w mediach społecznościowych, zróbcie to, nadróbcie zaległości, Facebook, Instagram, tam jesteśmy. No i również jest z nami Wiktor Dyduła. Akurat on nie śpiewa ani o Facebooku, ani o Instagramie, ale o słońcu. No bo śpiewa o tym, że tam słońce, gdzie my?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
2: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Oto doświadczenie miłosierdzia, przebaczenia Bożego w Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina, Ewangelia, którą Piotr i Paweł doświadczyli w sobie i dla której oddali życie. Miłosierdzie, przebaczenie. Pan zawsze nam przebacza. Jest miłosierny, ma miłosierne serce i zawsze na nas czeka. Drodzy bracia i siostry, cóż to za radość wierzyć w Boga, który jest cały miłością, cały łaską. To jest wiara, którą Piotr i Paweł otrzymali od Chrystusa i przekazali Kościołowi. Uwielbiajmy Boga za tych dwóch chwalebnych świadków i tak jak oni pozwólmy się zdobyć Chrystusowi, miłosierdziu Chrystusa.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

17 minut zostało do godziny 14. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ale najpierw szybki rzut oka na trasy dochodzące do stolicy Wielkopolski. Widzę, że póki co bez większych kłopotów przejedziecie, czy to S11, A2, czy S5, więc od razu wjeżdżamy do Poznania. Jak wygląda sytuacja? Ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu bez korków. Widzę, że niewielkie utrudnienie na przejeździe Poznań-Wola, czyli ulica Lutycka, trasa Niestachowska. Patrzę. Również bez korków. Jeżeli już chcecie się spodziewać jakichś korków, no to od strony Jeżyc, od strony ulicy Świętego Wawrzyńca tutaj postoicie troszeczkę, ale sama trasa Niestachowska przejezdna bez większych kłopotów. Teraz patrzymy na most Lecha. Od strony ulicy Lechickiej widzę, że tutaj niewielkie korki, ale tak to później przejazd dosyć płynny. Ulica Bałtycka do skrzyżowania z Gdyńską. No dobra, tutaj troszeczkę widzę, że również napotka się na korki z obu stron. Teraz spójrzmy na rondo Śródka. No i co widzę? Widzę, że każdy z dojazdów przejezdny płynnie. Nawet dojazd, czy też zjazd z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego, tutaj dalej most Mieszka I, również przejedziecie bez większych kłopotów. Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, niewielkie utrudnienia w obu kierunkach. Tutaj nie będę nic wyróżniać. Ronda Rataje, dojazdy także widzę, że bez większych korków. Rondo Starołęka tutaj, cytując klasyka, czas na chwilę prawdy. Największy korek jest od strony ulicy Zamenhofa. Weźcie pod uwagę to, że tam trwają prace drogowe, więc możecie tam troszeczkę dłużej postać do samego ronda.

Więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, chcecie gdzieś tam naprostować mnie, można by powiedzieć, zapraszam Was do kontaktu 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Oczywiście możecie nam dawać znać a propos utrudnień nie tylko w Poznaniu, ale także na wielkopolskich trasach, również je bardzo chętnie przekażę. No i również możecie nam dać znać przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Tam jesteśmy, tam również czekamy na Wasze wiadomości. No i również dawajcie nam znać. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie zagra i zaśpiewa Lenny Kravitz, Again.

10 minut zostało do godziny 14. Za nami Leny Krawic i Again. No i znowu, i znowu, i znowu zapraszam Was na nasze najnowsze informacje. One wystartują już o godzinie 14, a przedstawi je Lilia Łada. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co dzieje się w Poznaniu, co dzieje się w kraju, a także co dzieje się w Polsce i na świecie, zapraszam Was bardzo gorąco. Godzina 14, najnowsze informacje. No ale zanim informacje wystartują,

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: No i tym sposobem mamy to. Minęła godzina 14, czas na informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: W Poznaniu narasta spór między sygnalistką, a posumem i magistratem. Wieża widokowa w Dominicach będzie gotowa na wiosnę. Na rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości nie skorzysta ani PiS, ani Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, uważa politolog. W Poznaniu narasta spór między sygnalistką, a posumem i magistratem. Małgorzata Rakowska, która przez ponad rok pracowała jako rejestratorka w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, poinformowała, że osoby pełniące wysokie funkcje w urzędzie i miejskich spółkach były przyjmowane poza kolejką. Urząd odpiera zarzuty i twierdzi, że jest to akcja sabotażowa zorganizowana wspólnie z anarchistami z rozbratu. Dziś sygnalistka wraz z przedstawicielami inicjatywy pracowniczej złożyła skargę do pełnomocnika dyrektora do spraw praw pacjenta posumu, gdyż jak twierdzi, nieprawidłowości ma być więcej.
8: Pacjenci nie dostają konkretnego terminu wizyt. Kolejki są prowadzone w sposób wyłącznie papierowy w segregatorach, co ułatwia przeprowadzanie tego procederu. Prawo jasno mówi, że każdy pacjent ma w obowiązku dostać konkretny termin nadchodzącego świadczenia.
7: Do mediów nie trafiły dotąd dokumenty, które miałyby potwierdzać te zarzuty, czyli karty pacjentów z dopiskami VIP lub Urząd Miasta. Ale jak twierdzi Patryk Szynkowski z inicjatywy pracowniczej, widział je pełnomocnik reprezentujący sygnalistkę.
9: Niestety, ja nie jestem w stanie składać żadnych dowodów, nie narażając się jednocześnie na odpowiedzialność po prostu karną. Tak samo jak nikt inny na ten moment nie może tego wprost publicznie zrobić.
7: Zarzuty, że w posumie urzędnicy są przyjmowani poza kolejnością, odpiera także rzecznik przychodni.
0: Dania.
7: W ten weekend odbędą się pierwsze w tym roku koncerty w ramach cyklu Na Falach. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
10: Cykl plenerowych koncertów Na Falach odbywa się w Poznaniu od 2018 roku jako kontynuacja muzycznych wydarzeń, które odbywały się nad Maltą pod różnymi nazwami. Od kilku lat koncerty organizowane są również nad Jeziorem Strzeszyńskim. W poprzednich edycjach na scenie Na Falach pojawili się m.in. Cleo, Daria Zawiałów, Natalia Przybysz, Margaret, Organek, Lux Torpeda czy Happy Set. W piątek na scenie pojawi się Oskar Cyms. Dzień później, w sobotę 1 sierpnia, na Strzeszyńską Estradę wkroczy Merys Polski. Koncerty będą się rozpoczynać o godzinie 20. Wstęp na wszystkie jest bezpłatny. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
7: Powiat leszczyński będzie miał nowe atrakcje turystyczne. 25-metrową wieżę widokową nad Jeziorem Dominickim w Dominicach, drewnianą kładkę przez tereny bagienne w rejonie leśnictwa Papiernia oraz leśny szlak rowerowy o charakterze edukacyjno-turystycznym. Wszystkie zostaną udostępnione, jak informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie, wiosną przyszłego roku.
11: Informacje z kraju.
7: Na rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości nie skorzysta ani PiS, ani Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, przekonywał na antenie Polskiego Radia 24 politolog dr Przemysław Witkowski z Kolegium Civitas. Obie grupy odczują to negatywnie w sondażach.
12: Prawdopodobnie w końcu wyłoni się jakiś zwycięzca, ale mam wrażenie, że obie strony będą tak poranione, niezależnie od tego, który to obóz będzie pisowski wygra, że skończy się to trwałym obniżeniem poparcia dla PiSu. No, mam wrażenie, że wyborcy PiSu już przywykli tego, że są bardzo ostre, brutalne, dość takie często poniżej pasa ataki na tą część liberalno-lewicową, ale nie nawykli do tego, że politycy ich własnego obozu okładają się maczugami publicznie.
7: Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie klubu parlamentarnego. W jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator skupionych wokół byłego premiera. Wczoraj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości miał wyrzucić polityków, którzy nie opuścili Stowarzyszenia Rozwój Plus i nie podpisali tak zwanych lojalek. Tak się jednak nie stało, a sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny partii Karol Karski.
11: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna. No już prawie upalna, 29 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

5 minut po godzinie 14 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie znowu wyszła z naszego radiowego studia. W sumie nie wiem, dlaczego powiedziałem, że znowu. No, Lilia wróci, ale dopiero o godzinie 15, także zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania najnowszych informacji, jak i do wysłuchania utworu, które zaraz będziemy dla Was grać, ale zanim utwory, no to fakt, godzinę temu dostaliśmy pozdrowienia od naszego stałego słuchacza Mariusza z Leszna, wysłał swoje zdjęcie uśmiechnięte i skomentował tak: ruszamy nad jezioro, jedziemy przez Poznań z Radiem Emaus, oczywiście spóźnione, no bo na pewno przez godzinę nie będziecie jechać przez Poznań, chociaż w sumie różnie może być oczywiście, bo wiemy doskonale w Poznaniu, że tu i ówdzie jest rozkopane, tu i ówdzie remonty, więc no i równie dobrze przez godzinę można jechać przez stolicę Wielkopolski, ale dzięki wielkie, Mariusz, że jesteś z nami i że w ogóle twoja ekipa jest razem z tobą. Mamy nadzieję, że cały czas jesteście z Radiem Emaus, cały czas jesteście z nami, na przykład nad jeziorem, a na przykład nad jeziorem, na przykład z głośników, może na przykład lecieć piosenka, która będzie w tym momencie na naszej antenie, bo cofniemy się aż o 40, prawie o 40 lat na naszej muzycznej osi czasu. I co widzimy? Widzimy Belindę Carlisle i jej hit po prostu, Heaven is a Place on Earth. Tak zaczynamy 14, tak zaczynamy kolejną godzinę drugiej zmiany w Radiu Emaus. Mariusz, jeszcze raz dzięki wielkie za pozdrowienia, również Ciebie bardzo gorąco pozdrawiamy. No i dla Ciebie, jak i dla wszystkich, Belinda Carlisle na naszej antenie. Rozgadałem się, nie? Dzień dobry.

0: Добра музика в Радіо Емаус.
1: Już prawie 17 minut po godzinie 14, za nami Belinda Carlisle, a także Justin Timberlake. Od poniedziałku kolejny remont stolicy Wielkopolski, prawie 2 tygodnie utrudnień. Pewnie się zastanawiacie, znowu w tym Poznaniu remontują. Tym razem wyremontowany zostanie odcinek ulicy Szelongowskiej. Prace będą prowadzone na odcinku 100 metrów, około 100 metrów za ulicą Winogrady w kierunku południowym. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, zaczynamy w poniedziałek 3 sierpnia od sfrezowania zniszczonej nawierzchni jezdni, a następnie drogowcy z Zakładu Robót Drogowych przystąpią do układania nowych warstw nawierzchni jezdni wiążącej i ścieralnej. Same roboty zaplanowano w 2 etapach, bo najpierw będą realizowane po zachodniej stronie jezdni, a następnie po wschodniej. A na czas prowadzenia prac ulica zostanie zwężona do 1 pasa ruchu i wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na odcinku właśnie około 100 metrów od skrzyżowania z ulicą Winogrady. Istniejąca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zostanie wyłączona, a prędkość pojazdów będzie ograniczona do 40 km na godzinę. No i tutaj jest apel od Zarządu Dróg Miejskich o przeparkowanie pojazdów, a odpowiednie oznakowanie zostało już ustawione. Co ważne, główne prace mają potrwać do 14 sierpnia, więc nie aż tak długo. Będą kosztować ponad 300 tysięcy złotych, a do końca sierpnia mają potrwać prace wykończeniowe. Także drodzy kierowcy, którzy poruszają się Winogradami niedaleko Cytadeli, weźcie pod uwagę to, że Szelongowska po prostu będzie w remoncie. Weźcie to pod uwagę, że od 3 sierpnia ruch wahadłowy właśnie na tej ulicy będzie się odbywać. Ale my w Radiu Emaus nie ruszamy się wahadłowo, tylko ruszamy się jak zwykle po prostej drodze. No i co? No i teraz będzie na naszej antenie Anna Maria Opek i Ale Jestem, a później sami zresztą usłyszycie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: добрый день.
1: Już prawie 21 minut zostało do godziny 15. Sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, ale najpierw tradycyjnie można by powiedzieć szybki rzut oka na trasy dochodzące do Poznania. Widzę, że S5, S11 i A2 przejezdna bez większych kłopotów, no więc wjeżdżamy do Poznania. No i co widzimy? Widzimy na przykład ulicę Obornicką i dojazd od strony Suchego Lasu. Bez większych kłopotów wjedziecie do Poznania. Patrzę, że jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, no to widzę, że do Ronda Obornickiego tutaj widzę, że no troszeczkę postoicie, także tutaj miejcie na uwadze to. Na przykład jeżeli byście zjeżdżali z 92 właśnie tutaj w ulicę Lutycką, no to dojazd do Ronda może być nieco utrudniony. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, niewielki korek, no w sumie tak mogę powiedzieć, niewielki korek, no bo ten korek zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. Most Lecha przejezdny płynnie, ale nieco dalej, bo na ulicy Bałtyckiej, dokładnie do skrzyżowania z ulicą Gdyńską, ulica Bałtycka w obu kierunkach napotkacie na niewielkie utrudnienia. Rondo Śródka, patrzymy teraz tutaj, największy korek jest od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się tuż za wiaduktem, więc nie jest on duży, ale i tak chwileczkę postoicie. Po zjeździe z Ronda Śródka miejcie na uwadze to, że zjazd w ulicę Wyszyńskiego może być nieco zakorkowany, zwłaszcza tutaj okolice mostu Mieszka I i dalej do skrzyżowania już z Garbarami. Teraz patrzymy na Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. Od Ronda Rataje do Ronda Śródka nie jest źle, ale od Ronda Śródka do Ronda Rataje, zwłaszcza odcinek właśnie od Ronda Śródka do skrzyżowania z ulicą Berdychowo-Baraniaka, tutaj możecie się spodziewać dosyć sporych korków. Ronda Rataje, największy korek jest od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i trasy Katowickiej. Teraz już patrzymy na Rondo Starołęka i tutaj widzę, że największy korek jest od strony ulicy Zamenhofa. Wszystko jest spowodowane tym, że tutaj trwają prace drogowe. Również trochę postoicie, widzę, na ulicy Hetmańskiej, tuż za mostem Przemysła I. Patrzymy jeszcze na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Tutaj widzę, że bez większych kłopotów. Patrzę jeszcze na pętlę Górczyńską. Patrzę jeszcze na pętlę Górczyńską i ulicę Głogowską. Tutaj widzę, że są korki po prostu na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Więc można tak podsumować, że sytuacja w Poznaniu, jeżeli chodzi o korki, nie jest zła. Oczywiście zawsze mogłaby być lepsza, ale myślę, że nie jest źle, to jest idealne określenie. Ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, bo może, oby nie, oczywiście, coś się wydarzyło w trakcie serwisu komunikacyjnego, dawajcie nam znać. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033 to jest nasz bezpłatny numer SMS, nie bezpłatny, przepraszam, to nie jest bezpłatny numer, zostałem tutaj pouczony, że to jest po prostu numer SMS do kontaktu z nami. Zapraszamy do kontaktu właśnie SMS-owego, no i również możecie się z nami skontaktować przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam również jesteśmy, więc również tam was zapraszamy do kontaktu. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi. Już za parę minut również audycja z drogą w tytule, czyli w drodze do Emaus, no ale teraz będzie tajemniczo, bo będzie grupa Enigma.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia podkreśla najpierw, że Marta otworzyła swój dom i przyjęła Jezusa. Miała dobre serce i była gościnna. I to jest w niej najważniejsze. Ale jej gościnność wymaga jeszcze oczyszczenia. I o tym Ewangelia mówi na drugim miejscu. Jezus mówi, że słuchanie Jego nauki oczyszcza to, co dobre w nas z naleciałości, z tego, co przeszkadza, aby to dobro w pełni się rozwinęło. W przypadku Marty chodzi o niepokój i perfekcjonizm. I tak jest z każdym z nas. Jakie dobro według mnie wymaga we mnie jeszcze oczyszczenia?

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, a przed nami punktualnie o godzinie 15 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Zanim pojawiła się audycja W drodze do Emaus dzisiaj, no to pojawiła się, zagraliśmy Enigmę, a także Shakirę, czyli było zagranicznie. No to teraz, skoro była zagranica, teraz pogramy tak dla odmiany po polsku. No i będzie bardzo ciekawy duet, no bo będzie Mrozu, gościnnie z nim zaśpiewa Vito Bambino, razem stworzyli utwór Za daleko. Ja mam nadzieję jednak, że jeżeli chodzi o Radio Emaus, to jest wam jednak jak najbliżej.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo.

0: Opiela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Dziś rozpoczyna się Festiwal Tradycji Poznańskich. Notariusze udzielają porad na Poland Rock Festival. Politycy Prawa i Sprawiedliwości padają ofiarą własnej broni, uważa Włodzimierz Czarzasty. Koncerty, spektakl muzyczny, spacery z przewodnikiem czy gra miejska z nagrodami. To wszystko czeka na uczestników Festiwalu Tradycji Poznańskich. Rozpoczyna się on już dzisiaj o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich spotkaniem poświęconym pisarce Marii Wicherkiewiczowej. Kulminacją będzie 31. Festiwal Bambrów Poznańskich. W niedzielę o godzinie 14 odbędzie się przemarsz ulicami Poznania, mówi prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich Ryszard Skibiński.
2: Ruszamy spod naszego muzeum z ulicy Mostowej i tradycyjnym szlakiem tutaj Mostowa, ulica Wielka na Stary Rynek. Tam odbędzie się takie symboliczne jakby powitanie, odczytanie kontraktu pamiątkowego. To jest tak dla podtrzymania tradycji. Ten kontrakt czytamy. Kontrakt, który został podpisany z pierwszymi osadnikami właśnie 1 sierpnia 1719 roku.
1: Od godziny 17 na dziedzińcu Urzędu Miasta zaplanowano liczne koncerty. Będzie można także zobaczyć Zagrodę Bamberską. Szczegółowy program wydarzeń jest dostępny na stronie Poznania.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Notariusze znów udzielają bezpłatnych porad w rytmie rocka. Przedstawiciele Poznańskiej Izby Notarialnej już po raz trzeci pojechali do Czaplinka na festiwal Poland Rock. Z festiwalowiczami chcą rozmawiać o testamentach, małżeńskich umowach majątkowych, czy o tym, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie ze znajomym. Członek Izby Notarialnej Krzysztof Begers-Murzyński powiedział nam, że notariusze już dzisiaj, czyli dzień przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu, uruchomili swoją strefę.
3: Jesteśmy przez cały czas otwarci, prowadzimy warsztaty dla dzieci i dla dorosłych. Dajemy możliwość odpocząć na chwilę niż rodzicom, bądź porozmawiać właśnie z nami w skupieniu nad tymi ważnymi sprawami. Już od dzisiaj rano, od godziny 10, graliśmy z dziećmi w planszówki. Teraz są warsztaty, gdzie przedstawiamy siebie, kim jesteśmy.
1: Poznańscy notariusze wychodzą do mieszkańców nie tylko w wakacje. Regularnie w ciągu roku odbywają się także Dzień Otwarty Notariatu oraz Notariusz w Szkole, czyli wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych.
0: Informacje z Poznania.
1: Podczas koncertów na falach, które odbędą się już w Strzeszynku 31 lipca, 1 sierpnia oraz 21 i 22 sierpnia, uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa numer 105, informuje Zarząd Transportu Miejskiego. Dzięki temu uczestnicy będą mogli łatwiej dojechać i wrócić z koncertów. W rejon Strzeszynka można dojechać także liniami numer 170 z Połapskiej oraz 195, 835 i 837 z Ogrodów. Kursy przed koncertem w godzinach od 18:30 do 19:30 będą wykonywane co 15 minut. Autobusy będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach na trasie.
0: Informacje z kraju.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości doświadczają skutków walki własną brutalną bronią. W wyniku zamieszania z członkami założonego przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus, część polityków partii zaatakowała tych, którzy nie podpisali deklaracji lojalności i pozostali w stowarzyszeniu. Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że podobne brutalne ataki przez lata były kierowane w stronę m.in. polityków.

0: polityków innych partii.
1: Te słowa kierowaliście do tej pory na zewnątrz, między innymi do formacji lewicowej, Koalicji Obywatelskiej, do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czujecie na sobie te plwociny. Popatrzcie, jak ten smród, który żeście szerzyli, działa, jak działa wobec was, do tej pory swoich kolegów. Popatrzcie, jakie to jest niesmaczne, nieeleganckie. Popatrzcie, jakie to jest chamskie, nieuczciwe.
0: Wbrew wcześniejszemu ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, Komitet Polityczny PiSu podjął wczoraj decyzję o nieusuwaniu z partii posłów, którzy nie złożyli lojalki. Ich sprawy zostały przekazane do rozstrzygnięcia przez rzecznika dyscyplinarnego.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 26 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jeszcze wyższa, 29 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 15 kłania się po raz kolejny druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie prezentersko-informacyjnym. Jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszam, abyście zostali razem z nami. Możecie również zostać z nami dlatego, że o godzinie 15.15 kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy, ale pierwszy, który dla was poprowadzę w tym tygodniu. Nagroda czeka obok mnie, zagadka także... Nie czuję jak rymuje, można by powiedzieć. Zapraszam was do zgłaszania się w konkursie 15.15, start konkursu popołudniowego. Ale zanim konkurs, no to pogramy. Będzie balladowo, ale mam nadzieję, że to jakoś tam przeżyjecie. Coldplay i The Scientist. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z naszym dzisiejszym nietypowym świętem. No bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa. No i zadaję wam pytanie. Widzisz tygrysa, co robisz? Widzisz tygrysa, co robisz? Taką zagadkę, takie pytanie wam zadaję dzisiaj w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz, 7148, 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, widzisz tygrysa, co robisz? Widzisz tygrysa, co robisz? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Do wygrania dzisiaj zestaw trzech książek od Radia Emaus, więc myślę, że na wakacje idealny jest to zestaw. No to co? Idealnie by było zacząć konkurs popołudniowy, nie? Startujemy!

0: These beautiful things that I've got.
1: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
2: Benson Boone i Beautiful Things za nami. No i taką piękną rzeczą może być wygrana w konkursie popołudniowym Radia Emaus. A tak to pięknie powiązałem. Słuchajcie, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć od nas taki zestaw, zgłoście się w konkursie. Wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie związane z naszym dzisiejszym nietypowym świętem. No bo dzisiaj nietypowym świętem jest Światowy Dzień Tygrysa. No i ja was pytam, widzisz tygrysa? Co robisz? No, takie pytanie wam zadaję w konkursie, przepraszam, wybaczcie, ale po prostu to jest czasami strzał do pustej bramki, nie? Jest jedno święto nietypowe, no i od razu to się samo nasuwa. Ale jesteśmy też ciekawi waszych oczywiście odpowiedzi. Widzisz tygrysa, co robisz? Takie zagadnienie daję wam w konkursie popołudniowym. No a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz warunki zgłoszenia. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie. Widzisz tygrysa, co robisz? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No to co? Zestaw trzech książek może trafić w twoje ręce, a może i w twoje. Zapraszam was bardzo gorąco. Konkurs popołudniowy trwa jeszcze oczywiście na naszej antenie, to nie jest tak, że kończymy, ale ja myślę, że nie ma na co czekać. Warto się zgłosić, jak to mówią Anglicy, right here, right now.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Oto doświadczenie miłosierdzia, przebaczenia Bożego w Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina, Ewangelia, którą Piotr i Paweł doświadczyli w sobie i dla której oddali życie. Miłosierdzie, przebaczenie. Pan zawsze nam przebacza. Jest miłosierny, ma miłosierne serce i zawsze na nas czeka. Drodzy bracia i siostry, cóż to za radość wierzyć w Boga, który jest całą miłością, całą łaską. To jest wiara, którą Piotr i Paweł otrzymali od Chrystusa i przekazali Kościołowi. Uwielbiajmy Boga za tych dwóch chwalebnych świadków i tak jak oni pozwólmy się zdobyć Chrystusowi, miłosierdziu Chrystusa.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Za nami na naszej antenie Dawid Podsiadło, trójkąty i kwadraty. No właśnie, Dawid Podsiadło zapomniał o tym, że jeszcze jest konkurs popołudniowy w Radiu Emaus. No ale właśnie wracamy do niego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, zgłoście się w konkursie 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie: widzisz tygrysa? Co robisz? Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Widzisz tygrysa? Co robisz? Takie pytanie wam zadaję, ponieważ dzisiaj nietypowym świętem jest Światowy Dzień Tygrysa. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja przypominam, że dzisiaj do zgarnięcia zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie: widzisz tygrysa, co robisz? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja przypominam, że dzisiaj do wygrania jest zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie popołudniowym. To co tutaj powiedziałem wcześniej, konkurs jeszcze trwa. Ja rozumiem, że niektórzy stwierdzą: słuchaj Kuba, my mamy czas, spokojnie, co tak popędzasz? No niby tak, ale z drugiej strony potem się zapomni i co? I będzie: ja nie wysłałem zgłoszenia. No właśnie, słuchajcie, zgłoście się w konkursie popołudniowym. Powodzenia!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No słuchajcie, ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie. Widzisz tygrysa, co robisz? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do zgarnięcia zestaw trzech książek od Radia Emaus, a ja po raz ostatni przypominam warunki zgłoszenia w konkursie. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, widzisz tygrysa, co robisz? Widzisz tygrysa, co robisz? I może niektórzy się zastanawiają, co to za pytanie w konkursie? Już mówię dlaczego, bo może ktoś na przykład włączył się w tym momencie na dosłuchania Radia Emaus. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Tygrysa, w związku z tym pytanie nasuwa się samo, prawda? Widzisz tygrysa, co robisz? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości? Złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zestaw trzech książek patrzy się na mnie. No widzę, uśmiecha się do mnie. Ale na pewno szerzej będzie się uśmiechać do osoby, która wygra dzisiejszy konkurs popołudniowy, ale ta osoba musi się najpierw zgłosić. Także zapraszam was, słuchajcie. Konkurs popołudniowy jeszcze trwa. Mogę zdradzić, około 7 minut macie na zgłoszenie. Dużo? Mało? Zgłoście się, słuchajcie, zgłoście się. Za 7 minut rozwiązujemy konkurs popołudniowy. Teraz na naszej antenie będzie Sanach. Później jeszcze jeden kawałek, a potem rozwiązanie konkursu. Mimo, żebyśmy naprawdę czekali bardzo długo, no dłużej nie będziemy na was czekać, słuchajcie. Pytanie konkursowe. Widzisz tygrysa, co robisz? Do dzieła!

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: No to słuchajcie, rozwiązujemy nasz konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Było ich naprawdę bardzo dużo. No ale dzisiaj pytałem Was w konkursie, widzisz tygrysa, co robisz? Takie pytanie Wam zadawałem, dlatego że dzisiaj właśnie obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa. No i cóż, mamy zwycięzcę naszego popołudniowego konkursu. A wygrywa dzisiaj, słuchajcie, Felix, który na pytanie, co robisz, kiedy widzisz tygrysa, mówi, że stara się zachowywać spokojnie i zbyt blisko nie podchodzić. Felix, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Zestaw trzech książek od Radia Emaus ląduje w Twoje ręce. No i co? Obserwuj swój telefon, żebyś wiedział, jak odebrać już Twoją nagrodę. Felix, gratuluję Tobie wygranej w konkursie. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam na kolejne konkursy, które będą jutro. 9.15 konkurs poranny, 15.15 konkurs popołudniowy. No ale jeszcze szybciej, bo o godzinie 16 wystartują najnowsze informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami. Felix, jeszcze raz gratuluję Tobie wygranej w konkursie. Teraz na naszej antenie Beyoncé i

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 16 na naszych radiowych zegarach. Co to oznacza? Oznacza to informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy będzie więcej pociągów z Poznania nad Bałtyk i do Warszawy? Gostyńscy policjanci walczą z piratami drogowymi. Prokuratura we Wrocławiu złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie dwóch podejrzanych o pobicie paru Ukraińców. Więcej pociągów z Poznania nad Bałtyk i do Warszawy. Czy tak rzeczywiście będzie? Odpowiedź na to pytanie zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Według doniesień Radia Poznań i portalu rynekkolejowy.pl wraz z grudniową zmianą rozkładu jazdy pasażerów czekają dobre wiadomości. W związku z tym, że obecnie kursuje 13 pociągów dziennie do Gdyni, co latem okazuje się zbyt małą liczbą, ponieważ przypomnijmy, że liczba podróżnych na trasie z Poznania nad morze wzrosła o 16% rok do roku. PKP Intercity planuje zmiany. Prezes spółki Janusz Malinowski zapowiedział uruchomienie 4 nowych par pociągów do Gdyni oraz kolejnych 4 do Warszawy. Ostatecznie w kierunku morza będzie jeździć łącznie 17 par pociągów każdego dnia. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Przy ulicy Buczka w Poznaniu udostępniono nowy wybieg dla psów, który łączy przestrzeń do swobodnej zabawy z elementami zachęcającymi do aktywności i treningu. Miejsce zostało wyposażone w różnorodne urządzenia, które pomagają czworonogom rozwijać sprawność i koordynację ruchową, informuje rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu Agnieszka Nowak-Dębińska.
4: Na wybiegu znajdziecie Państwo kłody, znajdziecie urządzenia zabawowe dla psów. Teren oczywiście ogrodzony, specjalnie dedykowany dla naszych pupili. Dookoła rosną nowo zasadzone drzewa. Musimy jeszcze troszeczkę poczekać, aż urosną i dadzą cień. Niemniej miejsce nowe i atrakcyjne. Serdecznie zapraszamy.
2: Urzędnicy przypominają jednocześnie o zasadach bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z wybiegu, pilnowaniu swoich pupili oraz sprzątaniu po nich.
1: Informacje z Gostynia.
2: Gostyńscy policjanci walczą z piratami drogowymi. Funkcjonariusze podsumowali swoje działania od początku roku do końca lipca. Jak się okazuje, przekraczanie prędkości wciąż jest poważnym problemem mimo zmian w przepisach. Na terenie powiatu policjanci zatrzymali 113 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Niektórzy byli prawdziwymi rekordzistami, mówi Monika Curyk z policji w Gostyniu.
5: 13 lipca na drodze krajowej nr 12 w rejonie Gostynia i Kosowa funkcjonariusze zatrzymali 21-letniego kierowcę BMW, który w miejscu z ograniczeniem do 70 jechał 188 km na godzinę. Również nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się 39-letni kierowca samochodu marki Dacia, zatrzymany 27 czerwca na ulicy Kościańskiej w Kunowie. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50, poruszał się z prędkością 141 km na godzinę.
2: Przypomnijmy, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym wiąże się z utratą prawa jazdy na 3 miesiące oraz wysokim mandatem i punktami karnymi.
1: Informacje z kraju.
2: Prokuratura rejonowa we Wrocławiu złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie dwóch podejrzanych o pobicie pary Ukraińców. W komunikacie śledczy przekazali, że z Tomaszem M. i Adamem C. przeprowadzono czynności procesowe. Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty dotyczące m.in. pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Zakwalifikowano ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Podejrzany Adam C. był wcześniej karany za podobne przestępstwa. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych czynów, natomiast Tomasz M. złożył obszerne wyjaśnienia na temat przebiegu zdarzenia. Adam C. odmówił składania wyjaśnień. Tomaszowi M. grozi 5 lat więzienia, a Adamowi C., ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi nawet 7,5 roku kary.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 28 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus.

5 minut po godzinie 16 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Po raz kolejny Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Lilia, wychodząc ze studia, powiedziała mi: Kuba, słuchaj, idę do pracy. Nie? No i prawda, bo Lilia oczywiście pracuje w pocie czoła, żeby przygotowywać dla was jak najnowsze i jak najlepsze oczywiście informacje w naszych serwisach. Ja jestem z wami do godziny 17. No i co? Słuchajcie, zostańcie razem z nami, już za moment będzie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim szybciuteńko z Poznania przeniesiemy się do Krakowa, na pewną ulicę, a dokładniej na ulicę Bracką, a o Brackiej śpiewa nie kto inny, tylko Grzegorz Turnał. Oj, nie będę ukrywać, że chętnie bym się do Krakowa wybrał. Dawno mnie tam nie było, jakieś prawie 4 lata teraz tak sobie pomyślałem. No właśnie, niby jeden kraj, niby Polska, jeden kraj z jednej strony, a z drugiej strony ten kraj jest tak duży, słuchajcie, że tak przyznam się wam szczerze, że czasami my nie znamy jakichś atrakcji, jakichś charakterystycznych punktów, miejsc blisko nas po prostu, a czasami no, chciałoby się wybrać, no nawet nieco dalej, chociażby do takiego Krakowa na ulicę Bracką, o której zaśpiewa teraz Grzegorz Turnał. No to panie Grzegorzu, Grzegorz po prostu, Grzegorz, antena jest twoja, a ja wam mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Diego Velázquez, genialny hiszpański malarz z XVII wieku, ma zaledwie 19 lat, gdy maluje ten właśnie obraz. Płótno, które nosi tytuł Chrystus w domu Marty i Marii, jest jego ćwiczeniem w popularnym ówcześnie nurcie malarstwa rodzajowego, takiego rozgrywającego się w tawernach. Ale gdy spojrzy się w oczy owej Marty, która w kuchni uciera czosnek, kiedy gdzieś w innej części domu Maria siedzi u stóp mistrza i słucha go jak zaczarowana, ojej! Wtedy to nie jest żadna malarska wprawka, tylko najprawdziwsza opowieść o ludziach z krwi i kości, i to takich, którzy opisani są na kartach Ewangelii, ba, są nam nawet dani dzisiaj pod rozwagę jako godni chwały ołtarzy. Nie ma jednak w dzisiejszej patronce świętej Marcie pędzla Velázqueza żadnego uwznioślenia, żadnego niebiańskiego piękna. Co zatem jest? Jest złość, jest zazdrość, jest święte oburzenie, jest smutek, jest zrezygnowanie. Jest cała prawda o człowieku ubabranym po łokcie w codzienności, który szamoce się, poszukując Boga tak jak święta Marta, troszcząc się i niepokojąc o wiele, gdy potrzeba mało albo tylko jednego. To bezcenna lekcja wiary i to do tego zamknięta w jednym obrazie. Polecam.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 18 minut po godzinie 16 za nami Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd, więc polska klasyka na naszej antenie rozgościła się pełną gębą. No a za paręnaście minut, bo o godzinie 16.30 kolejny, ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie, tak dla odmiany, będzie zagranicznie, no i bardzo imprezowo. Outcast, Heja. No więc tutaj, drogi zespole Outcast, no jak jest raz, dwa, trzy, cztery po angielsku? No jak?

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Muzyka za nami, czas na kulturę. 16.30, serwis kulturalny. Zapraszam Was na różne wydarzenia, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od takiego, które rozpoczyna się dzisiaj i już właściwie za momencik, bo o godzinie 17. To wydarzenie jest w ramach cyklu, odbywa się w ramach cyklu Lato ze szpiegami. Jest to wykład Gigant w ziarnku piasku. Start wydarzenia godzina 17. Miejsce to Centrum Szyfrów Enigma. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, ale grupą docelową są osoby pełnoletnie. O co chodzi? Centrum Szyfrów Enigma zaprasza na kolejny wykład funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To drugi z cyklu czterech spotkań ze światem wywiadów i szpiegów związanych z wystawą czasową Lato ze szpiegami. Organizują ją właśnie Centrum Szyfrów Enigma i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tym razem prelegent ABW wprowadzi w świat niewidzialnych informacji i technik ukrywania wiadomości, takich jak mikrokropka. Zajrzymy za kulisy świata techniki, poznamy technologię pomniejszania arkuszy A4 do rozmiaru kropki nad i, no i dowiemy się też, czy jest miękki film i do czego służył. Lato ze szpiegami, wykład w ramach tego, w ramach wystawy, sam wykład nosi nazwę Gigant w ziarnku piasku. Start wykładu godzina 17, miejsce to Centrum Szyfrów Enigma, wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i teraz czas na dwie wystawy, które odbywają się już od jakiegoś czasu w stolicy Wielkopolski, ale można je jeszcze przez jakiś czas zobaczyć. Pierwsza z nich to Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Druga odsłona, portrety, autoportrety, akty wnętrza. Wystawę można zobaczyć od 1 czerwca do 30 sierpnia. Miejsce tej wystawy to Muzeum Narodowe w Poznaniu. No i tak, ze względu na wrażliwy i delikatny charakter tych dzieł mogą być one eksponowane jedynie przez ograniczony czas, no bo każda z prezentacji stanowi wyjątkową i rzadką okazję, aby zobaczyć obiekty na co dzień prezentowane w muzealnych magazynach. A druga część pokazu, czyli portrety, autoportrety, akty i wnętrza, prezentuje przekrój uprawianych przez artystę technik graficznych, przez kolejne popularne w jego twórczości motywy, no właśnie portrety, autoportrety, akty oraz wnętrza z ukazanymi w nich postaciami czy przedmiotami codziennego użytku. Artysta eksperymentuje w nich analogicznie do malarstwa ze światłem, przestrzenią, grając dosłownością i iluzją. Kuratorką pokazu jest Agnieszka Salamon-Radecka. Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki, druga odsłona, portrety, autoportrety, akty wnętrza, wystawa do zobaczenia do 30 sierpnia w Muzeum Narodowym w Poznaniu. No i na koniec również wystawa, ale tym razem wystawa, którą możecie zobaczyć w Holu Wielkim Centrum Kultury Zamek. Wskazówki w stronę otwartego dziedzińca, taką nazwę nosi wystawa, wstęp na nią jest wolny. Odmierzają, umiejscawiają w czasie, niekiedy hipnotyzują swoim rytmem, a te wychodzące poza tarczę zegara podpowiadają. Wskazówki to wystawa, która wybiega poza granice wystawienniczej przestrzeni, zachęca do wypróbowania otwartego dziedzińca jako miejsca spotkania wspólnych światów, wskazuje na zjawiska, które warto przeoczyć w codziennym pędzie, przekierowuje uwagę i nawyki z dala od emanacji niebieskiego światła. Wskazówki w stronę otwartego dziedzińca, wystawa do zobaczenia od 7 lipca do 30 sierpnia w Holu Wielkim Centrum Kultury Zamek. Wstęp na tę wystawę jest wolny. No i wolny również był serwis kulturalny. Na kolejny zapraszam Was już jutro o godzinie 11.30. Mam nadzieję, że któreś z wydarzeń z dzisiejszego serwisu kulturalnego zainspirowało Was do tego, aby na któreś się wybrać.
0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już dziś serwis kulturalny, w którym zaprosiłem Was na parę wydarzeń, które odbywają się m.in. dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Mam nadzieję, że Wasz brak planów został wypełniony, no i gdzieś się po południu wybierzecie. Za nami na naszej antenie oprócz kultury oczywiście również muzyka. Był Wojciech Baranowski, Rakieta, Wilki, Bohema. Później no nieśmiertelny klasyk z lat 80., czyli Lady Punk, Mniej niż Zero. A przed chwilą Krzysztof Zalewski i utwór Ptaki w wersji Unplugged. Wydaje mi się, że jeszcze nie było tego utworu. Ten utwór jeszcze nie został wydany w wersji studyjnej, więc jest to taki mały rarytasik na naszej playliście. A co dalej? Dalej na przykład o godzinie 17 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz po tych czterech polskich utworach coś z zagranicy byśmy pograli, nie? Duran Duran może być?

0: Za nami muzycznie na naszej antenie grupa Duran Duran, a także Boston. Muzyka za nami, czas na ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. No to co, Lilia, lecisz z tematem.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Biblioteka Raczyńskich zaprasza na wyprzedaż mebli. Sześć nowych planetoid nosi imiona naukowców z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Poznańska Biblioteka Raczyńskich organizuje wyprzedaż, ale nie książek. Mieszkańcy za symboliczną złotówkę będą mogli kupić stare meble. Szczegóły wyjątkowej akcji zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: W budynku przy ulicy Wronieckiej pracownicy biblioteki przygotowują się do otwarcia kamienicy literatury, dlatego chcą pozbyć się zbędnych regałów, biurek i krzeseł. Meble będzie można obejrzeć, kupić i odebrać w najbliższy poniedziałek 3 sierpnia lub po wcześniejszym ustaleniu konkretnej godziny, także dzień później we wtorek. Pracownicy zaznaczają, że sprzęt znajduje się na 3 piętrach kamienicy, a kupujący będą musieli samodzielnie go rozmontować, znieść i przetransportować. Obowiązywać będzie zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Podobną akcję Biblioteka Raczyńskich organizowała już w marcu tego roku. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Dwieście nowo odkrytych planetoid otrzymało swoje nazwy, a sześć z nich nazwano na cześć naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Planetoid nie można ujrzeć gołym okiem, jednak za pomocą teleskopu sprawa jest prostsza, mówi Jakub Tokarek z obserwatorium.
4: To są planetoidy pasa głównego leżące pomiędzy orbitami Marsa a Jowisza. Przy użyciu teleskopu, jeżeli sobie sprawdzimy dany numer planetoidy, jest taki serwis Minor Planet Center, który właśnie zbiera informacje o wszystkich planetoidach. My już ich znamy około 1,5 miliona. Każdą planetoidę można w ten sposób odszukać na niebie, odszukać na orbicie i zobaczyć, w którym miejscu na niebie danego dnia się znajdzie.
2: Tego typu planetoidy są wolniejsze od Ziemi.
4: Ziemia porusza się z prędkością 30 km na sekundę. Obiekty, które znajdują się dalej od Słońca, jak te planetoidy, poruszają się trochę wolniej. Natomiast z tego ruchu względnego z Ziemią, a tymi obiektami, no to w ciągu kolejnych nocy te planetoidy oczywiście przemieszczają się, czy nawet robiąc zdjęcia w ciągu jednej nocy, można zauważyć, jak ten punkcik planetoida przesuwa się na tle nieruchomych gwiazd.
2: Wyróżnieni badacze to m.in. dr Krzysztof Langer, dr Emil Wilawerczy i magister Monika Kamińska. Łącznie Instytut może pochwalić się niemal 30 planetoidami nazwanymi imionami jego naukowców.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu wprowadziła zakaz kąpieli w kąpielisku na Jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. Badanie wody wykonane 25 lipca wykazało, że jest ona nieprzydatna do kąpieli.
1: Informacje z kraju.
2: Jest wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Paweł Jabłoński przekazał po złożeniu wniosku, że już jutro posłowie klubu przystąpią do pracy.
5: Natomiast to też wszystko się odbywa w uzgodnieniu z pozostałymi klubami. Będziemy też rozmawiali z kolegami, z koleżankami z Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jest tak, że my chcemy coś na kimś wymuszać, raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
2: Poseł Łukasz Schreiber przypomniał, że dawny klub potraktował otoczenie Mateusza Morawieckiego źle.
6: Podjęto decyzję o usunięciu nas z klubu parlamentarnego. Wyrzucono ze wszystkich grup, nawet nie przesłano harmonogramu obrad, nie zaproszono nas na spotkania klubowe, na które zawsze byliśmy zapraszani. No krótko mówiąc, my założyliśmy klub parlamentarny. No trudno funkcjonować, nie mając żadnego przygotowania i żadnej możliwości do pracy.
2: Klub Rozwój Plus liczy 40 posłów, 3 europosłów oraz 1 senatora. Szefem nowego klubu będzie Mateusz Morawiecki.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra. Biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 20:50. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie, uwaga, 36 stopni Celsjusza, drodzy słuchacze. Dbajcie między innymi o nawodnienie w ten dzień. W piątek w porównaniu do jutra, no ciut chłodniej, niewiele, ale 33 stopnie Celsjusza. W sobotę 27 stopni, w niedzielę 26, a w poniedziałek 29. We wtorek jednak na moment znowu wrócimy do temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza, bo we wtorek maksymalnie 32 kreski na plusie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 17. Po raz ostatni już dzisiaj kłania się druga zmiana w Radiu Emaus, która jednocześnie się odmeldowuje. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami od godziny 12 do godziny 17. Tak na koniec powiem, że Lilia Łada, jak usłyszała o temperaturach, które będą w najbliższych dniach, powiedziała mi wprost: Kuba, no nie podniosłeś mnie na duchu, no jak ja mam pracować w takich warunkach? Też się zastanawiam, drodzy słuchacze, ale powiem szczerze, no jakoś po prostu musimy dać sobie radę. I kolejna rzecz jest taka, że przecież na koniec, tak patrzę, kiedy to było, faktycznie na koniec czerwca przecież były upały 40-stopniowe w jeden weekend i jakoś daliśmy radę. Oczywiście wiadomo, nie chodzi o to, żeby teraz tego, takie temperatury były cały czas w naszym kraju, no ale już jedno doświadczenie w tym roku z upałami przeżyliśmy, no i jutro, no i również w piątek wrócimy do temperatur naprawdę wysokich, więc dbajcie o siebie, dbajcie między innymi o nawodnienie, bo to jest naprawdę w tych dniach szczególnie ważne. Taki to apel ode mnie na sam koniec pasma w środę. Już za moment będzie mini audycja dookoła, a nawet audycja dookoła świata. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro słyszymy się znowu o poranku, bo będę z wami od godziny 7 do godziny 12. Więc można by powiedzieć, że dopiero co opuszczę studio Radia Emaus i za chwilę znowu będę musiał do niego wbić, no. Coś czuję, że będzie trzeba pomyśleć o kanapie w studiu, żeby ta trasa po prostu z łóżka do mikrofonu radiowego była nieco krótsza. Żartuję oczywiście, ja czuję, że już naprawdę autopilot wjeżdża, czas na odpoczynek, wam również tego odpoczynku przy środzie życzę. Na sam koniec dzisiaj The Cranberries i Dreams. Słyszymy się jutro z samego rana. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Chorwacji i wybieramy się do Dubrovnika. To bez wątpienia jedno z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów miast w Chorwacji. A zdaniem wielu to także jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Prawdziwa perła Adriatyckiego Wybrzeża. Miasto położone jest w południowej Dalmacji, oczywiście nad brzegami Morza Adriatyckiego i słynie z zabytków architektury, lokalnej kuchni i nocnego życia. Warto też dodać, że Stare Miasto w Dubrovniku jako zespół miejski w całości zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zapierające dech w piersiach widoki, gwarantowana dobra pogoda i przyjemne plaże sprawiają, że co roku do Dubrovnika ściągają tysiące turystów z całego świata. A początki miasta sięgają VII wieku, kiedy to na wysepce Lausa powstała osada nazywana Ragusą. Naprzeciw niej Słowianie tworzyli własną osadę o nazwie Dubrava. A że mieszkańcy tych dwóch osad żyli w zgodzie, postanowiono zasypać bagnisty przesmyk, jaki je dzielił, i tak w XII wieku powstało jedno miasto, które nazwano Dubrovnikiem. Po złączeniu osad rozpoczęto też wznoszenie murów obronnych miasta. W późniejszych wiekach miasto znajdowało się m.in. pod panowaniem Imperium Bizantyjskiego, Węgrów czy Republiki Weneckiej, co miało niemały wpływ na zróżnicowaną kulturę i architekturę całego miasta. Obowiązkowym punktem wizyty dla każdego turysty jest oczywiście Stary Grad, czyli najstarsza część miasta. To tutaj znajduje się większość zabytków Dubrovnika, a fani serialu Gra o Tron z pewnością rozpoznają miejsca znane z ekranu, gdyż Dubrovnik odgrywał rolę królewskiej przystani, czyli stolicy Westeros. Stare Miasto do dziś zachowało unikatowy średniowieczny układ urbanistyczny wraz z całym systemem umocnień i obwarowań. Zresztą warto dodać, że całe Stare Miasto otoczone jest murami miejskimi, w skład których wchodzą zabytkowe baszty i bramy, a także umocnienia poza murami. Nie bez powodu Dubrovnik nazywany był często niezdobytym miastem. Tutejsze mury pozostawały bowiem niezdobyte aż do nadejścia wojsk Napoleona w 1806 roku. Dzięki nim Dubrovnik ponownie zyskał sławę wśród Chorwatów podczas wojny domowej w latach 1991-92, kiedy to oparł się wojskom jugosłowiańskiej armii. Mury mają prawie 2 km długości, a spacer nimi jest jedną z największych atrakcji Dubrovnika. Grubość ścian od lądu waha się od 4 do 7 metrów, natomiast od strony morza ściany są nieco cieńsze, natomiast wysokość murów sięga nawet 25 metrów. Najstarszym wejściem do miasta jest brama Pile, zlokalizowana w zachodniej części. Składa się ona z dwóch bram, zewnętrznej oraz wewnętrznej, i to właśnie tędy większość osób wchodzi na Stary Grad. Zaraz po przekroczeniu bramy napotykamy wielką fontannę Onufrego. Została ona wybudowana w 1483 roku i ma kształt walca z wielką kopułą i maszkaronami, z których ust wychodzą krany. Legenda głosi, że jeśli napijemy się wody ze wszystkich 16 kranów, to spełni się nasze jedno marzenie. W przeszłości fontanna ta stanowiła istotną część systemu wodociągowego miasta. W jej sąsiedztwie znajduje się również mała studnia Onufrego. W średniowieczu wyznawcy różnych religii musieli korzystać z odrębnych ujęć wody, dlatego mała studnia służyła chrześcijanom, a duża – społeczności żydowskiej. Tuż obok fontanny Onufrego znajduje się klasztor franciszkanów. Powstał on w XIV wieku i jest wspaniałym dziełem architektury romańskiej i gotyckiej. Na kompleks składa się klasztor, kościół, biblioteka z małym muzeum oraz apteka. Została ona otwarta w 1317 roku, co czyni ją trzecią najstarszą działającą apteką na świecie i najstarszą na Starym Kontynencie. Główną i najbardziej reprezentacyjną ulicą Starego Miasta jest ulica Placa, zwana też często Stranum. Powstała ona w miejscu, gdzie niegdyś zasypano kanał oddzielający dwie osady Ragusa i Dubrava. Ulica ta ma niespełna 300 metrów długości i znajduje się pomiędzy bramami Pile i Pescaria, a pełno tu małych sklepów, kawiarni i restauracji. Po obu stronach od Stradun odchodzą wąskie uliczki, w których można szukać cienia, a także kolejnych ciekawych i nietuzinkowych miejsc. Sercem starej części Dubrownika jest plac Luza, otoczony przez niezwykłe i przepiękne budowle. To m.in. pochodząca z XV wieku wieża zegarowa czy pałac Sponza, w którym kiedyś mieściły się najważniejsze urzędy miasta, m.in. mennica, skarbiec czy urząd celny. Na placu znajduje się również średniowieczna kolumna z przedstawieniem rycerza Rolanda. Dawniej było to miejsce, przy którym gońcy czytali ogłoszenia. Przez długi czas był to też jedyny świecki pomnik w mieście. Kiedyś długość przedramienia posągu Rolanda stanowiła miarę łokcia dubrownickiego i wynosiła 51,2 cm. Kolumna była też stosowana jako pręgierz dla łapówkarzy. Przywiązywano do niej za karę na całe 12 godzin. Nieopodal znajduje się również katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Znana jest jako Velika Gospa. Została zbudowana w latach 1671-1713 w stylu barokowym. Powstała na miejscu świątyni, którą zbudował według legendy król angielski Ryszard Lwie Serce w podzięce za cudowne ocalenie w drodze powrotnej z wyprawy krzyżowej, kiedy to statek jego rozbił się o pobliską wyspę Lokrum. A co jeszcze w Dubrowniku warto zwiedzić? Z całą pewnością Pałac Rektorów. To jedna z najbardziej efektownych budowli na terenie Starego Miasta. Historia tego obiektu sięga XIV wieku, jednak jego obecny kształt jest efektem odbudowy po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w XVII wieku. Na placu Poliana Buskowicza odbywa się z kolei targ z lokalnymi produktami, świeżymi owocami czy rękodziełem. Warto też odwiedzić stary port w Dubrowniku, gotycki klasztor dominikanów, barokowy kościół świętego Błażeja czy fort Lowrieniecz. No i wspiąć się nad górujące nad miastem w górze Sryt. Ma ono wysokość 412 metrów nad poziomem morza i to właśnie z jego szczytu rozpościera się niezwykła panorama całego Dubrownika. No a trzeba przyznać, że stary Dubrownik otoczony miejskimi murami prezentuje się naprawdę imponująco. Nic więc dziwnego, że jest to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w całej Chorwacji. Na górę można się wspiąć na piechotę albo wjechać kolejką, której dolna stacja zlokalizowana jest w pobliżu murów obronnych Starego Miasta. Z Dubrownika można wybrać się również na wyspę Lokrum. To zielona wyspa, która zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od Starego Miasta. Znajduje się tam m.in. ogród botaniczny, niezwykle malownicze ruiny klasztoru oraz fort obronny. Legenda głosi, że tego, kto zatrzyma się na wyspie na noc, czeka nieszczęście. Klątwę miał rzucić ostatni opuszczający wyspę zakonnik z klasztoru dominikanów. Można też odwiedzić Wyspy Elefickie, czyli archipelag składający się z 13 wysp, z których tylko 3 są zamieszkane. No i można też wypocząć na jednej z kilku plaż zlokalizowanych w pobliskim sąsiedztwie Starego Miasta. To oczywiście tylko ułamek tego, co ma do zaoferowania Dubrownik, uważany za jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Czy tak jest faktycznie? Zachęcam, aby przekonać się osobiście. A dziś to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
5: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
6: Jedną z bardziej znanych rodzin szlacheckich zamieszkujących historyczną ziemię przemyską, ale posiadającą również związki z ziemią sanocką, byli Fredrowie. Oczywiście pamiętamy przede wszystkim Aleksandra Fredrę, jednak na kartach historii odznaczyli się również inni przedstawiciele tej rodziny, jak choćby Andrzej Maksymilian Fredro, fundator Kalwarii Pasławskiej, czy biskup Fredro, biskup przemyski, ale też warto wspomnieć o ojcu naszego komediopisarza, Jacku Fredrze, który uzyskał dla siebie i dla swoich potomków austriacki tytuł hrabiowski. No, był osobą bardzo przedsiębiorczą, a urodził się w bieszczadzkiej Choczwi. Także tutaj wśród osób, twórców kultury, osób zasłużonych dla polskiej literatury, Aleksander Fredro, jeżeli chodzi o te osoby związane z Bieszczadami, znajduje się wysoko, chociaż sam nigdy nie mieszkał na stałe w Bieszczadach, to autor Zemsty przynajmniej kilkukrotnie gościł w Bieszczadach i te związki rodzinne za sprawą ojca i braci posiadał. Fredrowie to rodzina, która już w XIV wieku przeniosła się z Mazowsza na Ruś. Przodkowie naszego znanego komediopisarza razem z Jerzym Bolesławem Trojdenowiczem, władcą Rusi Halicko-Włodzimierskiej, wywodzącym się z Piastów Mazowieckich na Ruś, mieli przybyć. Nie byli może rodziną najbogatszą, najbardziej wybitną, ale tak jak już wspomniałem na wstępie, parę osób jeszcze w czasach staropolskich znaczących z tej rodziny pochodziło. Często możemy spotkać się z informacjami w publikacjach, przewodnikach turystycznych, że kościół w Choczwi, XVIII-wieczny kościół w Choczwi, zachowany do naszych czasów, ufundowali Fredrowie. No nie ufundowali go Fredrowie, ale tutaj mamy do czynienia również z przodkami Aleksandra Fredry, ale ze strony jego babki Teresy Urbańskiej, czyli pradziadek Aleksandra Fredry, Michał Urbański, który był właścicielem choćby, ten kościół zachowany do dziś ufundował. I właśnie córka Michała, fundatora świątyni z choćby, wyszła za mąż za dziadka Aleksandra Fredry, Józefa Benedykta Fredrę, i wówczas przez pewien czas Choczew stała się główną siedzibą tej gałęzi rodziny, i tutaj zapewne w 1760 roku urodził się ojciec Aleksandra, Jacek Fredro, i on się urodził w choczewskim zamku. Tak, proszę państwa, w Choczbie kiedyś znajdował się zamek. No, zamek, czy raczej murowany dwór obronny, obiekt otoczony ziemnymi umocnieniami, kryty gontem, ale posiadający trzy kondygnacje i piwnice. Ten zamek, jeszcze pewnie pochodzący z XVI wieku, pierwotnie był siedzibą rodziny Balów Herbu-Gozdawa, jednej z najbardziej znanych rodzin szlacheckich historycznej ziemi sanockiej, tej rodziny, która zakładała miejscowości w dolinach rzek Choczewki i Solinki. No i wracając jeszcze do tego zamku, on miał trzy kondygnacje. Na parterze były pomieszczenia o naturze gospodarczej, potem były dwa piętra mieszkalne, drugie piętro pełniło takie funkcje reprezentacyjne. Zresztą zachowały się opisy tego zamku, nie mamy co prawda żadnej ryciny, ale na pewno była to dosyć znacząca budowla, która jednak już w XIX wieku nie była zamieszkana, z czasem uległa ruinie. Zresztą w swoim pamiętniku zatytułowanym 3 po 3 o zrujnowanym skim zameczku wspomina Aleksander Fredro, ale jako o miejscu, gdzie urodził się jego ojciec. Dzisiaj już w Choczbie zobaczymy tylko smutne resztki po dawnym zamku Balów i Fredrów. No troszeczkę spojonych kamieni, jakiś zarys łuku dawnej piwnicy. No traktowane to miejsce było jako rezerwuar kamienia budowlanego, to i niewiele z dawnej fortalicji zostało. Jacek Fredron zadbał o uprzemysłowienie swoich dóbr. Czyli mamy początki przemysłu w Bieszczadach, które 200 lat temu za sprawą Jacka Fredry miało miejsce, bo w swoich dobrach górskich w Cisnej i w Rabem koło Balikrodu Jacek Fredro, ojciec Aleksandra, założył huty żelaza. Oczywiście to nie były zakłady przemysłowe z takiego dwudziestowiecznego rozumienia tego słowa, tylko małe zakłady przetwórcze zajmujące się obróbką, wytopem żelaza z rudy darniowej, dosyć ubogiej, ale w czasach, kiedy jeszcze nie było połączeń kolejowych i obecność na miejscu rudy żelaza sprawiała, że no starano się, chociaż nie była to może za bogata ruda, pozyskiwać na miejscu do produkcji różnych metalowych części przedmiotów tutaj tę rudę. I jednocześnie też przy hucie wcisnej funkcjonowała kuźnica, także tam wyrabiano różnego rodzaju młoty, kowadła, tryby do sieczkarni czy inny sprzęt potrzebny w gospodarstwach rolnych. Zresztą też Aleksander Fredro, który był nie tylko literatem, ale też ziemianinem, zaopatrywał się w dobrach zarządzanych przez jego braci Juliana, a później Henryka, w tego rodzaju sprzęt. Także ojciec był bardzo zaradny, zapewnił podstawy bytu materialnego swoim synom, czyli Aleksandrowi i jego braciom. I w 1822 roku również zadbał o prestiż, bo uzyskał od zaborcy austriackiego tytuł hrabiowski. Tutaj taka dygresja, bo czasem jak słyszę o tym, że ktoś był polskim hrabią, to śmiech mnie bierze, bo proszę państwa, w polskiej tradycji tytułów hrabiowskich nie było. Jeżeli jakaś rodzina cieszy się, czy cieszyła się tytułem tego typu jak hrabia, jak baron, to najczęściej uzyskany ten tytuł był od któregoś z monarchów zaborczych. Czyli to były tytuły austriackie, pruskie, rosyjskie, ale nie polskie. W Polsce, przynajmniej teoretycznie, tej przedrozbiorowej panował dogmat równości szlacheckiej. No, wyraz to miało w nie do końca prawdziwym przysłowiu, że szlachcic na zagrodzie równy jest wojewodzie, ale po prostu tych tytułów arystokratycznych znanych z innych krajów w Rzeczypospolitej nie nadawano. A jeżeli ktoś ten tytuł używał, to znaczy, że on miał go od zupełnie innych monarchów. Ale wracając tutaj do związków Aleksandra Fredry z naszym regionem, no to oczywiście też warto wspomnieć, że przecież Aleksander Fredro, autor Zemsty, urodził się w Suruchowie koło Jarosławia, że dzieciństwo spędzał w Nieladowej, że ślub brał w Krościenku w Ryżnym koło Krosna, że w Wianie żona wniosła mu połowę zamku, kamieniec na pograniczu Odrzykonia i Korczyny, więc tutaj to wszystko znamy, ale w życiu Aleksandra Fredry ważnym miejscem są również Bieszczady, chyba jedyne góry, które Aleksander Fredro poznał, a na pewno pierwsze góry, które poznał, bo odwiedzał Bieszczady jeszcze w towarzystwie ojca i braci w dzieciństwie i ma to swoje odzwierciedlenie w jego pamiętnikach. No, pamiętniki, które powstawały przez prawie 30 lat, bardzo przemyślane, bardzo skrupulatnie tworzone dzieło, chociaż Aleksander Fredro na ostatecznej redakcji rękopisu napisał nie do druku, bo nie warte druku, co nie zmieniło faktu, że syn wielkiego komediopisarza jednak zdecydował się na publikację zapisków ojca, co, jak twierdzą literaturoznawcy i jak my, czytelnicy, możemy stwierdzić, z wielkim pożytkiem dla literatury polskiej się stało, bo jest to lektura i z humorem, i napisana, i bardzo interesująca, choć jak powiedział kiedyś profesor Marcin Cieński, ten fredrowski pamiętnik jest zbyt rzadko czytany. Właśnie nawet w kontekście Bieszczadów te wzmianki są przywoływane właściwie jedynie względem Choczwi. Jest ten słynny fragment dotyczący opisu przejazdu Aleksandra Fredry z ojcem i braćmi z Baligrodu w stronę Cisnej, tam granica świata, gdzie za Baligrodem wjeżdża się jak w czarne gardło, który znamy, często przywołujemy, ale już na przykład opis miejscowości Ustianowa, również w tym pamiętniku zawarty, jest praktycznie niecytowany. No i tutaj boleć trzeba nad tym, że chociaż Aleksander Fredro przynajmniej kilkukrotnie gościł w Bieszczadach i wzmianki wynikające z tych związków z naszym regionem, tym górskim, bieszczadzkim, znalazły się nie tylko w pamiętniku 3x3, to jednak wyłącznie do tego pamiętnika w literaturze jest to zawężane. A należy wspomnieć, że Aleksander Fredro w 1829 roku napisał balladę pod tytułem Kamień nad Liskiem, bajenda z podań gminnych w czterech obrazach. Czyli w takim romantycznym stylu napisana legenda o powstaniu kamienia leskiego, tego pięknego piaskowcowego ostańca, którego do dziś można zobaczyć w miejscowości Glinne koło Leska. Tam jest opowieść o synu czarownicy, który został zamieniony w ten kamień za próbę uzyskania władzy nad niewinną dziewczyną przy użyciu diabelskich sztuczek. Także jest to utwór Fredry praktycznie nieznany. Ja, mając okazję rozmawiać z moimi kolegami, koleżankami, przewodnikami, którzy często powołują się na te związki Fredry z regionem, opowiadają o tym turystom, byli zaskoczeni, że taki utwór jest, ale niektórym się jeszcze zdarzało o tym utworze słyszeć, przynajmniej z tytułu. Jeśli nie czytać, to przynajmniej słyszeć. Ale już zupełnie zapomnianym utworem Fredry, gdzie mamy nawiązanie do Bieszczadów, jest Jeremiasz Sęp. Czyli mamy tutaj taki utwór, gdzie no, Bieszczady może nie są dominujące, ale wspomniana jest Połonina Wetlińska, bo tytułowy bohater udał się na polowanie w Karpatach na niedźwiedzie i tropiąc niedźwiedzia od Czarnochory do dotarł aż w Bieszczady, aż na Połoninę Wetlińską. Także tutaj warto też wspomnieć o tym utworze. Bo o ile Kamień nad Liskiem, tak jak mówiłem, jest jeszcze przynajmniej z tytułu wymieniany, to już o Jeremiaszu Sępie bardzo wielu, nawet regionalistów, nie słyszało. I Aleksander Fredro, z uwagi na te przyjazdy swoje w Bieszczady, na te wzmianki zamieszczone w pamiętniku, czy wreszcie na te utwory literackie, bardziej Kamień nad Liskiem niż Jeremiasza Sępa, jest w Bieszczadach upamiętniony w trzech miejscach. Na wspomnianym przeze mnie kamieniu leskim jest jedna tablica, druga jest w miejscowości Bystre koło Baligrodu, a trzecią można zobaczyć w Cisnej. Te wszystkie tablice zawierają cytaty z pamiętnika, bo przede wszystkim pamiętnik jakby w pamięci ludzkiej mocuje te związki autora Zemsty z naszym bieszczadzkim regionem. Ale tych miejsc, które Fredro odwiedził, na pewno było więcej i na pewno też żałować trzeba, że niewiele bardzo źródeł i opisów tych kontaktów naszego komediopisarza z Bieszczadami zachowało się do naszych czasów. Jedno jest pewne, że jak analizowano jego twórczość i analizowano właśnie utwór pod tytułem Jeremiasz Sęp, to fakt, że akurat Bieszczady wymienił jako miejsce polowania na te niedźwiedzie, wynikał z faktu, że Bieszczady miały być jedynymi górami, które Aleksander Fredro lepiej poznał. Ale jeżeli chodzi o związki rodziny Fredrów z Bieszczadami, to sam Aleksander nie był właścicielem tych bieszczadzkich dóbr. One przypadły najpierw Julianowi, który zmarł przedwcześnie w wieku zaledwie 32 lat, a następnie bieszczadzki majątek przypadł w spadku Henrykowi Fredrze, zmarłemu w 1867 roku. No i tutaj Henryk Fredro był ostatnim z rodziny, który te realne jakby związki z Bieszczadami posiadał. No później już w inne ręce majątek przeszedł, a i fredrowska huta z tą kuźnicą w Cisnej, czy fredrowska huta w Rabem koło Baligrodu przestały funkcjonować. No nikłe ślady o tym przypominają, chociaż w ostatnich latach przedstawiciele jednego z lokalnych stowarzyszeń starali się przypomnieć o sztolni Róża, która miała mieć w okolicy Cisnej swój przebieg i miała być takim łącznikiem z działalnością tych fredrowskich przemysłów. No czy rzeczywiście była tak okazała, jak twierdzą niektórzy, no możemy się już nie dowiedzieć. Jednak z pewnością te fredrowskie związki z naszym regionem, z Bieszczadami są godne odnotowania. No i też warto pamiętać, że Fredro to nie tylko autor komedii, nie tylko autor pamiętnika, ale także spod jego pióra wyszła ta romantyczna ballada Kamień nad Liskiem i również utwór Jeremiasz Sęp, chyba najmniej znany spośród wymienionych.
5: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Dermoros.
3: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
4: Wiadomości ze świata.
2: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
5: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
2: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
6: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Trzy kolory. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
3: Naszą audycję zaczynamy dzisiaj od brzegu Sekwany, ale nie będziemy od razu szli w miejsce, które jest naszym miejscem docelowym naszego dzisiejszego spotkania, tylko najpierw udamy się między Pont de l'Alma, czyli Most Alma, a Pont des Invalides. I tam, niedaleko Jardin de Erivon, znajduje się przystań. Przystań Bateau Mouche i Bateau Parisienne. To są takie statki wycieczkowe, które podróżują po Sekwanie. Już raz tutaj opowiadałem wam na antenie audycji Trzy Kolory o tym, jak można pięknie z perspektywy Sekwany zwiedzać Paryż. I dzisiaj chciałbym od tego miejsca zacząć. Ale zanim o tym opowiem, to przywitajmy się dzisiaj w programie Trzy Kolory. Eryk Kotys będzie audycję realizował. Arkadiusz Szymański przed mikrofonem. I za moment zaczynamy tę podróż dzisiaj od Sekwany, od przepłynięcia się statkiem wycieczkowym po Sekwanie.

I tak jak wspomniałem, jesteśmy już na przystani, w miejscu, gdzie jest przestrzeń między Pont de l'Alma a Pont des Invalides. I tam cumują statki wycieczkowe, te statki takie spacerowe, którymi można przepłynąć się po Sekwanie. Jest to doskonała propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą w pigułce niejako bardzo szybko zobaczyć z zewnątrz no takie ważniejsze elementy infrastruktury położonej w pobliżu Sekwany. To są też bardzo ważne dla Paryżan i dla Europy miejsca, bo płynąc statkiem po Sekwanie, dopływamy do serca Paryża, dopływamy do wyspy Cité, do wyspy Saint-Denis. Widzimy obok budowle, które są bardzo ważne dla Francji, dla Paryża, dla Francuzów w ogóle, ale także odkrywamy całą historię stolicy Francji. Ale o czym chcę powiedzieć? Płynąc po Sekwanie, Bateau Mouche czy Bateau Parisien, bo tak nazywają się te dwie możliwości płynięcia tymi statkami spacerowymi. Jedne z nich to są Bateau Parisien, a druga sieć tych statków to jest Bateau Mouche, tak się nazywają. Wsiadamy sobie na taki stateczek i możemy popłynąć sobie Sekwaną, albo robimy to w formie takiej krótkiej promenady po Sekwanie, w takim ruchu wahadłowym jakby, albo planujemy tam na przykład sobie kolację, albo jakiś posiłek na pokładzie takiego statku wycieczkowego i wtedy możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, jednocześnie najeść się w pięknych okolicznościach przyrody, cytując za klasykiem, albo też no, oglądać sobie całą okolicę z poziomu statku spacerowego, ale jednocześnie delektować się jakimiś wspaniałymi daniami kuchni francuskiej, co naprawdę jest godne polecenia. Miałem okazję jeść kolację na Bateau Parisien. Płynąc, zaczynaliśmy podróż, gdy jeszcze było jasno, ale kończyliśmy tę podróż, bo ten statek pływał w kółko tak niejako. Czyli dopływał do pewnego punktu i zawracał, i dopływał i zawracał. I tak pływaliśmy po tej Sekwanie od punktu A do punktu B. Te punkty były od siebie tak oddalone, że łączyły wszystkie najważniejsze miejsca położone na bulwarach Sekwany, przy bulwarach Sekwany. No oczywiście było widać też te położone dalej zabytki i budynki, które też bardzo imponująco z pozycji Sekwany wyglądają. I w momencie, kiedy zaczynało się robić coraz ciemniej, to zaczynała się iluminacja, czyli widzieliśmy podświetlanie poszczególnych elementów infrastruktury, zurbanizowanej infrastruktury, czyli tych wszystkich budynków, mostów, wieżyczek, no rozmaitych miejsc w Paryżu. Jak pięknie światło na te budowle działa. Można sobie to oglądać z dachu takiego wycieczkowca, bo na dachu znajdują się zazwyczaj takie tarasy widokowe, albo być sobie po prostu tam pod pokładem, gdzie też są przeszklone pięknie ściany tego Bateau Parisien czy Bateau Mouche i można sobie poprzez te okna widokowe oglądać okolice. Bardzo to znakomita jest propozycja dla tych wszystkich, którzy nie chcą spacerować, tylko chcą, żeby to statek za nich spacerował. Ale ja oczywiście mówię o tym tylko jako o elemencie pewnego zwiedzania Paryża, bo nie wyobrażam sobie, żeby pojechać do Paryża i tylko i wyłącznie przepłynąć się Bateau Mouche czy Bateau Parisien. To by było zbyt niewiele jak na tak wspaniałe miejsce, jakim jest Paryż, aby skupić się tylko i wyłącznie na przepłynięciu się statkiem po Sekwanie i to miałoby być całe zwiedzanie Paryża w pigułce. Oczywiście można tak zrobić, ale to jest chyba taka propozycja dla bardzo zabieganych, dla bardzo śpieszących się, takich, którzy wpadają tam tylko na chwileczkę do Paryża, to może akurat zaplanują taki przejazd Bateau Mouche, może właśnie po Sekwanie. Dobrze, i wsiadamy na ten Bateau Mouche między Pont de l'Alma a Pont des Invalides. Jeszcze nie wsiedliśmy, a już wam opowiem jeszcze o tym Pont de l'Alma. Myślę, że to osobny program w ogóle zrobię o tym moście, bo to most bardzo ciekawy, nie tylko ze względu na swoją budowę, ale też na historię, która jest z nim związana. To między innymi tam w tunelu, niedaleko tego mostu, miał miejsce wypadek, w którym ciężko zostali ranni Dodi Al-Fayed i Lady Diana, księżna Diana. Oni później no, zginęli tam. To był tragiczny wypadek. Tam jest miejsce to zaznaczone, uwiecznione na elewacjach tego tunelu. Można zobaczyć dokładnie ten punkt. Co prawda on mieści się, jest dostępny tylko z pozycji samochodu, ale jest właśnie niedaleko Pont de l'Alma. To miejsce, w którym zginęli Dodi Al-Fayed i księżna Diana. Bardzo ważną informacją jeszcze o Pont de l'Alma, o moście l'Alma, jest fakt, że znakiem rozpoznawczym tego mostu były cztery figury symbolizujące różne formacje wojskowe z czasów wojny krymskiej. Tam był artylerzysta, grenadier, piechur i żuław właśnie. Na szczególną uwagę zasługuje właśnie żuław, ponieważ to on i był przez długi czas, o tym już kiedyś mówiłem tutaj na antenie audycji Trzy Kolory, był wskaźnikiem wody w Sekwanie.
przez długi czas mogliśmy słyszeć w mediach francuskich, że woda sięga żuławowi do kostek, woda sięga żuławowi do kolan. Jeśli był wysoki poziom wody na Sekwanie, to ta woda była umiejscowiana na tej postaci żuława, gdzie prowadzący taką audycję dotyczącą prognozy pogody opowiadał o tym, jak wysoki jest stan Sekwany, właśnie na przykładzie tej postaci, tego piechura. I Francuzi przyzwyczaili się do tego, że to żuław wskazuje poziom wody w Sekwanie, ale teraz już tak nie jest. Teraz już jest to, Sekwana jest inaczej uregulowana. Niemniej jednak żuław jest takim symbolem tego właśnie mostu Pont de l'Alma, więc jeśli będziecie wsiadali tam między Pont de l'Alma a Pont des Invalides na statek wycieczkowy, pamiętajcie, aby zobaczyć też tę figurę tego wyjątkowego piechura, który ma też swoją historię związaną trochę z Polską. O tym kiedyś też tutaj wspominałem na antenie audycji Trzy Kolory. Ale może przejdźmy do rzeczy już, bo stoimy cały czas na nabrzeżu Sekwany, mamy wsiąść do statku wycieczkowego, nie wsiadamy? Dobrze, wsiądźmy już, wsiedliśmy do tego statku. Czy to przy okazji spędzania tam jakiegoś czasu ze znajomymi, tudzież z przyjaciółmi, tudzież z jakąś ekipą przy jakimś posiłku francuskim, albo po prostu płyniemy sobie z aparatem fotograficznym w ręku i fotografujemy okolice, przepiękną okolicę, ekscytując się tymi wszystkimi budynkami i tą grą świateł, która się zmienia w miarę naszego płynięcia Sekwaną. Obserwujemy te wszystkie elewacje tych niesamowitych budowli, które Paryż ma do zaoferowania zwiedzającym i dopływamy do takiego miejsca, które z zewnątrz wygląda bajecznie, niesamowicie wręcz. Jest bardzo potężnym budynkiem, bardzo masywnym budynkiem, bardzo dużym budynkiem, jeśli chodzi o jego rozmiar i umiejscowienie tak blisko Sekwany. I to jest budynek dawnego dworca. Tam był kiedyś dworzec kolejowy. Wybudowano w rekordowym czasie, bo budowano go 2 lata tylko i był budowany na wystawę światową, podobnie jak kiedyś budowana na wystawę światową była także wieża Eiffla, ale ten dworzec też był budowany na wystawę światową. Wybudowano go w 2 lata w 1900 roku. Dworzec zamknięto, gdyż nie mieściły się w nim składy elektryczne i przeznaczenie budynku szybko uległo zmianie. Podczas II wojny światowej stworzono tam obóz jeniecki, a kilkadziesiąt lat później to miejsce tego dworca kolejowego stało się takim terenem, na którym kręcono rozmaite filmy, a później jeszcze pełnił funkcję takiego domu aukcyjnego i już jesteśmy bardzo blisko tego momentu, czym to miejsce jest dzisiaj. W latach 80. postanowiono otworzyć tam Muzeum Sztuki Współczesnej. To Muzeum Sztuki Współczesnej funkcjonuje tam do dziś, ale nie dotyczy tylko sztuki współczesnej. To miejsce, ten dawny dworzec, to dzisiaj nic innego jak Musée d'Orsay, czyli Muzeum Mistrzów Impresjonizmu, Muzeum Impresjonistów, które każdy przecież zna, każdy wie, że w Paryżu jest takie miejsce jak Muzeum Impresjonistów, bo oczywiście Louvre, najsłynniejsze muzeum, jedno z najsłynniejszych muzeów na świecie, to też Paryż, ale w Paryżu na pewno równie ważnym miejscem do odwiedzenia, jeśli chodzi o muzea, jest Musée d'Orsay, czyli Muzeum Impresjonistów, które ma w swoich zbiorach też niesamowite perły, jeśli chodzi o sztukę, o malarstwo, ale nie tylko malarstwo, bo nie tylko malarstwo można tam znaleźć. Tam też odnajdziemy arcydzieła sztuki rzeźbiarskiej, arcydzieła fotografii, meble z epoki. Także to naprawdę jest punkt, który warto odwiedzić, ale najpierw zaczynamy go widzieć z zewnątrz. Płyniemy sobie Batumusz po Sekwanie i widzimy ten piękny budynek. Od razu rzucają się nam w oczy zegary, bo one są umiejscowione w takich 2 punktach pod wieżami. Wielkie zegary, jakby na dworcu, niejako na dworcu, ale to właśnie już nie jest dworzec. Teraz to jest jedno z najważniejszych muzeów na świecie. W stałej ekspozycji tego muzeum jest około 4000 dzieł, rozmaitych dzieł, ale największa popularność oczywiście wiąże się z impresjonistami i postimpresjonistami. Zdecydowanie przyciągają tutaj tłumy zwiedzających takie postaci jak Vincent van Gogh, Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar Degas czy Paul Cézanne. To są ci mistrzowie pędzla, którzy tam zostawili największe ślady swojej twórczości. Niesamowite dzieła, które możemy oglądać z bliska, ale się okazuje, że z bliska to nie zawsze w przypadku impresjonistów znaczy to samo, co z daleka. Ale do tego za moment może dojdziemy. Tam Vincent van Gogh, Auguste Renoir i wielu, wielu innych zostawiło największe dzieła swojej twórczości. Pamiętam, kiedyś byłem w Amsterdamie. Tam też jest Muzeum Historii Sztuki i tam też można oglądać olbrzymie zbiory, jeśli chodzi o dzieła Vincenta van Gogha.
Niestety, jadąc do Amsterdamu, miałem tam zaledwie kilka godzin do spędzenia w tym mieście i wydawało mi się, że cóż to jest kilka godzin, oczywiście odwiedzę muzeum, w którym też są dzieła Vincenta van Gogha i chętnie je tam zobaczę. No niestety okazało się, że to nie jest takie proste, bo trzeba wcześniej sobie zabukować bilet do tego muzeum. Trzeba to wcześniej zaplanować i jak przychodzicie tak po prostu z marszu, jak to się mówi, do tego muzeum w Amsterdamie, to niestety nawet jeśli będziecie stali w długiej kolejce, to nic wam nie da, ponieważ jest ograniczona liczba osób, które do tego muzeum w ciągu dnia mogą wejść. No i niestety miałem pecha, przede mną były jakieś duże grupy zwiedzających. Nie udało mi się dostać do tego muzeum, mimo że miałem do dyspozycji tylko ten jeden, jedyny dzień w Amsterdamie. Chciałem zobaczyć dzieła Vincenta van Gogha, nie miałem okazji ich tam zobaczyć. Wcześniej oczywiście byłem w Muzeum Impresjonistów i to nie raz. I tam dzieła van Gogha oglądałem, zachwyciły mnie te dzieła. Szczególnie jedno dzieło myślę, że jest godne polecenia i na mnie robi największe wrażenie, jeśli chodzi o wszystkie dzieła Vincenta van Gogha, które miałem okazję oglądać czy to na żywo, czy gdzieś w internecie, ale o tym dziele może za moment.

0: Vincent van Gogh. Kiedyś o nim tu opowiadałem już a propos jego pobytu w Prowansji, a propos jego pobytu w Arles, ale też jeśli chodzi o jego dzieła. Jeśli wybierzecie się do Muzeum Impresjonistów, to oprócz tych 4000 rozmaitych innych dzieł, które tam znajdziecie, znajdziecie tam też dzieła Vincenta van Gogha. I może skupmy się teraz na razie na tym twórcy. Jeśli chodzi o van Gogha, to moim ulubionym jego dziełem, które możemy zobaczyć tam w tym muzeum, właśnie Muzeum Impresjonistów, jest Gwiaździsta noc nad Rodanem. Coś niebywałego, moi drodzy, coś niesamowitego. Jeśli zobaczycie ten obraz, to dopiero zobaczycie, czym tak naprawdę jest impresjonizm, czym tak naprawdę jest malarstwo w wykonaniu tego człowieka, bo może Van Gogh akurat nie był przedstawicielem impresjonizmu takiego jak Claude Monet czy ci klasycy impresjonizmu, ale jeśli chodzi o Van Gogha i jego twórczość, to myślę, że Gwiaździsta noc nad Rodanem bardzo wiele wam wyjaśni. To też jest takie dzieło i tutaj przejdźmy do tej perspektywy oglądania dzieł impresjonistów. Jeśli się przechadzacie po Muzeum Impresjonistów, to bardzo ważna jest perspektywa spoglądania na dzieło. Jeśli będziecie blisko takiego dzieła, to możecie zobaczyć zbiór jakichś plamek, jakichś punktów, które są umiejscowione w jakimś skupieniu na danym obrazie i nie zobaczycie tej całej głębi tego obrazu. Dopiero musicie sfokusować sobie niejako, czyli wyostrzyć ten obraz, odpowiednio oddalając się i przybliżając do tego dzieła i wtedy dopiero zaczynacie widzieć całość tego przepięknego dzieła, które macie przed sobą. I tak robi się w większości wszystkich dzieł impresjonistów, ponieważ oni właśnie w taki sposób malowali, żeby malować takimi punkcikami małymi, ale dopiero w pewnej perspektywie można zobaczyć to dzieło w całej okazałości. I tutaj na pewno takie dzieła jak Edwarda Maneta, dzieła Edgara Degas, Paula Cézanna, to na pewno są dzieła, które warto oglądać w ten właśnie sposób. Ale Vincent van Gogh to tutaj też idealnie się wpisuje w to, o czym opowiadam. I naprawdę, jeśli zobaczycie Gwiaździstą noc nad Rodanem, obraz, który pochodzi z 1888 roku. Obraz, który pochodzi z 1888 roku. To naprawdę będziecie wiedzieć wtedy, o co mi chodzi, o czym tutaj mówię. Może zapiszcie sobie nawet teraz tę nazwę, żebyście pamiętali o niej, a może też w internecie sobie zobaczcie, chociaż to nie to samo, niż zobaczyć na żywo tego typu dzieło. Ale myślę, że warto. Ale no zacząłem od Van Gogha. Na pewno nie tylko Van Gogh, na pewno Claude Monet, na pewno Edouard Manet. Na pewno Gustave Courbet to są też takie postaci, które warto tam ich dzieła zobaczyć. Edouard Manet, 1863 rok, wtedy stworzył najważniejsze, jedno z najważniejszych swoich dzieł. Śniadanie na trawie. I to śniadanie na trawie, czujemy się, jakbyśmy mogli je tam zjeść z tymi uczestnikami tego obrazu, ponieważ obraz jest dość duży, jeśli podejdziecie odpowiednio blisko, to macie wrażenie, że jesteście jednym z uczestników tego śniadania. I to też jest niesamowite wrażenie, bo myślę, że o to chodziło twórcom tego muzeum, żeby też zwiedzający mógł się przenieść w świat, który ogląda. Mógł się przenieść w te miejsca, które malował dany artysta. Udało się to na pewno twórcom tego muzeum. Ono jest niesamowicie wkomponowane w ten budynek dawnego dworca. Niesamowicie ma wyeksponowane te swoje wszystkie zasoby muzealne i naprawdę czystą przyjemnością jest przechadzać się tymi wszystkimi wyznaczonymi trasami w tym właśnie muzeum. Pomijam fakt, że już są tam też pewne punkty, z których można mieć wspaniały widok na Sekwanę i wspaniały widok na Paryż. No ale to nie jest punkt widokowy. Nie z tego słynie. Nie jest punktem widokowym. Jeśli chcemy w Paryżu zobaczyć punkt widokowy, to udajemy się chociażby na wzgórze Montmartre, albo na wieżę Eiffla, albo na Tour de Montparnasse, czyli na wieżę Montparnasse, ten wielki budynek, który też ma swój taras widokowy. A tutaj udajemy się po to, żeby zobaczyć nie lada dzieła. Nie lada dzieła malarstwa i sztuki. Naprawdę Muzeum Impresjonistów to jest punkt obowiązkowy na mapie podczas zwiedzania Paryża.
1: Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Et gigolo, te déshabille,

0: Tematem całości ekspozycji, wszystkich tych zbiorów, które zostały tam zgromadzone w Muzeum Impresjonistów, to jest przełom lat 1848 do 1914. I w tych widełkach czasowych mieści się każde dzieło, które tam jest zgromadzone w tym właśnie miejscu. Ale są też pewne interesujące rzeczy, o których powinniście wiedzieć, jeśli będziecie zwiedzać Muzeum Musée d'Orsay, czyli Muzeum Impresjonistów. Bo na przykład, jeśli chodzi o kolor ścian, to też jest bardzo ważne. Chcecie się kierować kolorem ścian. Kolor ścian w Muzeum Impresjonistów wyznacza wam trasę. Wyznacza wam trasę niejako będąc takim tagiem, jak to się mówi w formie komputerowej. Jest to otagowanie. Otagowanie tego budynku, tak można by było powiedzieć. Szary kolor ścian jest zarezerwowany dla impresjonizmu. Czyli jeśli będziecie w otoczeniu szarych ścian, to macie pewność, że to, co oglądacie przed wami, to są dzieła impresjonistów. Czerwony kolor to jest zbiór europejskiej sztuki użytkowej. Czyli to wszystko, co będzie w otoczeniu czerwonych ścian, czerwonego koloru ścian, to będzie na pewno europejska sztuka użytkowa i też ją możecie tam podziwiać. Ona jest tam naprawdę zgromadzona w bardzo dużych zbiorach. I przechodzimy do granatowych ścian. Też taki kolor tam jest. Granatowe ściany, no z czym byście to skojarzyli? Postimpresjoniści. Tak, to już jest to, co było po impresjonistach. I też granat właśnie wyznacza, ten granatowy kolor wyznacza wam punkt, w którym możecie oglądać dzieła postimpresjonistów. Myślę, że dość istotną informacją, też dla tych wszystkich, którzy lubią literaturę, pamiętacie proces Franza Kafki. Dzieło Franza Kafki, Proces. No najbardziej znane jego dzieło chyba. I tam, jeśli chodzi o ekranizację tego dzieła, warto wspomnieć, że właśnie tam, w Muzeum Musée d'Orsay, w Muzeum Impresjonistów, kręcono adaptację tej powieści Franza Kafki, Proces właśnie. Więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo ciekawy jest to budynek, że inspiruje też rozmaitych scenarzystów, rozmaitych twórców filmowych, aby tam właśnie umiejscawiać swoje dzieła. Bo te obrazy kręcone właśnie w takim otoczeniu, a nie innym, to naprawdę jest coś wyjątkowego. Warto pamiętać, i to też jest taka informacja, którą warto sobie zgłębić, jeśli chodzi o inne muzea, inne punkty do zwiedzania w Paryżu, w stolicy Francji, że nie wszystko jest otwarte codziennie. Nie od poniedziałku do niedzieli wszystko działa, tylko są dni, kiedy dane muzea mają wyłączone części swoich zbiorów albo w ogóle są zamknięte. Jeśli chodzi o Muzeum Impresjonistów, to warto powiedzieć, że w poniedziałki, i to nie tylko lane poniedziałki, ale wszystkie poniedziałki, Muzeum Impresjonistów jest nieczynne. W ogóle nie funkcjonuje. Poniedziałek jest dniem wolnym w Muzeum Impresjonistów, a w pozostałe dni można tam się dostać od godziny 9:30 do 18:00. Natomiast też ważna informacja, że ostatnie bilety sprzedawane są o godzinie 17:00. No bo skoro wybieramy się do tego muzeum, to musimy swoje odstać w kolejce. I to jest plus, jeśli chodzi o muzea paryskie. Tam nie spotkałem się z czymś takim jak w Amsterdamie, gdy chciałem zobaczyć dzieła Vincenta van Gogha, że ktoś mnie nie wpuścił, bo nie byłem zarezerwowany na ten właśnie dzień, aby zwiedzać zbiory muzealne. Tylko jeśli chcemy się dostać do Muzeum Impresjonistów, to musimy swoje w kolejce odstać. Po prostu. Stoimy w kilometrowej kolejce. W kilkukilometrowej czasami. Może przesadzam. To zależy od dnia. Tutaj naprawdę to wszystko jest bardzo płynne i różnie to może wyglądać. Musimy swoje w kolejce odstać i do tego muzeum w końcu się dostaniemy. Warto powiedzieć o tym, że jeśli jesteście z dziećmi, to na pewno ktoś z obsługi muzeum wyłapie was, że nie musicie stać na końcu tej kolejki, tylko wskażę wam inne wejście obok, aby dziecko nie musiało się męczyć, stojąc w tak długim ogonku do kasy. Także tutaj też to jest taka, myślę, ważna informacja dla tych wszystkich, którzy wybiorą się tam z dziećmi. Jeśli wysiadacie w Paryżu i nie podróżujecie po Paryżu oczywiście samochodem, bo tego sobie w ogóle nie wyobrażam, samochodem podróżować po Paryżu, on jest tak skomunikowany, jeśli chodzi o metro i o komunikację miejską poza metrem, że to jest idealny sposób zwiedzania Paryża. Nie trzeba się tam poruszać samochodem, nie wolno się tam poruszać samochodem, bo większość uliczek jest jednokierunkowa i tylko Paryżanie wiedzą, jak to naprawdę zrobić, żeby tam doskonale się przejechać po tej stolicy Francji. Pozostałym osobom raczej odradzam zwiedzanie Paryża samochodem. Dojedźcie sobie do jakiegoś punktu na obrzeżach Paryża, albo dolećcie sobie samolotem do Paryża, albo przyjedźcie sobie pociągiem do Paryża i zacznijcie sobie zwiedzać Paryż metrem. Najlepiej metrem. Dojedziecie wszędzie. Metro jest idealnym środkiem transportu, jeśli chodzi o stolicę Francji. A jeśli chcecie się dostać do Muzeum Impresjonistów, to musicie wysiąść na stacji, która nazywa się Solferino. To jest taka stacja, albo stacja metra nazywa się Musée d'Orsay. Zależy, jakim metrem pojedziecie, bo to też zależy od koloru linii metra. I wtedy wybieracie albo stację Solferino, albo Musée d'Orsay. Oczywiście autobusami też tam rozmaitymi możecie dojechać, ale myślę, że metro jest bardziej praktyczną tutaj formą transportu i zawsze sugeruję wszystkim, którzy tam się udają, aby korzystali z metra, bo to po prostu jest najbardziej wygodny z wszystkich środków transportu po Paryżu.
1: I przypomnę raz jeszcze, że na pewno to, co najbardziej przyciąga do Muzeum Impresjonistów, do Musée d'Orsay, to ci wielcy. Wielcy malarze, wielcy twórcy, tacy jak Van Gogh, tacy jak Cézanne, tacy jak Degas, jak Renoir, Monet, Manet czy Rousseau. I naprawdę Musée d'Orsay wcale nie musi tutaj się jakoś chylić czoła przed Louvrem, bo w swoich zbiorach ma równie ciekawe i równie interesujące dzieła i wielkie dzieła. I myślę, że spokojnie może z Louvrem konkurować, tak samo jak może konkurować z innymi muzeami na świecie, takimi jak chociażby Nowojorskie Muzea, czy Metropolitan Museum of Art, czy Museum of Modern Art. Na pewno może spokojnie z tego typu punktami zbiorów muzealnych konkurować i to bez żadnych kompleksów.

Wspominałem o śniadaniu na trawie, wspominałem o gwieździstej nocy nad Rodanem Van Gogha i myślę, że warto też pamiętać o innych dziełach, które tam można zobaczyć. Cézanne na przykład, takie dzieło Gracze w karty. No bardzo ciekawy obraz, bardzo ciekawe dzieło Cézanna, które tam jest właśnie też możliwe do zobaczenia. Czy na przykład Renoir, Bal w Moulin de la Galette. Moulin to po francusku młyn. Młyn Galette, tam właśnie bal w tym młynie jest przedmiotem tego obrazu Renoira. Więc myślę, że no wiele takich dzieł tam znajdziecie. Oczywiście tam są dzieła mniej znane, które też mogą przykuć waszą uwagę, bo no gdybyśmy przy każdym z tych dzieł, które tam są zgromadzone, chcieli się zatrzymać, no dobrze, 5 minut, to musicie zrobić 5 razy 4000. To trochę wam minut wyjdzie. Więc no zakładam, że przy każdym z tych zgromadzonych tam obrazów nie zatrzymacie się 5 minut. Przy jednym zatrzymacie się dłużej, przy innym zatrzymacie się krócej. Niemniej jednak myślę, że warto wybrać sobie jakąś taką marszrutę, która by była naznaczona najważniejszymi punktami w tym muzeum i gdy już je zaznaczycie, gdy już je osiągniecie, to później postarajcie się, aby zobaczyć coś jeszcze więcej. Natomiast są pewne rzeczy obligatoryjne, obowiązkowe, które w tym muzeum trzeba zobaczyć i do tych dzieł na pewno należą te obrazy, o które ja już tutaj wymieniałem, ale na pewno też jest jeszcze wiele innych dzieł, nie tylko malarskich, ale także choćby rzeźbiarskich, które warto tam zobaczyć. Tak, myślę, że Musée d'Orsay to jest takie miejsce, które zachęca do odwiedzenia o każdej porze roku. No ale też warto pamiętać o tych ograniczeniach, jeśli chodzi o dni tygodnia, bo w poniedziałki nieczynne, a w czwartki, o tu nie mówiłem, do której jest czwartek, bo w czwartki jest szczególnie długo czynne muzeum, do 21.45. To też taka godzina, czyli do późna można w czwartek zwiedzać sobie to muzeum. Ale na to zwiedzanie na pewno myślę, że minimum, i teraz spróbuję sobie tak tu wyobrazić, ile potrzebowalibyście na obejrzenie takie ze spokojem tych zgromadzonych tam dzieł. No myślę, że 3 godziny. 3 godziny to jest takie minimum chyba, które trzeba sobie zarezerwować, aby do Musée d'Orsay się wybrać i ze spokojem obejrzeć zbiory tego muzeum. Oczywiście, jeśli coś was szczególnie interesuje, to na pewno 3 godziny będzie za mało. I na pewno nie wystarczą 3 godziny, aby spokojnie obejrzeć zbiory Musée d'Orsay.

0: MIPC, czyli Muzeum Impresjonistów w Paryżu. Ale to jest na pewno muzeum, które koniecznie każdy, kto odwiedza Paryż, musi zobaczyć. Każdy wymienia Louvre. A niektórzy nie wiedzą nawet o Muzeum Impresjonistów. Spotkałem się z tym, wierzcie mi. Naprawdę spotkałem się z tym, że niektórzy nie wiedzą, że Muzeum Impresjonistów jest też równie ważnym muzeum w Paryżu, w stolicy Francji. Myślę, że wy, jako słuchacze dobrego Radia Emaus i audycji Trzy Kolory, doskonale o tym wiecie, więc nie zapomnijcie odwiedzić Musée d'Orsay. Eryk Kotys audycję realizował, Arkadiusz Szymański. Dziękuję już za uwagę i do usłyszenia w przyszłej audycji Trzy Kolory.
1: Trzy Kolory. To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Antonio Emmaus. Lektura w Radiu Emmaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 7. Wkrótce po tym pożegnaniu ukazał się Juda u bramy domu leżącego przy tej ulicy, która się ciągnie od bramy zwanej dziś Świętego Stefana ku północnej stronie Fortu Antonia, skąd po kilku zygzakach zwraca się ku południowi. Ktokolwiek zna dobrze te okolice, przypomni sobie, że ta ulica jest częścią owej drogi bolesnej, która droższa i milsza jest każdemu chrześcijańskiemu sercu niż jakakolwiek inna droga na świecie. Poznanie tej drogi nie jest teraz zadaniem naszym. Wystarczy, gdy się dobrze przypatrzymy domowi, stojącemu właśnie na tym punkcie, gdzie droga kieruje się ku południowi. Budynek ten zwrócony był frontem na północny zachód. Liczył około 400 stóp szerokości i tyleż długości, tworząc, jak większa część okazalszych wschodnich gmachów, dwa wysokie piętra o regularnym kwadracie. Ulica, przy której stał dom, nie była szersza na te 10 stóp, a każdy przechodzień mógł widzieć, iż mury domu były z grubych, nieobrobionych, prosto z kamieniołomu wziętych głazów. Dziś powiedziano by, że budowa ta nosiła cechę stylu fortecznego, gdyby nie ozdobne futryny okien i drzwi. Wiadomo, że wszelkie budowy wschodnie nie mają prawie zewnątrz okien. I tu z zachodniej strony były tylko 4 okna, z północnej 2, wszystkie na drugim piętrze, wzniesionym nad kolumnadą pierwszego piętra. Gdy Judzie otwarto furtkę, przestąpił próg, oddając szybko niski ukłon odźwiernemu i wszedł w wąski korytarz, wybrukowany kamieniami, podobny do tunelu. Po obu stronach stały ławki kamienne, zbrudzone i wyżłobione od długiego używania. Minąwszy korytarz, zszedł z 12 czy 15 schodów na podwórze, które z wyjątkiem wschodniej strony, gdzie widać było tylko mur, otoczone było dwupiętrowymi domami. Tu biegali we wszystkie strony służący wśród hałasu trzeszczących kół młyńskich. Na długich sznurach wisiały suknie i bielizna. W wgłębionych zagrodach kozy, krowy, osły i konie używały spoczynku lub jadły. Wszystko, cokolwiek tu było, jako też stojące w pośrodku koryto z wodą, świadczyło, że to podwórze służy do gospodarskich celów. Brama we wschodnim murze wiodła dalej. Minąwszy korytarz podobny do poprzedniego, wszedł młodzieniec na drugie podwórze, obszerne, obsadzone krzewami i winem. W tej części pałacu panowała wielka czystość, nigdzie pyłu, nigdzie nawet zżółkłego liścia na krzaku. Wszystko świadczyło o wysokim stanowisku rodziny pałac zamieszkującej. Na to podwórze wszedł Juda i zwrócił się w prawo ścieżką wiodącą wśród rozkwitłych krzewów ku drzwiom zasłoniętym kotarą. Minąwszy drzwi, wszedł do komnaty, rzucił się na sofę i ukrył twarz w dłoniach. Gdy wieczór zapadł, stanęła w progu komnaty kobieta i zawołała nań po imieniu. Gdy się odezwał, weszła. Już po wieczerze i noc zapadła. Nie jesteś, synu mój, głodny? Spytała. Nie, odpowiedział. Czyś chory? Nie, śpiący jestem. Matka pytała o ciebie. Gdzież jest? W letnim domu na dachu. Odwrócił się i usiadł. Dobrze, proszę cię, przynieś mi co jeść. Co chcesz? Zostawiam to twojej woli, Amro. Nie jestem chory, ale nic mnie nie zajmuje. Życie nie zdaje mi się tak pięknym jak dziś rano. Nowa boleść zraniła mi duszę, nowa to choroba. A ty, Amro, która mnie znasz tak dobrze, która zawsze byłaś mi pomocną, pomyśl o takim pożywieniu, które by mi zarazem było lekarstwem. Przynieś więc, co sama uznasz za stosowne. Pytania Amry i spokojny, sympatyczny jej głos dowodziły, że przywiązanie łączyło tych dwoje serc. Gdy mówił, położyła mu rękę na czole, a zadowolona jego prośbą rzekła: postaram się. Po chwili wróciła, przynosząc na drewnianej tacy dzban mleka, kilka kromek białego chleba, delikatne ciasto z mielonej pszenicy, pieczyste z ptaka, miód i sól. Na jednym rogu tacy stał srebrny puchar napełniony winem, na drugim świeciła ręczna lampa. Teraz dopiero można się przypatrzyć oświeconej komnacie. Ściany jej były gipsowane, powała belkowana, dębowa, podłoga układana ozdobnie z cegieł niebieskich i białych, kunsztownie rżniętych, bardzo trwałych. Kilka krzeseł o rzeźbionych nogach, sofa trochę wyższa niż podłoga, okryta niebieskim suknem, a w części kołdrą w białe i niebieskie pasy stanowiły urządzenie pokoju. Amra przysunęła krzesło do sofy, na której spoczywał Juda, postawiła na nim tacę, a sama uklękła, aby mu służyć. Jej ciemną twarz łagodziło w tej chwili wejrzenie pełne prawie macierzyńskiej miłości. Mogła mieć lat około 50. W jej uszach tkwił znak niewolnictwa, gdyż były one przekłute grubym szydłem. Była niewolnicą egipskiego pochodzenia. Nawet uświęcona 50 nie uwolniła jej, lecz ona nie przyjęłaby nawet wolności, gdyż młodzieniec, któremu służyła, był jej życiem i za nic by go nie opuściła. W niemowlęctwie wykarmiła go, w dziecięctwie wypiastowała, a i teraz uważała się za nieodzownie potrzebną, zawsze uważając go jakby za dziecię swoje. Juda raz tylko przemówił wśród wieczerzy. Czy przypominasz sobie, Amro, rzekł, owego Messale, który dawniej po całych dniach u mnie przebywał? Przypominam go sobie. Wyjechał był do Rzymu przed kilku laty, teraz powrócił, byłem dziś u niego. Dreszcz wstrętu przebiegł po młodzieńcu. Wiedziałam, że coś się zaszło, rzekła Amra. Nigdy nie lubiłam Messali. Opowiedz mi wszystko. Juda zamyślił się, a na jej powtórne pytanie rzekł tylko: bardzo się zmienił i nic już nie chce mieć z nim wspólnego. Gdy Amra wyniosła tacę, opuścił i on komnatę, udając się na dach. Dach na wschodzie rozmaitym służy celom. W czasie dni letnich szukają mieszkańcy chłodu i wypoczynku w cienistych komnatach swych domostw. Za to, gdy wieczór zapadnie, wychodzą na dach, który służy im za miejsce zabawy, sypialnie, miejsce zebrań rodzinnych, modlitwy i tak dalej. Juda przeszedł wolno platformę dachu i skierował się ku wieży, a uchyliwszy zasłonę w drzwiach, wszedł do pokoju. W czterech ścianach wieży mieściły się otwory, jakby drzwi, przez które zaglądało niebo zasiane gwiazdami. U jednego z otworów ujrzał kobietę opartą o poduszki sofy, całą w białych, lekkich draperiach. Na odgłos jego kroków wachlarz znieruchomiał w jej rękach, a gdy światło gwiazd nań padło, zaświecił klejnotami, w które był oprawny. Podniosła się i zawołała go po imieniu. Juda, mój syn? Tak, matko, to ja przychodzę, odpowiedział przyspieszając kroku. Gdy się do niej przybliżył, ukląkł. Ona objęła go rękoma, całując i przyciskając do piersi. Kobieta zajęła na powrót miejsce na poduszkach, syn zaś usiadł niżej, opierając głowę na jej kolanach. Patrzyli poprzez dachy niższych domów sąsiednich na niebieskawy łańcuch dalekich wzgórz i na gwiaździste niebo. W dole w głębokim spokoju spoczywało miasto, tylko wiatr kołysał wierzchołkami drzew. Amra wspominała mi, że cię spotkało coś niemiłego, mówiła z uśmiechem, gładząc twarz syna. Póki byłeś dzieckiem, mogłeś się martwić drobnostkami, ale odkąd jesteś mężczyzną, nie wolno ci zapominać, tu głos jej nabrał żywności, że kiedyś masz być moim bohaterem. Mówiła językiem już prawie nieznanym w tym kraju. Używało go niewiele tylko rodzin, ale te, które go używały, były zwykle starożytne, bogate w mienie. Kochały one tę mowę tym goręcej, że wyraźniej odróżniała Hebrajczyka od poganina, a była językiem, którym Rebeka i Rachela rozmawiały z Beniaminem. Dźwięk tego języka zdawał się wprowadzać Judę w tym głębsze zamyślenie. Po chwili pochwycił rękę poruszającą wachlarz i rzekł: dziś, matko, zmuszony byłem myśleć o rzeczach, które nigdy pierwej nie powstały w mojej głowie. Ale najpierw powiedz mi, błagam cię, czym ja mam być? Czyż nie mówiłam przed chwilą, że masz być moim bohaterem? Nie widział jej twarzy, ale czuł dobrze, że żartuje, rzekł więc jeszcze poważniej. Jesteś bardzo Bardzo dobra, matko moja. Nikt mnie nigdy tak jak ty kochać nie będzie. Mówiąc to, okrywał pocałunkami jej rękę. Zdaje mi się, że odgaduję, czemu wymijasz moje pytanie, mówił dalej. Dotąd moje życie należało do ciebie. Jakże łagodna i troskliwa była ta opieka. Czemuż nie może trwać zawsze? Wolą pana jest, abym był panem siebie. Przyjdzie dzień rozstania, będzie to dzień straszny dla nas obojga. Bądźmy więc silni i odważni. Pragnę być twoim bohaterem, ale ty musisz mi ku temu wskazać drogę. Znasz prawo, które każe, aby każdy syn Izraela obrał jakiś zawód. Nie jestem wyjątkiem i dlatego pytam. Mam paść trzodę, uprawiać rolę, obracać żarna, być prawnikiem czy uczonym w piśmie. Pomóż mi, droga matko, powziąć postanowienie. Gamaliel nauczał dziś, rzekła w zamyśleniu. Podobno, ale nie słyszałem go. No to może odwiedziłeś Symeona. Mówią, że odziedziczyłeś geniusz swojej rodziny. Nie widziałem go. Byłem w pałacu na placu targowym, nie w świątyni. I odwiedziłem młodego Mesale. Jakiś odcień bólu w jego głosie uderzył matkę. Złe przeczucie przyspieszyło bicie serca, a ręka poruszająca wachlarz zmartwiała. Mesale? Rzekła. Cóż on mógł ci powiedzieć, co by cię zaniepokoiło? Bardzo się odmienił. Chcesz przez to powiedzieć, że wrócił Rzymianinem? Tak, Rzymianin. Mówiła wpół do siebie. Znaczy na całym świecie tyle, co władca i pan. Czy długo tam był? 5 lat. Zamilkła, pełna smętnych myśli, a wzrok jej tonął w przestrzeniach ciemnej nocy. Syn pierwszy przerwał milczenie. To, co mówił Messala, moja matko, było dość gorzkie samo w sobie, ale sposób, w jaki się odzywał, był wprost nie do zniesienia. Domyślam się, że dotknął cię boleśnie pod względem narodowym. Nie uszanują oni niczego, a obłęd ten opanował ich poetów, senatorów i dworaków. Mniemam, że wszystkie wielkie narody są dumne, mówił dalej Juda, jakby nie zważając na przerwę, ale duma tego narodu przechodzi wszelką miarę, a w tych czasach tak urosła, że wobec niej zaledwie zdołają się ostać bogowie. Bogowie, rzekła szybko matka, wszakże jeden Rzymianin kazał sobie cześć boską oddawać, jak gdyby mu się ona sprawa należała. Przyznaję, że Messala miał zawsze spory zapas tej wady. Gdy był dzieckiem, widziałem, jak się naigrywał z cudzoziemców, których nawet Herod raczył przyjmować z odznaczeniem. O Judei nigdy jednak nie wyrażał się z pogardą. Dziś pierwszy raz w rozmowie ze mną szydził z naszego Boga i naszych obrzędów. To też uczyniłem tak, jakbyś zapewne rozkazała. Zerwałem z nim na zawsze. Teraz, matko, chciałbym jednak wiedzieć, czy Rzymianin ma prawo nami gardzić. Powiedz, czy naród nasz jest w czymkolwiek niższy od innych, a przede wszystkim powiedz mi, dlaczego, jeśli powezmę jakie postanowienie, nie mógłbym się ubiegać o wszelkie zaszczyty na jakimś bądź polu? Dlaczego nie mógłbym chwycić za miecz i sięgnąć po zmienne wawrzyny wojny? Czemu, gdybym miał dar poetycki, pieśń moja nie mogłaby opiewać wszystkiego, co piękne? Wolno mi być pasterzem, kupcem, rzemieślnikiem. Czemuż nie miałbym być artystą jak pierwszy lepszy Grek? Powiedz mi, matko, bo to jest źródłem moich obaw. Czemu synowi Izraela nie ma być wolno czynić to, co czyni Rzymianin? Słowa te musiały zaniepokoić matkę. Niemniej podniosła się szybko i z równym uczuciem odparła. Rozumiem i pojmuję, jak długo Messala zostawał pod wpływem twojego towarzystwa, był prawie Żydem. Gdyby pozostał do wieku młodzieńczego, byłby może prozelitą, bo taka jest siła otaczających nas okoliczności. 5 lat pobytu w Rzymie nie może minąć bez znaczenia. Nie dziwię się więc zmianie, jaka w nim zaszła. Jednakże powinien mieć więcej względu na ciebie. Mógł z tobą serdeczniej postąpić. Twarda to i okrutna natura, która zapomina pierwszych związków serca. Ręka jej opadła miękko na głowę syna, a igrając z jego kędziorami, wzrokiem szukała najwyższej gwiazdy na sklepieniu niebios. Jej duma narodowa równała się jego dumie. Nie tylko jako echo wspólnych uczuć, ale jako wynik najdoskonalszej sympatii. Chciała mu dać odpowiedź, ale za nic w świecie nie chciałby, aby go o nią uraziła, bo najmniejsze podejrzenie własnej niższości mogło na całe życie osłabić jego umysł. Drżała z obawy, że temu zadaniu nie sprosta. To, czego żądasz, drogi Judo, przechodzi rozum i zakres kobiety, rzekła nareszcie. Pozwól mi odłożyć rzecz do jutra, sprowadzę mądrego Symeona. O, nie czyń tego, matko, nie odsyłaj mnie do rektora, zawołał Juda. Nie chciałam cię posyłać, wezwę go tutaj. I to nie, moja matko, ja nie szukam objaśnienia, wytłumaczenia. Chcę, czego mi nikt prócz ciebie dać nie może. Chcę postanowienia, które wynika z siły duszy człowieka.
0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, a przed mikrofonami
2: Stasiu Brysz
1: i Gabrysia Banaszak. Dzisiejszy odcinek jest tak dla odmiany, trochę o wypowiedziach publicznych, o sztuce przemawiania, rozmawiania, a naszym gościem jest Wiktor Kobryń, który jest pasjonatem właśnie tego typu przemówień i trochę przybliży nam ten temat.
2: Cześć, witam was, dziękuję za zaproszenie. Nie nazwałbym siebie pasjonatem, ale faktycznie jest tak, że interesuję się tym tematem od jakiegoś czasu i po drodze wpadło mi kilka pomysłów, więc mam nadzieję, że pomimo tego, że nie jestem profesjonalnym mówcą, nie jestem jakoś ekstremalnie wyspecjalizowany w temacie, no to będę mógł co po niektórym przybliżyć kwestie związane z przemawianiem publicznym, no bo wiemy, że wielu z nas ma z tym problem, kosztuje to bardzo dużo stresu i to nie jest tak, że my się rodzimy i jedni potrafią przemawiać publicznie, a drudzy nie potrafią i tak już musi zostać. Więc nie powiedziałbym, że ja jakąś nadzwyczajną tremę mam w przemawianiu publicznym, ale faktycznie jak mam przemówić przed 5 osobami czy 10 temat, który wcześniej przygotowałem, a tych osób nie znam, no to czuję delikatny stresik, a to objawiło się na spotkaniach, o których porozmawiamy sobie właśnie.
1: No właśnie, bo spotykamy się tutaj przy okazji konferencji EFEKT, na której miały miejsca Mistrzostwa Polski w przemawianiu publicznym polskiej społeczności Toastmasters, w których miałeś okazję uczestniczyć. Skąd w ogóle wziąłeś się w tej społeczności?
2: Tak, to prawda. W Katowicach. Tutaj doprecyzujmy, że to całe wydarzenie miało miejsce w Katowicach i doprecyzujmy to, że nie byłem po stronie uczestników, a może w pewnym sensie byłem po stronie uczestników, ale raczej byłem z ramienia organizatorów. Mhm. Więc jest tak, że około rok temu przystąpiłem do klubu Toastmasters. W ogóle musimy sobie na sam początek powiedzieć może za chwilę o tym, jak w ogóle dowiedziałem się o tym Toastmasters, a może od razu powiem o tym, jak dowiedziałem się o tym Toastmasters. Po prostu to są rzeczy, tak jak na wstępie powiedziałem, które mnie interesują. No wiadomo, że ten rozwój siebie, no to jest już taki temat oklepany i niektórym się po prostu nie chce o tym słuchać, ale faktycznie jest tak, że my po prostu musimy rozwijać siebie i to jest najlepsze, co możemy zrobić. No szkoda pracować na rozwój drugiej osoby, choć to też jest bardzo istotne, ale no dzisiaj o własnym rozwoju. Więc kiedyś spotkałem się ze swoim koleżanką, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o książkach i jakoś tak doszliśmy do kwestii przemawiania publicznego. Ja powiedziałem, że chętnie bym się tego nauczył, no bo pracuję zawodowo jako żeglarz. Muszę krótko, zwięźle i konkretnie przemówić do moich załogantów, jeśli to jest rejs turystyczny, albo do zawodników, z którymi biorę udział w regatach, czyli w sportowym wyścigu, żeglarskim wyścigu. I ona powiedziała, a słyszałeś kiedyś o społeczności Toastmasters? No nie słyszałem. To
3: się wiąże z jedzeniem?
1: Z robieniem tostów na czas?
2: No właśnie, czy to są tosty na czas, czy może wznoszenie toastu? I faktycznie jak zaczęła więcej o tym opowiadać, to po prostu no, zaszkliły mi się oczy, zachwyciłem się tym tematem i pomyślałem sobie, że to jest coś, czego intuicyjnie próbowałem szukać przez bardzo długi czas, a jakoś nie umiałem ani tego nazwać, ani no, nie pukałem do tych drzwi, do których powinienem pukać, jak się później okazało, więc no ona zaczęła mi opowiadać o tym, jak wygląda takie spotkanie i czym w ogóle jest ten Toastmasters.
1: I czym jest ten Toastmasters.
2: Tak, i czym jest Toastmasters. Więc to jest fundacja. W ogóle na wstępie chciałbym powiedzieć, że ja byłem klubowiczem, przez to, że zawodowo żegluję cały czas. No to niekoniecznie mam tak dużo czasu na uczęszczanie na te cotygodniowe spotkania. Więc nie będę tutaj w roli specjalisty, a raczej takiej osoby trochę z zewnątrz, przez chwilę wewnątrz, a teraz znowu z zewnątrz. Więc myślę, że całkiem obiektywnej. Więc jak ktoś by się faktycznie obawiał tego i nie wiem, mógłby powiedzieć, bo niektórzy tak mówią, że to jest jakaś sekta, no to nie, no spokojnie, wszystko jest okej. Więc... Toastmasters to jest organizacja, wydaje mi się, że w tym roku albo w zeszłym roku obchodziła 100 lat.
1: Okej, czyli to już działa trochę.
2: Założona 100 lat temu przez Amerykanów, dwóch czy trzech, którzy stwierdzili, że muszą się nauczyć wznosić toast. Tak z prawdziwego zdarzenia. Wznoszą toast i krótkie przemówienie do zebranych w ramach jakiejś tam imprezy, czy w ramach jakiejś specjalnej okoliczności. No i od słowa do słowa powstało kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy klubów na całym świecie.
1: A wiesz od kiedy w Polsce działa klub?
2: Nie jestem pewny. To jest wiadomość, to jest informacja do sprawdzenia. No, nie będę kombinował, nie będę strzelał, ale myślę, że od dobrych kilku lat istnieje klub w Katowicach, Silesia Toastmasters. Więc to jest klub, który najpierw znalazłem w mediach społecznościowych, właśnie na Facebooku, a następnie wybrałem się na najbliższe spotkanie.
3: A udało mi się znaleźć wiadomość w internecie szybko, korzystając z tego, że mam komputer pod ręką, że pierwsze spotkania Toastmasters Poznań sięgają 2007 roku, więc już trochę lat...
1: Pytanie, w jakim mieście było na początku?
3: A właśnie, mam pytanie, Wiktor, do ciebie, bo tak sobie tutaj rozmawiamy o tym rozmawianiu, o tym prezentowaniu różnych rzeczy i rozumiem, że ten klub, jak się spotyka, no to członkowie przygotowują jakieś wystąpienie na konkretny temat. Czy to jest tak, że każdy ma jakąś swoją strefę zainteresowań, czy na przykład członkowie sobie losują, który temat będą prezentować, jak to wygląda?
2: No to bardzo dobre pytanie. Ja się też nad tym zastanawiałem przed przystąpieniem do
3: klubu.
2: Chyba,
3: że za każdym razem mówią to samo, tylko dochodzą do perfekcji po prostu.
2: To faktycznie jest tak, że ten Toastmasters potrafi rozwinąć na bardzo wielu polach. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, na jak wielu polach można się rozwinąć, no bo to jest oczywiście te zdolności komunikacyjne, no bo uczymy się przemawiać. Tam przełamujemy te pierwsze lody, przemawianie przed 10 czy 15 osobami. No, może to są klubowicze, ale niekoniecznie to muszą być osoby nam bliskie. No przecież to nie jest... Tak naprawdę przemówienie publiczne, no to jest... przemówienie jakieś przygotowane, choć to też moglibyśmy się odwołać do definicji. Może Stasiu gdzieś tam wyczytasz po drodze, mając komputer pod ręką. W każdym razie myślę, że dla wielu z nas to jest nawet duży problem w trakcie Bożego Narodzenia, kiedy trzeba coś powiedzieć dla rodziny, która zjechała się z całej Polski i wchodzi ten mały stresik, język się plącze i tak dalej. Poza tym są umiejętności przywódcze, o czym też sobie za chwilę porozmawiamy. A to wszystko, o czym zacząłem teraz mówić, odnosi się do twojego pytania, czy mówimy na te same tematy w kółko, czy może każdy ma inne zainteresowanie. No to jest tak, że ja mogę przede wszystkim, może powiem, jak wyglądała moja droga. Ja przyszedłem na spotkanie do takiego klubu właśnie Silesia Toastmasters w Katowicach. Nie musiałem nic płacić. Zostałem bardzo ciepło przyjęty przez osobę, która stała przy drzwiach i jak później się dowiedziałem, jej zadaniem było po prostu witanie gości i zadbanie o to, żeby czuli się komfortowo. Więc
1: wyszło.
2: Tak się na wstępie zdziwiłem. Na początku myślałem, że no dobrze, może będę musiał się, może będę lekko skrępowany i pomimo tego, że raczej mam się za ekstrawertyka, no to i tak jestem wrzucony w pewnym sensie w jakieś nowe środowisko ludzi recytatorów, jak to mój kumpel powiedział, więc można się ich trochę wystraszyć, a w sumie nie trzeba. A tutaj zostałem ciepło przyjęty, dostałem do ręki kartkę z wydrukowaną agendą i pierwsze moje zdziwienie, patrzę, okej, spotkanie zaczyna się 18.30, 18.32 jest kolejna rzecz zaplanowana, później 18.35, 18.37.
3: Co do minuty.
2: Co do minuty wszystko zaplanowane. Jak to w ogóle jest możliwe, żeby zrobić coś tak do minuty? Ja jestem gościem, który nie lubi się spóźniać, no ale mimo wszystko plus minus 3 minuty, czy powiedzmy ten
3: 10, tak jak dzisiaj rozpoczęcie audycji.
2: No właśnie, albo kwadrat studencki, no to nie, to tam nie wchodzi to w grę. Tam czas jest szanowany, więc zostałem ciepło przywitany, dostałem agendę do ręki i na tej agendzie od razu ten gość, który mnie przywitał, zaczął mnie pytać, w sumie to są takie, zauważyłem, standardowe pytania na wstępie, skąd się dowiedziałem i tak dalej. I zaczął mi opowiadać o tej agendzie. Widziałem, że tam jest osoba, prezes klubu na przykład, który przez 2 minuty opowiada o tym, czym jest Toastmasters i tak dalej, i tak dalej. Następnie wchodzi Toastmaster wieczoru i będzie opowiadał o tym, znaczy przedstawi główny temat spotkania. Więc było pytanie o te, a propos tych przygotowanych przemówień. Mhm. Więc ja powiem o tym, jak wyglądała moja droga. Czyli wszedłem do klubu, zostałem ciepło przywitany, dostałem do ręki agendę i ta osoba, która mnie przywitała, zaczęła mi opowiadać o tej agendzie. No i okej, ja nic nie zapłaciłem, usiadłem sobie, każdy się ze mną przywitał, uśmiechy i tak dalej, i tak dalej. Byli skłonni do tego, żeby mi po prostu wszystko wytłumaczyć. No to taki w sumie w komfortowych warunkach sobie usiadłem. Było nas około 15 na takiej sali w COP-ie, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych. No i rozpoczęło się spotkanie. Wyszedł pierwszy gość, już zaczął bardzo ładnie opowiadać, bez tych dźwięk paramów, paramowy, czyli e, i tak dalej. Już mi się zaczęło podobać. Podobało mi się to, że to wszystko szło zgodnie z tą agendą. I dopiero w trakcie spotkania zacząłem zauważać pewne rzeczy, a tak naprawdę w trakcie spotkania na samym początku, kiedy te osoby, na przykład chronometrażysta, bo każdy z tych klubowiczów, o czym ja na początku nie wiedziałem, nie byłem tym klubowiczem, dostaje pewne role. Więc był chronometrażysta, który pilnował czasu. Więc wychodzi ktoś, ma 2 minuty na to, żeby przedstawić klub, opowiedzieć o społeczności Toastmasters i na agendzie, tam z prawej strony w kolumnie, może po minucie idzie zielona flaga do góry. Okej. Czas, przez który miałeś opowiedzieć o tym, czym jest Toastmasters, właśnie minął, te minimum. Po 30 sekundach była pomarańczowa flaga, więc już musisz się zbliżać do końca. Czerwona, to już jest koniec. I był gość, który siedział w pierwszym rzędzie i po cichutku pokazywał te flagi. I wszystko odbywało się zgodnie z czasem.
1: Jak, tak się wtrącę, jak była flaga czerwona, ale ktoś jednak był w środku zdania, to po prostu kończył w miejscu, w którym skończył, jakby nie miał opcji jeszcze dopowiedzieć.
2: No powiedzmy, że tak naprawdę może ja troszeczkę wyprzedziłem te fakty, bo powinniśmy w sumie, Stasiu zapytał o tych mówców i oni tutaj są gwiazdami w trakcie takiego spotkania, poza Toastmasterem, który wyznacza temat spotkania i wokół tego tematu kręci się całe spotkanie. On o tym opowiada, może się opierać na prezentacji, ale po tym, jak są przedstawione role pewnych członków klubu, do których za chwilę wrócimy, no to są mówcy. I faktycznie oni mają 6-7 minut na opowiedzenie o swoim temacie i ten temat może dotyczyć różnych rzeczy, przeróżnych, to w zależności od tego, którą ścieżkę rozwoju wybiorą w ramach rozwijania się właśnie w tej społeczności Toastmasters.
3: Ale to w ramach jednego spotkania, czy ogólnie w ramach jakiegoś danego klubu, czy chodzi mi o to, że te ścieżki, to one są na dane spotkanie przygotowane, czy to jakby są różne ścieżki, którymi można podążać, rozwijając się w tym klubie?
2: No tak sobie teraz myślę, że chyba mógłbym to porównać spokojnie do jakichś studiów podyplomowych, bo jest tak, że wybierasz pewną ścieżkę, którą może być, to jest wszystko z angielskiego, na przykład...
3: Specjalizacja takie
2: taka
3: prostu,
2: specjalizacja,
3: tak?
2: Dynamic Leadership, na przykład. Ja wybrałem sobie Persuasive Influence, czyli wpływ perswazyjny, na przykład. No i w ramach tego jest 5 poziomów, i te pierwsza moja mowa to był icebreaker, czyli to był taki łamacz lodów, w którym mam maksymalnie do 6 minut przedstawić siebie, swoją osobę w jakikolwiek sposób chcę, po prostu z członkom klubu. No i teraz tak, jak ja na przykład przygotowałem tego icebreakera, no to miałem maksymalnie 6,5 minuty, czyli na 5 minut jest, załóżmy, już dokładnie nie będę pamiętał, ale będziemy mniej więcej znali schemat. Na 5 minut jest zielona flaga, czyli ja już na tym etapie mogę po prostu zejść, mam zaliczone, będzie odhaczone tam w ramach mojej ścieżki, do ocen za chwilę przejdziemy, ale powiedzmy, że mowa jest zaliczona, jak jest żółta flaga, bądź pomarańczowa, wydaje mi się, że żółta, już chwilę nie byłem na tych spotkaniach, no to mam się zbliżać do końca, jest czerwona, no to to już naprawdę musi być puenta, bo tam mam ekstra 30 sekund, jeśli przekroczę ten czas, to mowa będzie niezaliczona. Oczywiście ja wyszedłem, zrobiłem krok do tego, żeby przełamać się i tak dalej, ale ta mowa już tam wchodząc wewnątrz tych wszystkich klubowych kwestii, ona nie będzie zaliczona do takiego konkursu klubowego, gdzie później dostałbym się do konkursu kwartalnego i później byłby konkurs mowy rocznej klubowej. No to na takiej zasadzie. Chyba, że odwołalibyśmy się do tego, o czym Gabrysia powiedziałaś na samym początku, czyli Mistrzostw Polski. No to tam oczywiście po prostu nie jestem już brany pod uwagę. Przekroczyłem czas, jestem zdyskwalifikowany. Mhm. Więc tak sobie myślę, to jest bardzo dużo tematów i zastanawiam się, jak to wszystko złapać, żebyśmy po prostu obrali a propos ścieżki.
3: A tak, ale to przykładowo, jak były te Mistrzostwa Polski w Katowicach, to jakie tematy były poruszane, o czym tam ci mówcy mówili?
2: No to tak, to jedną rzeczą jest przygotowanie tematu w ramach ścieżki rozwoju na spotkaniach, a inną rzeczą jest właśnie przygotowanie jakiejś mowy na takie Mistrzostwa Polski. To opowiem jeszcze od trochę innej strony, zanim dojdziemy do tych tematów. Jest tak, że w klubie organizuje się konkurs. Jak ten konkurs się wygra, nie wiem, czy teraz jedna osoba, czy dwie osoby maksymalnie, awansują do takiego konkursu, który się nazywa Area? Powiedzmy, konkurs rejonowy, później jest dystryktu i po tym dystrykcie awansuje się do Mistrzostw Polski. No i odpowiadając na twoje pytanie, to mogą być, wydaje mi się, że tam są co najmniej cztery kategorie, czyli mowy improwizowane, czyli tak naprawdę wychodzisz, ktoś rzuca tobie temat i ty musisz na ten temat po prostu improwizować przez te 6-7 minut. To może być mowa humorystyczna, więc coś, co ma rozśmieszyć publiczność, z czego te osoby, które będą cię oceniały, tak naprawdę to rozśmieszenie publiczności tam traktują, nie wiem, może w 15-20%. Raczej zwracają uwagę na...
1: Trochę jak stand-up.
2: No, to są trochę takie stand-upy, tak, zgadza się. Ale mimo wszystko nie chodzi o to, żeby tam do łez rozbawić publiczność i nikt nie będzie chodził i patrzył, ile tam chusteczek jest po prostu zapłakanych ze śmiechu, tylko raczej patrzy się właśnie na to, jakiego języka się mowa używa, jaka jest struktura mowy, jaka jest mowa ciała i tak dalej. Więc powiedzieliśmy sobie o mowie improwizowanej, o mowie humorystycznej. Jest tak samo po prostu mowa przygotowana. Nie wiem dokładnie, jak jest to opisane. W każdym razie chodzi o to, że to może być jakaś mowa motywacyjna albo na dowolny temat. I tak samo ona musi mieć jakąś tam strukturę i tak dalej. Ostatnią rzeczą jest, i to jest coś, co w ramach konkursu mogłem usłyszeć, bo ja zajmowałem się od strony organizacji tak zwanymi afterami, więc może na potrzeby radia powiemy takimi spotkaniami wieczornymi integracyjnymi dla całej społeczności Toastmasters. To prawie 440 osób przyjechało na te Mistrzostwa Polski, na tą konferencję i dotychczas to chyba była największa, z tego co mi wiadomo. Więc jako słuchacz mogłem zobaczyć, jak radzą sobie ci, którzy dostali się do najwyższego szczebla, czyli do Mistrzostw Polski w ramach takiej kategorii ewaluatorzy. Więc był gość, który wyszedł na scenę, on miał jakąś swoją mowę, ona akurat była chyba a propos Ikara i Dedala, na przykład, tak żeby złapać jakiś temat. To była jego interpretacja, opowiedział najpierw całą historię, później zinterpretował, jak on to rozumie. W ogóle była bardzo ciekawa interpretacja, bo on ją trochę odwrócił, ale to może przy kolejnej rozmowie. W każdym razie wszystkie 5 osób, czy tam 8 osób, które brały udział w tym konkursie ewaluatorów, wysłuchały tej mowy, miały kartki, mogły notować i były poproszone później na zaplecze. Były poproszone za kulisy, za scenę, może nawet wyszły na zewnątrz i miały 5 minut, żeby się zastanowić nad tym, jak ta mowa przebiegła pod kątem struktury, pod kątem języka używanego, pod kątem mowy ciała i pod każdym innym, różnym kątem, jak można by to ocenić. Po tych 5 minutach oni byli po kolei wywoływani. Oczywiście jeden nie słyszał drugiego, tylko byli gdzieś tam w jakimś zagłuszonym pokoju. I to jest no nieprawdopodobne. No, łapaliśmy się za głowę w ogóle, jak można w 5 minut tak szybko zinterpretować czyjąś 7-minutową mowę. Mhm.
1: A oni ile mieli czasu na wygłoszenie tej opinii, oceny?
2: Wydaje mi się, że mieli... też nie jestem pewny, ale myślę, że nie więcej niż 5 minut. Mhm. I tam tak samo był chronometrażysta, którego my nie widzieliśmy. Później z ciekawości szukaliśmy i zauważyliśmy, że w pierwszym rzędzie jest gość, który macha jakimiś kartkami, ale on to robił tak dyskretnie, że po prostu nie zwracał na siebie uwagi, a ci, którzy są na scenie, są nauczeni i muszą po prostu patrzeć na tego chronometrażystę.
3: Mhm. Myślę, że w sumie tak jak tutaj mówimy o tym przygotowaniu i tym, że w tak krótki czas można przygotować odpowiedź, która jest sensowna. Tak się zastanawiam, czy to nie jest kwestia doświadczenia, że po prostu w pewnym momencie już ma się tyle scenariuszy w głowie, różnych możliwości, że łatwo jest w jakimś tam taki odpowiedni tor się dostać, nie? Taki tok myślowy, chociaż na pewno to wymaga jakiegoś przygotowania i sprawnej głowy, która jest w stanie szybko jakieś tam kropki
1: połączyć.
3: Myślę, że możemy, a propos schematów, myślę, że możemy tutaj zaproponować krótką przerwę muzyczną w naszej rozmowie.
1: I mamy tutaj taką wyjątkową piosenkę, która wpasuje się w klimat tego naszego dzisiejszego odcinka. To jest francuska piosenka, która w polskim tłumaczeniu oznacza Zostawiam ci słowa, a francuski tytuł to Je te laisserai des mots.

0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy do naszej rozmowy po przerwie muzycznej. Dzisiaj taka trochę meta-audycja, bo rozmawiamy o rozmawianiu, o przemawianiu. Rozmawiamy o społeczności Toastmasters, a naszym gościem jest dzisiaj Wiktor Kobryń. Witamy po przerwie. I tutaj takie pytanie, trochę kontynuacja tego, o czym mówiliśmy przed przerwą, czyli tych schematów, które pewnie często już gdzieś tam w głowie się pojawiają, jeśli mówimy o przemawianiu, jeśli mówimy gdzieś też o takiej może szukaniu riposty na to, co ktoś wcześniej powiedział. I czy ty jakby ze swojego doświadczenia widzisz, że jakby im dalej w las, tym prościej jest coś takiego praktykować? Właśnie gdzieś tam szukać w głowie analogii, dzięki temu lepiej przemawiać.
2: Wydaje mi się, że bardzo fajne pytanie i nawiązałbym do tego, co powiedziałeś przed przerwą, przed naszą piękną francuską piosenką. Powiedziałeś o tych schematach, których mogli używać ewaluatorzy w trakcie ewaluacji jednej z mów, mów testowych właściwie. I to nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać, bo faktycznie może być tak, że oni wykorzystają 10% jakichś swoich standardowych tekstów, typu, że na przykład mogłeś bardziej wykorzystać scenę. Albo mogłeś bardziej używać swojej mowy ciała, ruszając dłońmi, pokazując, jak Ikar leci, na przykład. Więc to może być standardowe, no ale cała reszta ewaluujesz mowę, którą poznajesz w momencie, kiedy ją tak naprawdę słyszysz. No masz tylko 5 minut, żeby się przygotować, więc faktycznie są pewne ścieżki, którymi możesz pójść, ale ty musisz wypełnić je treścią i to doświadczenie, ono przychodzi z czasem. Jeśli chodzi o mnie, jak wygłosiłem swoją pierwszą mowę, one oczywiście są nagrywane i to jest właśnie bardzo dużo wątków, aż nie wiem, w którą stronę iść, żeby to wszystko powiedzieć, a tak naprawdę celem tego byłoby zainteresowanie was, bo myślę, że większość z nas, a no nie chcę mówić wszyscy, ale zdecydowana większość ma problem po prostu z przemawianiem publicznym i wystarczy, że nagracie się. Po prostu, więc moja mowa została nagrana, ten mój łamacz lodu, ten icebreaker, i jak zobaczyłem, ile razy ja używałem tych paramów, tego y, to ja nie wysłuchałem tego do dzisiaj, nie wysłuchałem tego do końca. Po prostu. Nie byłem w stanie tego wysłuchać, więc tak, mówiłem o tej swojej pierwszej mowie, o tym icebreakerze, o tym łamaczu lodów. Byłem w szoku i nie spodziewałbym się, gdyby mnie ktoś nie nagrał, i bym tego nagrania nie zobaczył, to nie uwierzyłbym, ile razy robiłem dźwięki paramów, czyli a i tak dalej. Po prostu nie dało się tego słuchać. Więc takie spotkania i uczestnictwo w takich spotkaniach uczy uważności. I nie uwierzycie, ale na każdej kolejnej mowie zlikwidowałem to praktycznie w 100%. Po prostu tak się przejąłem tym, że i tak dosłownie zrozumiałem, że tego się nie da słuchać, gdzie ja nie mogłem tego słuchać, a to dopiero jakieś osoby postronne. No wziąłem sobie to naprawdę do serca.
3: Chociaż ja tak sobie też myślę, że często jest tak, że po prostu my dopiero skupiając się na tym, że musimy coś powiedzieć ładnie, że musimy trochę bardziej przemyśleć zdania, które chcemy powiedzieć, dopiero wtedy te paramowy się pojawiają. A w takiej spontanicznej rozmowie jest ich mniej, bo po prostu szybko przekazujesz to, co masz na myśli, nie skupiając się za bardzo nad formą. Więc to też może być tak, że jak już wiesz, że jesteś nagrywany, to tych paramów się pojawia więcej.
1: Chciałbym powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak jesteś się w stanie unikać właśnie tego typu zdarzeń w mowie, mówiąc tutaj właśnie przed mikrofonami.
2: Powiedziałbym, że to jest właśnie ta nieuświadomiona wiedza, a może niewiedza. Czyli moment, kiedy po prostu zaczniemy się zastanawiać nad tym, że może nie warto używać tych paramów i ten nasz komunikat, który chcemy przekazać, będzie po prostu czysty i konkretny, no to zaczniemy mówić lepiej. Więc no między innymi przychodząc na takie spotkania, po prostu zdajemy sobie świadomość, że nie tylko robimy takie błędy, ale że da się po prostu wyjść z tych błędów. Naprawdę, jeśli w ogóle chciałbym powiedzieć o tym, co jest, wydaje mi się, kluczowe, no to to, że zostałem oczywiście tam ciepło przyjęty do tego klubu, zacząłem wysłuchiwać tych wszystkich mów. Jedną z pierwszych mów, którą słyszałem, była mowa takiego Tomka, który no, pochodzi z mniejszej miejscowości, myślę, że może mieć około tam 35 lat i pracuje jako parkingowy. Jego mowa nosiła tytuł Dyletanci. I jak wyszedł pierwszy raz, on nie wyglądał na profesjonalnego mówcę, ani nie uważał się za takiego. Po prostu zwykły chłopak, który chciał pokonać swoje jakieś ograniczenia w związku właśnie z przemawianiem, czy nawet w takiej codziennej rozmowie. On stwierdził, że po prostu jest mu trudno rozmawiać i może czasami ci klienci na tym parkingu go nie rozumieją, więc chce coś z tym zrobić. Znajomy go zachęcił do tego. Więc wyszedł na scenę i wydaje mi się, że to była jego pierwsza w ogóle mowa po jakimś tam dłuższym czasie uczęszczania na te spotkania i widziałem po prostu, jak ze stresu całe policzki mu chodziły. I ja wróciłem na te, chodziłem przez, od tamtego czasu przez kilka miesięcy, no myślę, że byłem w sumie na kilkunastu spotkaniach i widziałem jego progres. Widziałem swój progres, ale widziałem jego, gdzie ktoś powiedziałby, nie, tutaj nie ma ratunku, tu jest taki stres i po prostu nie jesteś do tego stworzony. Każdy z nas jest do tego stworzony, po prostu musi zacząć próbować, zacząć mówić, zacząć się potykać i przede wszystkim zbierać informację zwrotną, bo to jest coś, czego najbardziej nam brakuje. Więc w ramach informacji zwrotnej jest tak, że w trakcie spotkania są ci tak zwani ewaluatorzy. Jeśli ty masz jakąś mowę przygotowaną, to masz przydzielonego gościa, który na sam koniec wyjdzie i przez 2,5 minuty, czy tam 2,5 do 4, już dokładnie tych czasów nie znam, ale ma jakiś swój określony czas, który oczywiście będzie pilnowany przez chronometrażystę. Myślę, że znacznie łatwiej szłaby nam ta rozmowa, jakby był to jakiś chronometrażysta i by nas tutaj z wątku do wątku przerzucał po prostu, jak byłby jakiś tam bardzo dokładny plan tego spotkania, no ale my się spotkaliśmy, żeby sobie tutaj luźno po prostu pogadać o gadaniu. Ja jestem ze Śląska, więc sobie gadamy. Więc on daje taką dużą informację zwrotną a propos mowy ciała, właśnie języka i tak dalej. A poza tym każdy z członków klubu, czy nawet osób, które przyszły tak jak ja pierwszy raz, a nie zapłaciły członkostwa, o czym też za chwilę powiem, bo to nie jest jakaś zawrotna kwota i tak naprawdę to idzie tylko do Stanów Zjednoczonych i na, no to jest, wydaje mi się, że to jest niecałe 300 zł zapłaciłem za pół roku. Więc niecałe 300 zł za to, że mogę właściwie w każdym miejscu na świecie przyjść na takie spotkanie, bo to nie ogranicza mnie tylko do Katowic, no to jest żadna kwota za taki rozwój. Płaci się znacznie większe pieniądze za jakieś audiobooki, książki i tak dalej, a z książki, no dobra, teoretycznie nauczę się przemawiać, no ale jest potrzebna praktyka, no przecież ja muszę wyjść i finalnie przemówić.
3: Ale tak przychodzi mi tylko do głowy, tak powiedzmy po moim fachu, czy są tam jacyś właśnie tacy logopedzi artystyczni albo ludzie, którzy mówią trochę o emisji głosu, no bo to też jest bardzo ważny aspekt wszelkich przemów.
2: Jest tak, że ludzie z różnych branż przychodzą na te spotkania, niekoniecznie logopedzi, niekoniecznie specjaliści i tak naprawdę to ludzie tworzą tą społeczność i tu mam na myśli to, że tam nie ma żadnych specjalistów, którzy dostają wynagrodzenie. To wszystko jest takim ruchem oddolnym. To jest non-profit, to jest aż nie do wiary. Ja naprawdę nie mogłem uwierzyć w to, że to wszystko jest za te... No, dla... To no nie jest śmieszna kwota 300 zł, no ale w kontekście pół roku i tego, jaką można wiedzę uzyskać i dostaje się dostęp do bazy, gdzie można po prostu mnóstwo informacji uzyskać, to jak przygotować swoją mowę. I ja wiem, jestem świadom tego, że skaczę po prostu od wątku do wątku, ale po prostu fascynuje mnie to i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś wymyślił coś tak niesamowitego, takie narzędzie, które po prostu za kilka złotych można wykorzystać i to naprawdę wpłynie na rozwój no nasz, jako no ale ten rozwój tak samo może wpłynąć na to, jak będziemy później postrzegani w swojej firmie, możemy awansować i tak dalej, bo to są umiejętności, które każdy z nas po prostu musi mieć.
1: Wiktor, ja tak sobie myślę, bo wspomniałeś wcześniej o tym, że często w naszym życiu boimy się tych przemów publicznych, boimy się tego wyjścia przed ludzi, powiedzenia czegoś tak po prostu od siebie albo zakomunikowania, ale też sobie myślę, że większość z nas w takiej pracy zawodowej nie potrzebuje czegoś takiego, żeby gdzieś tam stanąć. No, pewnie każdy w jakimś tam stopniu, ale zazwyczaj jednak jest to jakiś mały stopień. Rzadko trzeba z tego korzystać, no, chyba że się pracuje w radiu albo jest się prezenterem. No i zmierzam do pytania. Tak się zastanawiam, czy wśród tych ludzi, którzy uczestniczą w takich spotkaniach, są też ludzie związani z mediami, są ludzie, którzy gdzieś przygotowują na przykład jakieś konferencje, czy to są zwykle ludzie, którzy, powiedzmy tak jak ty, chcą znaleźć albo poćwiczyć jakieś umiejętności, dzięki którym będą mogli właśnie sprawnie się komunikować ze swoją załogą, jak w twoim przypadku.
2: Okej, okay, powiem wam, że nie uwierzylibyście, z jak różnych branż ludzie pochodzą i jak wielu ludzi jest z IT. Gdzie ktoś by myślał, no przecież siedzą tak naprawdę za komputerem. No już nie chcę spłycać do tego, że tam są informatykami, bo wielu z nich by się obraziło. Oczywiście programiści od sztucznej inteligencji i tak dalej tworzą jakiś produkt na przykład i później muszą opowiedzieć o swojej pracy na przykład na jakimś spotkaniu. No ja jestem daleki od korporacji, ale z tego co słyszałem, no są jakieś spotkania, nie wiem, tygodniowe, miesięczne, półroczne, gdzie trzeba przedstawić rezultaty swojej pracy, a może na przykład jest wyjazd ze znajomymi na wakacje i trzeba podjąć jakąś decyzję, no to zawsze jest ten jeden, który wyjdzie i powie krótko i zwięźle, jaki jest plan i co robimy. No inny będzie się denerwował, no ale tak naprawdę nie miał tych przysłowiowych jaj, żeby powiedzieć to publicznie w pewnym sensie, no bo nawet jeśli to było wobec swoich znajomych, to każdy ma tam delikatną tremę. No nawet jeśli oni mają 100% do nas zaufanie, no to zawsze się wstrzymuje. Więc powiedziałbym, że ta umiejętność jest uniwersalna dla każdego.
3: No tak, jeszcze musi powiedzieć to w taki sposób, żeby reszta przyjęła do wiadomości, żeby chciała gdzieś tam ten plan wykonać.
2: Więc to ma sens. Powiedziałbym, że w ciemno powiedziałbym, że dobrze, jakby każdy przyszedł i faktycznie zerknął, bo my ogólnie, no to już byłaby rozmowa na jakiś inny raz i pewnie nie ze mną, ale nasza ludzkość i my zmierzamy w takim kierunku, że za chwilę nie będziemy w ogóle ze sobą rozmawiać, będziemy się komunikować już nawet
1: obrazkami.
2: No właśnie, obrazkami, już nawet nie będziemy pisać do siebie, tylko po prostu będziemy do siebie mówić obrazkami. No brzmi to absurdalnie i myślę, że ten, kto będzie miał tą umiejętność przemawiania albo w ogóle rozmawiania, tak na dobrą sprawę, no bo to też tego dotyczy, no przecież jak rozmawiamy ze sobą, ja nie używam tych, no już nie chcę się tak czepiać, tych dźwięków paramów, już nie wiem jak to odmienić.
1: I Wiktor, opowiadasz o tych różnych przygodach związanych z przemawianiem. Tu się skupiałeś trochę na tym, co działo się w Katowicach, a jestem też ciekawy twoich wrażeń z klubów, z tego, jak ty przygotowywałeś swoje przemowy, z tego, jaką ty dostawałeś informację zwrotną. Jak to wyglądało w twoim przypadku? No bo wiadomo, że tak z pierwszej ręki to najlepiej informacje poznać.
2: Dzięki Stasiu, że wróciłeś do tego wątku, bo faktycznie jakoś tak dzisiaj jest, że trochę sobie skaczemy, a może trochę ja sobie skaczę, będąc podekscytowanym tym, że pierwszy raz mam mikrofon przed sobą, ale chciałbym powiedzieć o czymś, co wydaje mi się być najważniejsze, czyli faktycznie ta informacja zwrotna. Miałem swoją mowę, wygłosiłem ją w jakimś czasie, rozmawialiśmy już o tym, że jest chronometrażysta. Poza chronometrażystą jest główny ewaluator, o tym też wspomnieliśmy. On wychodzi, ogólnie ocenia moją mowę.
1: Te nazwy brzmią groźnie.
2: Ewaluator.
1: No i chronometrażysta.
2: Chronometrażysta, który sprawdza czas po prostu. Więc poza tym na sali jest wybrany też gramatyk, który przed rozpoczęciem spotkania wybiera słowo dnia, które jeśli zostanie użyte przez któregoś z uczestników najwięcej razy, no bo na rozpoczęcie takiego spotkania jest pytanie dnia, które ustala Toastmasters, no i już można to słowo użyć. No to może być, nie wiem, jakieś słowo, które wzbogaci nasz zasób słów, typu antycypować na przykład, nie? W każdym razie jest gramatyk, on ustala słowo dnia, są goście, i każdy z tych gości dostaje karteczkę i może dla każdego mówcy zrobić ewaluację. Nieważne, czy ty jesteś pierwszy raz na spotkaniu, czy jesteś 25 raz. Jeśli jesteś 25 raz, no to może nie trzeba być logopedą, ale będąc osłuchanym wszystkimi ewaluacjami i tymi informacjami zwrotnymi, ty masz większą uważność i zaczynasz zwracać uwagę na pewne rzeczy. Okej, no tutaj trochę seplenił, tutaj mógł tymi rękami bardziej popracować, pokazać to, tamto. Oczywiście ja to cały czas spłycam i tego jest znacznie więcej. Więc jeśli mamy gości, którzy dają tak samo informacje z rozmowy, słuchajcie, świetnie jest po swojej mowie dostać od 15 osób karteczki i sobie je w spokoju w domu przeczytać. Na tych karteczkach jest, co było dobre, co było złe i zasada jest taka, że to ma być w miarę zrównoważone, nie? Co można by poprawić. Jest kontroler płynności. Kontroler płynności zwraca właśnie uwagę na jakieś dłuższe pauzy, właśnie na te wspomniane już 45 razy paramowy. Jest osoba odpowiedzialna za ocenę mowy ciała. Więc ona wychodzi, ona to przez tą minutę czy dwie zwraca uwagę tylko na to. Więc ona, przygotowując się wcześniej do spotkania, dokładnie czyta w jakimś tam niezbędniku, a może szuka w innych źródłach informacji tego, na co powinna zwrócić uwagę jako ta osoba oceniająca mowę ciała. Więc te role i ta informacja zwrotna jest kluczowa w tym wszystkim i no nie, naprawdę nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak szybko można się rozwinąć w tym przemawianiu publicznym, jaką frajdę to sprawia, widząc ten progres. Mhm. I faktycznie jest tak, że jeśli wybierzemy jedną z tych ścieżek, no powiedzmy, że to jest tam, nie wiem, ktoś sobie wyobrazi, że chce być dynamicznym właśnie liderem, no to poza tym, że przychodzi ten pierwszy etap i tam jest takie rozpoznanie terenu, to każda kolejna mowa już zwraca uwagę na coś. Okej, powiedz może o liderstwie w jakichś tam firmach, ale w trakcie swojej przemowy zwróć uwagę na mowę ciała. I twój oceniający twoją mowę będzie cię oceniał przede wszystkim w kontekście mowy ciała. Oczywiście, całe spotkanie jest ważne, cała mowa jest ważna, ale ta mowa ciała dzisiaj będzie kluczowa. A może język, a może to, a może tamto. Więc tak domykając trochę ten temat, chciałbym powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach, że tutaj tak naprawdę ta praktyka zderza się z teorią, bo mnie zainspirował wcześniej Dale Carnegie, czy Carnegie, który napisał tam wiele książek, no pisze ogólnie o rozwoju osobistym, te książki już myślę, nie wiem, może z 50 albo 80 lat mają, ale napisał taką książkę, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, tak mi się wydaje, próbuję to teraz jakoś w głowie przetłumaczyć z języka angielskiego i to mnie zainspirowało do tego, żeby po prostu zacząć szukać informacji na ten temat. A dlaczego ja o tym zacząłem mówić? No bo to była teoria. Mógłbym przemawiać przed lustrem, ale co innego jest przemawiać przed lustrem, ćwiczyć swoją mowę, a co innego jest wyjść przed 15, 20, a może kiedyś przyjdzie nam przemawiać na weselu. No przecież to będzie tak samo przemówienie publiczne, prawda? Tak. Dla 100 osób. Więc to jest praktyka, która się zderza z teorią. Jest świetna atmosfera w trakcie tych spotkań, to jest też coś, czego się nie spodziewałem, że tak bardzo będzie, taka duża dbałość będzie o to. No i przede wszystkim, kolejna rzecz przede wszystkim, no można spotkać niesamowitych ludzi. No to jest, ja już nawet nie mówię, no jak ktoś tam szuka jakichś biznesowych kontaktów, no to jest świetne miejsce, tak samo. Przychodzą studenci, przychodzą goście, którzy obracają wielkimi sumami, będąc jakimiś udziałowcami w spółkach, a którzy wychodzą na spotkanie zarządu i muszą coś powiedzieć. A to nie jest tak, że ja zarobiłem dużą kasę, ja wiem, jak rozmawiać z ludźmi. No niekoniecznie. Może siedziałem przed komputerem i wiedziałem, co poklikać. No a teraz muszę o tym poopowiadać.
3: Ja jestem ciekawa, jakby nas ocenili, jaką informację zwrotną dostalibyśmy po tym dzisiejszym odcinku. Dobrze, że chociaż mowy ciała nie ocenią. Ale tak już właściwie zbliżając się do końca, to właściwie możemy zaprosić tutaj lokalnych słuchaczy, bo mówiliśmy o tym, co działo się w klubie w Katowicach, ale mamy też klub poznański.
2: Ja tak w ogóle jeszcze jedną rzecz dodam, a propos dodawania. Już trochę kończymy, ale przypomniała mi się rzecz, która jest w sumie taka najbardziej ekscytująca w trakcie tych spotkań, czyli table topics, gorące pytania. To jest tak, że jest moderator gorących pytań, który ma jakieś naprawdę trudne, trochę śmieszne, trochę dziwne pytania przygotowane w kontekście tematu całego spotkania i on albo wywołuje kogoś z sali, albo pyta, kto chciałby wziąć udział. I wtedy jak się wychodzi na tą scenę, to jeśli jesteś tak zestresowany, że nie jesteś w stanie nic powiedzieć, to musisz minimum jedną minutę ustać na tej scenie. I to naprawdę przygotowuje cię do tego, żeby wytrzymać tą presję i popracować nad tym, żeby coś fajnego wymyśleć i tak dalej. To tak wtrąciłem na zakończenie.
1: No, dziękujemy ci za tą dawkę wiedzy, która na pewno też dla takich radiowych mówców którymi też trochę tu z Gabą jesteśmy, może być inspiracją, żeby też poszukać takiego miejsca, takiego właśnie, gdzie można swój warsztat trochę poprawić. Naszym gościem dzisiaj był Wiktor Kobryń. Dzięki jeszcze raz.
2: Dziękuję.
1: No my słyszymy się już w kolejnych audycjach, między nami mówiąc, w których też może w przyszłości jeszcze porozmawiamy o sztuce poprawnego wysławiania się.
3: Do usłyszenia. Między nami mówiąc.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A dziś w programie powiemy przede wszystkim o ogólnopolskiej peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. Wrócimy też do dnia babci i dziadka, a także powiemy o nietypowej pielgrzymce, która na początku lipca wyruszyła z Wiednia, a swoją trasę zakończy w Rzymie. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W każdej normalnej rodzinie bardzo ważni i potrzebni są dziadkowie, rodzice rodziców. Rodzina jest w zamiarze Boga ciągłością pokoleń, które się wzajemnie ubogacają mądrością, doświadczeniem, to znaczy obdarowują się miłością wzajemną. Jak wielkim skarbem są dziadkowie, mówił biskup Grzegorz Balcerek 26 lipca w czwartą niedzielę miesiąca w poznańskiej katedrze. Poznański biskup pomocniczy przewodniczył mszy świętej, podczas której modlono się za babcie i dziadków z okazji obchodzonego w tym dniu Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
2: W każdej normalnej rodzinie, jak bardzo potrzebni są dziadkowie, rodzice rodziców. Bo rodzina jest w zamiarze Boga ciągłością pokoleń, które się wzajemnie ubogacają miłością wzajemną i obdarowują, ubogacają mądrością, doświadczeniem, to znaczy obdarowują się wzajemną miłością. Jak wielkim skarbem są dziadkowie, opowiadał mi znajomy. Miał wspaniałych rodziców, ale również wspaniałą babcię. Ze wzruszeniem ją wspominał, bo ileż dobroci, mądrości nauczyłem się od mojej babci. Jaka głęboka z nią przyjaźń i więź. Zapracowani rodzice nie zawsze mają wystarczająco dużo czasu dla dzieci. Więcej czasu mają dziadkowie, zwykle mniej aktywni zawodowo. Jak wielu z nas tutaj obecnych zawdzięcza wychowanie religijne, żywą wiarę właśnie dziadkom. Wielki pisarz związany z naszym miastem Poznaniem, Roman Brandstetter w swojej autobiograficznej książce pod tytułem Krąg Biblijny z tak wielkim szacunkiem wspomina swojego dziadka, który rozpalił w swoim wnuku miłość do Pisma Świętego, a przez to do Pana Boga. To z ust swego dziadka na kilka dni przed jego śmiercią usłyszał słowa Szczególnego Testamentu. Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz, a gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Dzisiaj, 26 lipca, obchodzimy w kościele Dzień Babci i Dziadka oraz w ogóle starszych ludzi. To jest inicjatywa zmarłego ojca świętego Franciszka, przejęta przez obecnego papieża Leona XIV. I w tym specjalnym orędziu na dzisiejszy dzień Leon napisał: obchody Światowego Dnia Dziadków dziadków i osób starszych są sposobnością do ponownego odkrycia, że Kościół jest powołany, by być matką wszystkich oraz że w każdym wieku można odkryć siebie jako synów i córki Boga, jako dzieci Boże. Niech zatem ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Od 5 do 9 sierpnia w archidiecezji poznańskiej będzie miała miejsce peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. W Poznaniu zakończy się też ogólnopolska peregrynacja tych relikwii. Uroczystej mszy świętej na zakończenie peregrynacji relikwii po Polsce w archikatedrze poznańskiej w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 10. Przewodniczyć będzie arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. O szczegółach mówi ojciec Ernest Zielonka.
2: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. I to było jej pragnienie, także ojcowie w Lisieux zwyczajnie odpowiedzieli na pragnienie Tereski, a od momentu, kiedy zostali kanonizowani także jej rodzice, Ludwik i Zelia, to jakby w sposób naturalny dołączyli do tej peregrynacji po całym świecie. W archidiecezji poznańskiej relikwie będą od 5 do 9 sierpnia, to jest już jakby ostatni etap peregrynacji. Rozpoczynamy 5 sierpnia w naszym domu rekolekcyjnym w Zaniemyślu, to jest niedaleko Kurnika. Stamtąd przejedziemy 6 sierpnia do Puszczykowa, do klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, a wieczorem 6 sierpnia przyjeżdżamy do Poznania. I rozpoczynamy, tak jak to było we wszystkich miejscach w Polsce, od takiej prywatnej wizyty Tereski u swoich sióstr, czyli u sióstr karmelitanek bosych na wzgórzu świętego Wojciecha. Tam relikwie będą przez całą noc w klauzurze,

0: I to jest we wszystkich klasztorach naszych sióstr taka wizyta rzeczywiście bardzo, bardzo rodzinna, bardzo prywatna. Natomiast rano 7 sierpnia w piątek relikwie zostaną przewiezione do Bazyliki Świętego Józefa, czyli do ojców, karmelitów, gdzie pozostaną aż do niedzieli. W niedzielę rano ostatni etap, ten taki najważniejszy tu w Polsce, będzie miał miejsce o godzinie 10 w naszej archikatedrze poznańskiej. Pod przewodnictwem naszego ordynariusza będzie miała miejsce msza ta główna, pożegnalna i dziękczynna też za całą peregrynację. I z Poznania relikwie wyjadą o godzinie 15 i wracają przez Gorzów Wielkopolski, Bambimos, to są takie jeszcze dwa krótkie przystanki w Polsce, do Lizie i do Alençon, bo relikwie nie są w jednym miejscu. Tereska jest w Lizie, a rodzice w Alençon. I po kilku tygodniach wylatują do Indii. Także Tereska nie zatrzymuje się ani na chwilkę. Tak, Zélia Martin zmarła na raka piersi. W tamtych czasach była to choroba nieuleczalna. Jedyną kuracją to było liczenie na cud. Zélia rzeczywiście pojechała do Lourdes. Ten cud się nie dokonał. Ale od tego momentu też, i szczególnie jej kanonizacji, zrozumieliśmy, jak bardzo ważna jest rola tej kobiety w takim też duchowym wspieraniu wszystkich kobiet. Jak wiemy, w Polsce profilaktyka raka piersi jest na bardzo niskim poziomie. To chyba nawet 30% kobiet nie bada się. Także chcemy przy tej okazji też uwrażliwić wszystkie kobiety, wszystkie osoby. Także będzie przewidziany taki szczególny moment dla sióstr zakonnych, żeby na ten temat mówić, bo tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jest to choroba uleczalna, tylko ważne, żeby w odpowiednim momencie była wykryta i tu z wielkim entuzjazmem do współpracy włączyły się nasze poznańskie amazonki, także one zorganizują przy klasztorze cały taki stent, w którym będą wiele rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać, związanych z rakiem piersi, a przede wszystkim w dzisiejszych czasach jest to choroba, którą się leczy. Nie wolno, najgorszą rzeczą jest, kiedy wpadamy w panikę, że to jest wyrok śmierci. O, to nie jest wyrok śmierci, a nie chcemy, tak, żeby ona była taką patronką świętej profilaktyki. Jeśli chcesz być darem dla innych, to najpierw zadbaj o siebie. Chciałbym, żeby każdy, kto tam przyjdzie, z jednej strony miał świadomość, że nie stoi przed świętymi nie z tego świata, którzy są tak nierealni i tak niemożliwi, bo tak szaleńczo heroiczni. Nie, że to są ludzie, którzy żyli w co i borykali się z trudnościami, z takimi, z którymi się dzisiaj ludzie borykają, bo Ludwik się martwił o pieniądze, że nie wystarczy, martwił się o zdrowie swoich córek, był wdowcem w pewnym momencie. Zélia bardzo cierpiała, bo ta choroba ją wykończyła też fizycznie i psychicznie. Ludwik ma też swoje problemy natury psychicznej, także jest wiele w tym wszystkim takiej normalności i bardziej byśmy chcieli, żeby osoby, które przyjdą, żeby po prostu spotkały się z kimś, kto naprawdę ich rozumie. Nie ktoś, kto mówi tak, rozumiem cię, ale nie ma zielonego pojęcia o problemach, które rodzina, które człowiek przeżywa. Ci święci te problemy do szpiku kości przeżywali.
1: 4 lipca wystartowała pielgrzymka sztafetowa śladami świętego Stanisława Kostki w intencji powołań. Pielgrzymka rozpoczęła się w Wiedniu, a zakończy 15 września w Rzymie przy grobie świętego Stanisława Kostki przez 10 tygodni. Kolejne grupy pielgrzymów będą pokonywać trasę liczącą około 1700 km i modląc się o nowe powołania oraz o odwagę w rozeznaniu życiowej drogi. Zainspirowała mnie odważna droga świętego Stanisława z Wiednia do Rzymu i jego odpowiedź na głos Boga, mówi biskup Szymon Stółkowski, pomysłodawca pielgrzymki.
2: W ubiegłym roku, kiedy przeżywaliśmy 950-lecie istnienia naszej diecezji, to trochę zainspirowany właśnie tym szaleńczym marszem Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu, tak sobie postanowiłem, że spróbuję przejść 950 kilometrów w intencji diecezji. Prawie się udało, 80 mi jeszcze zostało do końca i to też pokazało, że taka wędrówka jest możliwa. Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze w listopadzie ubiegłego roku. Myślałem o tej rocznicy, 300. rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła. Potem konsultowałem z Radą do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży, Konferencję Episkopatu Polski. Usłyszałem też sporo takich krytycznych uwag dotyczących tego projektu. Pokazano właściwie bardzo ciekawie, że żeby to zrobić profesjonalnie, trzeba by wynająć firmę albo oddać to w ręce biura turystycznego. Albo druga opcja, że robimy to trochę spontanicznie. I wybraliśmy tę drugą. I ta spontaniczność polega na tym, że uczestnicy tej pielgrzymki muszą być też konkretnie aktywni. To, co było potrzebne, to przygotowaliśmy, czyli rozpisaliśmy trasę według mapy nawigacji GPS od Wiednia do Rzymu. W takiej wersji też, że ta nawigacja funkcjonuje offline, każdy będzie miał to w swoim smartfonie czy iPhonie i będzie mógł bezpiecznie dotrzeć do celu. Pomógł nam w tym pielgrzym, który szedł już i do Rzymu pieszo, i do Jerozolimy, też posługując się nawigacją, sam sobie to przygotował, ma to doświadczenie i nam w tym pomógł. Wyznaczyliśmy trasę, wyznaczyliśmy miejsca noclegowe, ale każda grupa tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni, musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe, bardzo proste, podłoga, kalimata, ważne, żeby była łazienka. W niektórych miejscach jest prysznic w ogrodzie, ale będzie lato, więc chyba damy sobie radę. No i zaplecze kuchenne. Trzeba sobie zapewnić też utrzymanie przez ten tydzień, jakąś opiekę lekarską. I tak udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron, i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów. Będzie nam towarzyszyć coś, co tak nazwałem walizką powołaniową. To jest taka skrzynka z dębu zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz. To jest obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. Ten obraz znajduje się w Rzymie w kościele świętego Ludwika w bocznej lewej kaplicy. I to jest wersja współczesna. Tam nie siedzą celnicy, nie liczą pieniędzy przy stole, ale siedzą młodzi chłopacy, którzy piją wino, grzebią w smartfonach czy iPhone'ach. Stoi Pan Jezus, który pokazuje na jednego z nich, że Ciebie wybieram. On z takim zdziwieniem pokazuje na siebie, czy to ja, Panie. To są gesty, które zostały jakby skopiowane z Caravaggia. I obok Jezusa stoi kapłan, który też pokazuje na tego powołanego. U Caravaggia stoi święty Piotr. Te trzy palce Jezusa, powołanego i kapłana to są trzy palce, które muszą się spotkać, jak chodzi o powołanie do służby w Kościele. Powołuje Bóg, musi być konkretny człowiek powołany i na to odpowiedzieć, i Kościół musi to potwierdzić. Będzie też aplikacja na smartfon czy iPhone, która będzie działała w ten sposób, że będzie na niej mapa świata. Kiedy będę chciał się pomodlić w intencji powołania, to kliknę na tekst z Ewangelii. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pomodlę się w tej intencji. Mapa świata się wygasi, zapali się świeczuszka i po chwili ta świeczka jako punkt biały zapali się na mapie świata. Czyli tam, gdzie ludzie będą modlić się w tej intencji, przy tej aplikacji, powstanie biały punkt. I ufam, że powstanie biała taka droga z Wiednia do Rzymu. A jak ktoś się dołączy na innych kontynentach, to tych świateł na mapie świata będzie więcej.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Elżbietańskie Centrum Pomocy Ubogim prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek w Poznaniu prowadzi nabór na letni wolontariat. Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 18 do 35 lat. Mogą one bezpłatnie zamieszkać i wyżywić się w zamian za pomoc potrzebującym. Wolontariat ma miejsce w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej w Poznaniu, a w tym roku odbywać się będzie między 3 a 22 sierpnia.
2: Siostra Józefa Elżbietanka. Może nie tyle szukamy wolontariuszy, co organizujemy taką przestrzeń doświadczenia wolontaryjnego w czasie wakacji, ponieważ niektóre osoby wyjeżdżają, stać ich czy nie stać, albo też chcą przeżyć w inny sposób czas wakacyjny. Dlatego jest taka możliwość w naszym elżbietańskim centrum zaangażowania się w taką codzienność, bo ten wolontariat jest dla osób nie tylko tutaj miejscowych, ale jest to też taka możliwość przeżycia tego doświadczenia spoza terenu Poznania, z możliwością zakwaterowania, wyżywienia, żeby też tak może bliżej doświadczyć pomagania drugiemu człowiekowi, towarzyszeniu drugiemu człowiekowi w trudnej sytuacji życiowej. Jak się zgłoszą, to najpierw takie zapoznanie, też zawiązanie wspólnoty i uczestniczenie w przygotowaniu kanapek, też przy roznoszeniu gorącej zupy, czy też kawy, rozmowy z tymi osobami. Jak też mamy jeszcze świetlice, różne warsztaty, siłownia, gdzie też towarzyszą wolontariusze przy różnych ćwiczeniach, czy też instruktor, czy też właśnie też doświadczyć można nawet na samej siłowni takiego pięknego przykładu osób starszych, które po 80 roku życia przychodzą na ćwiczenia, dbają o swoją, można powiedzieć, taką sprawność. Czy też potem mamy pomoc przy fryzjerze, też mamy tutaj jeszcze grotę solną, pralnia, łaźnia, różna przestrzeń bycia przy człowieku potrzebującym, czy to jest osoba w kryzysie bezdomności, czy to osoba starsza, samotna, niepełnosprawna. I rzeczywiście to jest nie jest pierwszy raz organizowany taki wakacyjny wolontariat, to są wolontariusze na co dzień, ale tutaj stwarzamy też takie wsparcie dla tych osób poprzez organizowanie jeszcze im różnych konferencji, warsztatów, jak podejść do osób potrzebujących, jak rozmawiać, kto jest tą osobą potrzebującą, też jak spotka się taką osobę, od czego zacząć rozmowę, rozpocząć tą pomoc. To takie, można powiedzieć, wakacyjny wolontariat, kompleksowa pomoc wobec osób potrzebujących. Ale też nie tylko w tym Elżbietańskim Centrum Pomocy są ci wolontariusze, ale też poznają inne charyzmaty w naszej prowincji. Jadę na przykład do dzieci niepełnosprawnych, czy też do przedszkola, żeby też, można powiedzieć, doświadczać innego wymiaru pomocy, bo niektórzy wolontariusze lepiej się czują z ubogimi, jedni z bezdomnymi, jedni z dziećmi, jedni z niepełnosprawnymi. I taki czas tego wolontariatu rzeczywiście niektórym otwiera oczy na taką codzienność, jaka nas otacza. Wolontariuszem można być godzinowo, można być tygodniowo. Jest to czas, który tak zagospodarowałyśmy na ten wakacyjny wolontariat. To od 3 do 22 sierpnia i jest skierowany do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, ale jeżeli są też osoby w wieku 16-17 lat, to wówczas wystarczy zgoda rodziców, że chce aktywnie spędzić czas wakacji, robiąc coś dobrego tutaj wspólnie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Lato z Radiem Emaus.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22. Słuchacie Radia Emaus i muzycznego kalejdoskopu, na który zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko, dobry wieczór. Tak ostatnio się zastanawiałem i przed dzisiejszym spotkaniem również, czy przypadkiem nazwy tej audycji nie trzeba by było zmienić na muzyczne kalendarium, bo tak się składa, że ostatnie wydania są zdeterminowane przez kalendarz. Chociaż ostatecznie myślę, że muzyczne kalendarium jest również trafną nazwą, ponieważ dotykamy jednak różnych kolorów, różnych barw, które oferuje nam muzyczny świat. Tydzień temu jazz, 2 tygodnie temu Gershwin i Maurice Ravel, którzy również próbowali łączyć świat muzyki romantycznej, symfonicznej z jazzem, więc nazwa muzyczny kalejdoskop jest jak najbardziej trafna, co nie zmienia faktu, że dzisiejszą audycję znów zdeterminuje kalendarz, a właściwie zdominuje ją dwóch bohaterów, Antonio Vivaldi i Franciszek Liszt, bo tak się składa, że 28 lipca minęła 285. rocznica śmierci Antonio Vivaldiego, a 31 lipca mija 140. rocznica śmierci Franciszka Liszta. Natomiast chronologicznie zaczniemy od Antonio Vivaldiego, czyli tego z kompozytorów, którzy potrafili zamienić dźwięki w obrazy. W jego muzyce słychać szum wiatru, śpiew ptaków, letnie burze i zimowy mróz, ale także puls XVIII-wiecznej Wenecji. Miasta, które ukształtowało jego wyobraźnię. Barokowa wirtuozeria spotyka się tu z niezwykłą świeżością i emocjonalnością, dzięki czemu jego utwory, mimo upływu 300 stuleci, wciąż brzmią zaskakująco współcześnie. Vivaldi pozostawił po sobie muzykę pełną światła, ruchu i życia, a jego 4 pory roku stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych portretów natury w historii. Na dowód tego posłuchamy za chwilę 3 części Lata, czyli jednego z 4 koncertów skrzypcowych składających się na cykl 4 pory roku Antonio Vivaldiego. Natomiast posłuchamy wersji Maxa Richtera, który podjął się zadania rekompozycji 4 pór roku Antonio Vivaldiego w ramach albumu Recomposed by Max Richta, Vivaldi The Four Seasons. I Max Richta zaprosił do współpracy Daniela Hope'a, wybitnego skrzypka, a towarzyszą mu muzycy orkiestry kameralnej Concerthausu w Berlinie pod dyrekcją André de Ridder'a.

Teraz chciałbym sięgnąć do innych dzieł Antonio Vivaldiego, by pokazać wam, że to nie tylko cztery pory roku i koncerty skrzypcowe. Bo pośród setek koncertów pozostawionych przez Antonio Vivaldiego jest jeden, który zajmuje szczególne miejsce. Zresztą to jest jedyny koncert, w którym kompozytor powierzył główną rolę dwóm trąbkom, instrumentom kojarzonym z blaskiem, ceremonii, triumfem i uroczystym świętowaniem. Powstał on najprawdopodobniej w latach 20. XVIII wieku i utwór ten pozostaje jednym z najciekawszych przykładów barokowej muzyki przeznaczonej na ten wymagający instrument. Już pierwsze takty otwierają przestrzeń pełną światła i energii. Dwie trąbki nie rywalizują ze sobą, prowadzą raczej dialog, w którym echo fanfar przeplata się subtelnie prowadzoną narracją orkiestry. Vivaldi z niezwykłym wyczuciem wykorzystuje naturalne brzmienie barokowych trąbek, wydobywając z nich zarówno majestat, jak i zaskakującą lekkość. Między dwoma żywiołowymi częściami Allegro kompozytor umieścił krótkie largo, chwilę oddechu, w której milkną soliści, a głos przejmują smyczki. Ten dyskretny kontrast sprawia, że finał powraca z jeszcze większą siłą i blaskiem. To muzyka, która zachwyca nie tylko efektownością, lecz także elegancją formy i doskonałym wyczuciem proporcji. Cechami, które uczyniły Vivaldiego jednym z najwybitniejszych architektów barokowego koncertu. Jeszcze jedna jest ciekawa historia związana z tym koncertem, ponieważ został on po raz pierwszy opublikowany dopiero w 1950 roku w zbiorach Renzo Giordano w Narodowej Bibliotece Uniwersyteckiej w Turynie, gdzie przechowywana jest znaczna część osobistej kolekcji Vivaldiego, znaleziono rękopis. I właśnie on został opublikowany w 1950 roku przez wydawnictwo Casa Ricordi pod redakcją Gianfrancesco Malipiero. Jeszcze warto dodać jedną kwestię. Utwór został napisany oczywiście na ówczesną trąbkę naturalną. Jako instrument bez zaworów wtedy był on mocno ograniczony do dźwięków naturalnej serii harmonicznej, co oznacza, że jego brzmienie pozostaje zazwyczaj blisko tonacji podstawowej i to był też jeden z powodów, dla których bardzo rzadko komponowano koncerty właśnie na trąbki, właśnie ze względu na konieczność utrzymania się tonalnie blisko tonacji zasadniczej. Natomiast Vivaldi mimo wszystko podjął się tego zadania z oszałamiającym sukcesem, o czym przekonacie się właśnie teraz. Wysłuchamy w całości trzyczęściowego koncertu na dwie trąbki w tonacji C-dur Antonio Vivaldiego w wykonaniu Alaina de Ruddera, także Reinholda Friedricha, którzy wykonają partie solowe, a im towarzyszy Kapela Istropolitana pod dyrekcją Holgera Szpeka.

Wysłuchaliśmy przed chwilą koncertu na dwie trąbki w tonacji C-dur autorstwa Antonio Vivaldiego w wykonaniu Alaina de Ruddera, także Reinholda Friedricha, którym towarzyszyła kapela Istropolitana pod dyrekcją Holgera Szpeka. A teraz czas na inny koncert, który składa się na cykl 6 koncertów fletowych opus 10 Antonio Vivaldiego. Ten cykl należy do najbardziej cenionych zbiorów w całej twórczości kompozytora. Został on opublikowany w Amsterdamie około 1728 roku i ukazuje on taki moment, w którym flet poprzeczny, instrument stosunkowo nowy na europejskich estradach, zyskiwał rangę pełnoprawnego solisty. Vivaldi dostrzegł w jego brzmieniu możliwości odmienne od skrzypiec. Zamiast ostrego blasku i nieustannej wirtuozerii odnalazł subtelność barwy, śpiewność frazy i niezwykłą zdolność budowania nastroju. Zbiór ten stał się jednym z kamieni milowych literatury fletowej i do dziś pozostaje punktem odniesienia dla wykonawców tego instrumentu. Każdy z 6 koncertów posiada własną, wyraźnie zarysowaną osobowość. 3 z nich noszą programowe tytuły: La Tempesta di Mare, La Notte i Il Giardellino, zapowiadające odpowiednio świat morskiego żywiołu, nocnych wizji i ptasiego śpiewu. Nie są to jednak ilustracje w dosłownym znaczeniu. Vivaldi nie opisuje natury, lecz przekłada jej rytm i charakter na język muzyki. Krótkie motywy, wyraziste rytmy i kontrasty dynamiczne tworzą sugestywne obrazy, pozostawiając słuchaczowi przestrzeń dla własnej wyobraźni. Pod względem formalnym koncerty pozostają wierne wypracowanemu przez Vivaldiego modelowi koncertu. Skrajne części opierają się na zasadzie ritornella, w której powracające epizody orkiestry porządkują narrację, a flet rozwija coraz bardziej śmiałe i ozdobne frazy. W częściach wolnych kompozytor rezygnuje z efektowności na rzecz prostoty i kantyleny, pozwalając wybrzmieć naturalnemu, ciepłemu kolorowi instrumentu. Ta równowaga między wirtuozerią a liryzmem stanowi o wyjątkowości całego cyklu. Słuchając koncertów opus 10, łatwo dostrzec, że Vivaldi traktuje flet nie tylko jako instrument o pięknym brzmieniu, ale jako narratora. Raz opowiada on o sile żywiołów, innym razem o ciszy nocy czy lekkości ptasiego lotu. Dzięki tej niezwykłej umiejętności łączenia wyobraźni z precyzją formy, zbiór opus 10 pozostaje jednym z najwybitniejszych osiągnięć barokowej muzyki koncertowej, dziełem, w którym techniczna doskonałość nigdy nie przesłania poezji dźwięku. I teraz będziemy mogli się o tym przekonać. Ja oczywiście wybrałem ze względu na porę naszej audycji koncert La Notte, czyli ten opowiadający o nocnych wizjach. Wysłuchamy tego koncertu w całości, czyli wszystkich 6 części. Przed wami szwajcarski flecista Emmanuel Paul, któremu towarzyszy australijska orkiestra kameralna pod dyrekcją Richarda Tognettiego.

Czas na drugiego bohatera dzisiejszej audycji, Franciszka Lista. Wielokrotnie jego sylwetka się pojawiała w naszych audycjach, więc chciałbym przejść już typowo do muzyki. A wybrałem bardzo ciekawe przykłady, takie pasujące do czasu wakacyjnego, urlopowego, w którym to czasie jesteśmy wszyscy zanurzeni. Tym bardziej, że niewiele jest w historii muzyki dzieł, w których podróż staje się tak głęboko przeżyciem duchowym, jak w cyklu Lata pielgrzymowania Franciszka Lista. Powstający blisko 40 lat cykl nie jest jedynie zbiorem utworów fortepianowych inspirowanych odwiedzanymi miejscami. To muzyczna autobiografia kompozytora rozpisana na pejzaże, dzieła sztuki, lektury i doświadczenia, które ukształtowały jego artystyczną dojrzałość. Źródeł cyklu należy szukać w latach 30. XIX wieku, kiedy Liszt opuścił życie koncertowego wirtuoza i wyruszył w wieloletnią podróż po Szwajcarii i Włoszech. Był to czas niezwykle interesujących, intensywnych przeżyć intelektualnych. Kompozytor chłonął literaturę Goethego, Byrona, Schillera, zachwycał się malarstwem Rafaela, rzeźbą Michała Anioła, a przede wszystkim poszukiwał nowego języka muzycznego, takiego, który potrafiłby wyrazić nie tylko emocje, lecz także idee. Z tych doświadczeń narodził się trzyczęściowy cykl obejmujący Swiss, to pierwszy cykl, drugi Italii oraz znacznie późniejszy Troisième année. Powstający już u schyłku życia kompozytora. Ja oczywiście wybrałem pierwszy tom, czyli Swiss. Jest on muzycznym dialogiem z naturą. Alpejskie krajobrazy nie stanowią jednak celu samego w sobie. Góry, jeziora i doliny stają się zwierciadłem ludzkich uczuć, samotności, zachwytu, niepokoju i wewnętrznego ukojenia. Wybrałem trzy części z tego pierwszego, z tej pierwszej części całego cyklu nad jeziorem Wallenstadt. Tutaj pojawia się motto z twórczości George'a Byrona. Byron opisuje tam ciszę jeziora i kojące działanie natury. Liszt zatem tworzy muzyczny odpowiednik spokojnej tafli wody. Delikatny akompaniament przypomina falowanie jeziora, a śpiewna melodia zdaje się unosić ponad powierzchnią. To jedna z pierwszych tak subtelnych prób malowania pejzażu wyłącznie środkami fortepianowymi. Po tym utworze usłyszymy kolejną część, Pastorale, i to jest jedyny utwór tego pierwszego tomu, który jest pozbawiony literackiego motta. Brak cytatu wydaje się jednak tutaj znaczący. Liszt odwołuje się do utrwalonego od XVIII wieku gatunku pastorale. Muzyka przywołuje świat wiejskiego spokoju, prostoty i harmonii z naturą. Nie potrzebuje ona żadnego komentarza literackiego. Ostatnie ogniwo, które chciałbym zaprezentować z tomu pierwszego, czyli Swiss Franciszka Lista, to ekloga. I jest to gatunek, który bardzo rzadko pojawia się w muzyce poważnej, ale przybrał na sile w epoce romantyzmu. Zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę fortepianową. Nie tylko oczywiście Franciszka Lista, ale również Cezara Franka czy Antonina Dworzaka. Oczywiście jest też takim gatunkiem o charakterze pastoralnym i tutaj również można usłyszeć opis prostoty życia w zgodzie z naturą. Liszt opowiada to muzyką bardzo pogodną, pełną światła i wdzięku. To nie jest sielanka w klasycznym znaczeniu, lecz chwila odzyskanej równowagi. Warto tutaj dodać, że ta część pojawia się po bardzo dramatycznym Obermanie, czyli w części bardzo takiej energetycznej, żywiołowej, bardzo dramatycznej. Jest to również odzwierciedlenie motta autorstwa George'a Byrona, a w tłumaczeniu brzmi ono następująco. Znów nastał poranek. Poranek pokryty rosą, z oddechem pachnącym kadzidłem i rumieńcem na policzkach, rozganiający chmury śmiechem pełnym figlarnej pogardy i żyjący tak, jakby na ziemi nie było grobu. Czas zasłuchać się w pięknej muzyce fortepianowej Franciszka Lista, czyli trzech ogniwach pochodzących z pierwszego tomu cyklu Lata pielgrzymowania, czyli tomu Swiss, w wykonaniu Lazara Bermana.

Na koniec dzisiejszego spotkania zostawiłem Rapsodię Węgierską numer 2, czyli drugi z cyklu 19 Rapsodii Węgierskich autorstwa Franciszka Liszta. I jest to zdecydowanie najsłynniejsza rapsodia z całego cyklu. Niewiele innych utworów fortepianowych zyskało tak powszechną popularność, dając pianiście możliwość zaprezentowania wyjątkowych umiejętności wirtuozerskich, a słuchaczowi zapewniając natychmiastowy i nieodparty urok muzyczny, zarówno w wersji oryginalnej, czyli na fortepian, jak i w wersji orkiestrowej. Utwór ten jest bardzo, bardzo często wykorzystywany, wykonywany, pojawia się w programach koncertowych. Skomponowana w 1847 roku i zadedykowana hrabiemu Laszlo Telekiemu, Rapsodia Węgierska numer 2 została po raz pierwszy opublikowana w wersji na fortepian w 1851 roku. Jej natychmiastowy sukces i popularność na scenie koncertowej szybko doprowadziły do powstania wersji orkiestrowej, zaaranżowanej przez kompozytora we współpracy z Francem Dopplerem i opublikowanej przez wydawnictwo Schubert. Oprócz wersji orkiestrowej, kompozytor opracował w 1874 roku wersję na duet fortepianowy, opublikowaną również przez wydawnictwo Schubert w następnym roku. I wszystkie te wersje są bardzo, bardzo popularne, zarówno ta na fortepian solo, jak i na duet fortepianowy, jak i na orkiestrę symfoniczną. O czym przekonacie się właśnie teraz, słuchając drugiej rapsodii węgierskiej, którą żegnam się z wami, dziękując za wspólnie spędzony czas. Życzę wam wszystkiego dobrego podczas wakacyjnego czasu. I cóż, słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Dobranoc.

muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Dermoros.
2: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
3: Wiadomości ze świata.
1: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
4: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
1: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
5: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: dagen.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
2: Zadaniem uczniów nie jest wybieranie sobie tych, do których będą mówić. Obrazem ich misji jest sieć zarzucona w morze i zbierająca ryby nadające się oraz nie nadające się do spożycia. Mają iść do każdego, wobec każdego dawać świadectwo miłości, każdemu nieść pokój. Powszechność misji ucznia oznacza, że nie może on nikogo z góry wykluczyć, nikogo przekreślić, ale wobec każdego być łagodnym zwiastunem dobrej nowiny. Pomyśl, wobec kogo czuję opór, który blokuje mnie w dawaniu miłości w imię Jezusa?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Długim spojrzeniem objęła matka sklepienie niebieskie, jakby tam szukała natchnienia. A zastanowiwszy się chwilę nad znaczeniem jego pytań, odparła: żądając sami sprawiedliwości dla siebie, nie możemy odmawiać jej drugim. Lekceważyć zwyciężonego nieprzyjaciela to obniżać wartość własnego zwycięstwa. Jeśli przeciwnie, nieprzyjaciel jest dosyć silny, aby nas gnębić, co więcej ujarzmić, tu zawahała się, szacunek dla samych siebie nakazuje nam uznawać jego waleczność. Dlatego nie lękaj się, mój synu. Prawdą jest, że ród Messali jest szlachetny, rodzina jego liczy wiele sławnych pokoleń. Już za rzymskiej Rzeczpospolitej, jak to dawno, nie umiem powiedzieć, byli senatorami wojskowymi. Znam z tego rodu wprawdzie jednego tylko konsula, niemniej była to rodzina senatorska, posiadająca znaczenie w narodzie. Jeśli jednak dawniejszy twój przyjaciel przechwalał się swymi przodkami, mogłeś go zawstydzić opowiadaniem o twoich. Jeśli się szczycił starożytnością swego rodu, czynami lub bogactwem dziadów, co wszystko wypowiedziane bez konieczności świadczy o płytkim umyśle i próżnym sercu, ty, nie lękając się porównania, mogłeś go pokonać na każdym punkcie. Tu zatrzymała się chwilę, a po krótkim namyśle mówiła dalej. Długi szereg przodków jest dziś dowodem szlachetności pochodzenia i rodu, ale Rzymianin chełpiący się dawnością swego rodu wobec syna Izraelowego zawsze pod tym względem musi mu ustąpić. Założenie Rzymu to ich początek. Najstarożytniejsze ich rody nie mają dawniejszych źródeł. Niejeden chełpi się bez żadnego dowodu, opierając się jedynie na tradycji. Messala, zdaje mi się, należy właśnie do tych ostatnich. A my jakie wobec tych uroszczeń zajmujemy stanowisko? Przy tych słowach odblask szlachetnej dumy rozjaśnił jej oblicze. Mówiła dalej: ojciec twój, Judo, odszedł do ojców swoich. A przypominam sobie, jakby to dzisiaj było, dzień, w którym on i ja w towarzystwie przyjaciół i życzliwych udaliśmy się do świątyni, aby cię przedstawić Panu. Ofiarowaliśmy gołąbki, a ja imię twe podałam kapłanowi, który zapisał je w mojej obecności. Tak więc imię twoje, Juda, syn Itamara z domu Hurów, zapisane jest na wieki w poświęconej księdze rodzin izraelskich. Nie mogę ci powiedzieć, kiedy zrodził się ten zwyczaj. Zdaje się, że istniał już przed wyjściem z Egiptu. Słyszałam od Hillela, że sam Abraham rozpoczął ów spis imieniem swoim syna, gdy Pan wybrał go na ojca narodu izraelskiego. Naród nasz nieraz niestety był nieposłuszny prawu. Zaniedbywał niektóre rozporządzenia, ale spisywanie nazwisk uważał zawsze za święty obowiązek. Raz tylko u końca drugiego okresu były przerwane roczniki, gdy jednak naród wrócił po długim wygnaniu w ojczyste strony, Zorobabel uważał przywrócenie ksiąg za najświętszą powinność względem Pana i odtąd już przez 2000 lat możemy śledzić bez przerwy rozwój żydowskich pokoleń. Tu zatrzymała się, jakby chcąc dać synowi czas do namysłu i obliczenia tak wielkiego przeciągu czasu, po czym mówiła dalej: wobec tylu wieków, cóż znaczy chełpienie się Rzymianina? Wobec takiego dowodu synowi izraelscy, pasący trzody na starym wzgórzu Refaim, są stokroć dawniejszymi szlachcicami niż którykolwiek potomek najszlachetniejszego rodu Marcjuszów. A ja, matko, kimże jestem podług owych ksiąg? To, co dotąd mówiłam, jest niejako wstępem do odpowiedzi, której się domagasz. W owych księgach mamy niezbite dowody, że jesteś w prostej linii potomkiem Hura, towarzysza Jozuego. Czy więc pochodzenie twego rodu nie jest dość starożytne, dość uświęcone szeregiem wieków? Jeśli ci jednak i to nie wystarcza, to poszukaj dalej. Weź Mojżeszową Księgę Prawa i szukaj Księgi Liczb, a w 72. pokoleniu po Adamie znajdziesz praojca twego domu. Na chwilę cisza zaległa komnatę. Dzięki ci, matko, rzekł wreszcie Juda, biorąc obie jej ręce. Dziękuję ci całym sercem. Miałem słuszność, nie wzywając rektora, bo nie zdołałby mnie więcej zadowolić od ciebie. Jednakże powiedz mi, czy do uszlachetnienia rodu tylko czas się przyczynia. Zapominasz, mój synu, że nasze prawa nie tylko czas mają za sobą. Najwyższym naszym zaszczytem nie przestaje być to, iż jesteśmy narodem wybranym. Ty, matko, mówisz zawsze o całym narodzie. Ja zaś myślę o rodzinie, o naszej rodzinie i pytam, czego ojcowie moi dokonali od czasów Abrahama, co robili, jakimi wielkimi czynami wznieśli się ponad poziom współbraci. Słowa te zatrwożyły matkę. Zawahała się, myśląc, że może nie zrozumiała pytań. Lękała się, aby niewłaściwymi odpowiedziami nie zniweczyć przyszłości syna. Mniemam, mój synu, rzekła, że masz do czynienia z rzeczywistym, a nie urojonym nieprzyjacielem. Jeżeli jest nim Mesala, to powtórz mi wszystko, co mówiliście, a nic nie ukrywaj. Młodzieniec opowiedział dokładnie swoją rozmowę z Mesalą, szczególnie jednak rozwodził się nad pogardą, z jaką Rzymianin mówił o Żydach. Matka słuchała go w milczeniu, zastanawiając się nad tym, co mówił. Syn jej udał się do pałacu na rynku targowym, wiedziony uczuciem przyjaźni i spodziewał się znaleźć dawnego towarzysza zabaw, takim, jakim był przy rozstaniu. Spotkał go zawód, bo zamiast chłopca zastał mężczyznę, nie pamiętającego zabaw i igraszek przeszłości, ale rojącego o sławie, zwycięstwach i bogactwach w przyszłości. Juda nie umiał sobie z tego zdać sprawy, ale obraziło to jego dumę i obudziło naturalne poczucie godności narodowej. Spostrzegło to baczne oko matki, a że nie wiedziała, co może z tego wyniknąć, obudził się w niej z troskliwości o przyszłość syna niepokój. Myśl, że jej dziecko mogłoby zmienić przekonania, ulec wpływowi obcego narodu, zapomnieć wiary ojców, napełniła ją trwogą. Widziała niebezpieczeństwo i postanowiła mu zaradzić. Jej słowa nabrały teraz pewnego namaszczenia i ducha poetyckiego. Nie było chyba narodu na ziemi, zaczęła, który by w poczuciu swej godności nie sądził się być przynajmniej równym każdemu innemu. Zawsze zaś naród postępujący naprzód mienił się najwyższym. Gdy Rzymianin patrzy na Izraela z tego stanowiska, naśladuje tylko ciemnotę Egipcjan, Asyryjczyków i Macedończyków. Jeśli urąga Bogu, weźmie tę samą, co tamci zapłatę. W miarę jak mówiła, głos jej nabierał pewności. Nie ma prawa, które by narodom zapewniło jedynowładztwo i zwierzchność nad drugimi narodami. Toteż próżne są wszelkie w tym względzie uroszczenia i sprzeczki. Naród wzrasta, idzie przeznaczoną mu drogą, a gdy spełni swe posłannictwo, umiera sam lub za przyczynieniem się obcej siły. Naród, który zniszczył poprzednika, zajmuje jego miejsce i imię swe pisze na pomnikach tamtego. Tak jest prawo historii. Gdybym miała odwagę uzmysłowić Boga i ludzkość jakim prostym obrazem, nakreśliłabym linię i koło. Linia oznaczałaby Boga, bo tylko Pan dąży zawsze prosto i naprzód. Koło byłoby godłem człowieka, bo on postępuje, ale w miejscu. Nie sądzę, aby losy i przeznaczenia narodów miały być równe, a z pewnością nie ma dwóch jednakowych. Różnica jednak nie polega, jak wielu mniema, na większym lub mniejszym obwodzie koła, które narody zakreślają, ani w obszarze ziemi, który zdobyły, ale w kierunku postępu zbliżającego je do Boga, bo tylko ten naród jest wielki, który przy nim stoi. Gdybym się tu w mym dowodzeniu zatrzymała, byłoby to tyle, co stać na miejscu. Idźmy więc dalej, tym bardziej, że są pewne wyraźne znaki, podług których łatwo wymierzyć, czy w kole, które naród zakreśla, jest jaki postęp. Zacznijmy od porównania Rzymian z Hebrajczykami. Najłatwiej ocenić stosunek narodu do Boga, gdy przypatrzymy się jego codziennemu życiu. Był czas, kiedy Izrael zapominał o Bogu, ale Rzym nie znał go nigdy, a zatem nie ma tu porównania. Twój przyjaciel, czyli raczej ten, który był twoim przyjacielem, twierdził, jeśli dobrze zrozumiałam, że nie mieliśmy ani poetów, ani artystów, ani wojowników, słowem osądził, że brak nam wielkich ludzi. Abyś ocenił doniosłość takiego zarzutu, trzeba, abym ci powiedziała, kto właściwie jest wielkim człowiekiem. Jest nim ten, którego życie dowodzi, że był, jeśli nie wybranym wyraźnie od Boga, to przynajmniej działanie jego było uświęcone wolą Bożą. Babilończyka przeznaczył Pan, aby był karą ojców naszych za to, że mu byli nieposłusznymi, i pozwolił Pan, aby ich uprowadził do niewoli. Persowi znów rozkazał, aby naród wybrany przywiódł do ziemi ojców. Większym zaś uczynił Pan Macedończyka, bo jemu dane było pomścić zburzenie Judei i świątyni. Pan odznaczył tych ludzi, wybierając ich za narzędzie do spełniania najwyższych celów, a choć byli poganami, nie czyni to ujmy ich chwale. Tego objaśnienia nie zapomnij w dalszym ciągu mej mowy. Ogólnie panuje mniemanie, że wojna jest najszlachetniejszym zatrudnieniem człowieka, a owoce i zaszczyty na polu bitwy zdobyte najwznioślejszymi. Chociaż świat tak sądzi, nie daj się uwieść ułudzie. Póty istnieć będzie rozkaz czci Boga, póki będzie coś, czego rozumem objąć nie zdołamy. Czymże jest modlitwa barbarzyńcy, jeśli nie błagalnym jękiem wobec siły i przemocy, które uważa za jedyne boskie przymioty? Czymże jest Jowisz, jeśli nie uosobieniem potęgi w rzymskim bohaterze? Grekom należy się wielka sława, że pierwsi uznali rozum nad siłę. W Atenach więcej cenią mówców i filozofów niż wojowników, poetów zaś wieńczą niewiędnącymi wawrzynami. Ojcowie nasi ponad wszystko czcili Boga, a wyrazem ich wiary zamiast jęku bojaźni były psalmy i hosanna. Tak Hebrajczycy jak Grecy pragnęli popchnąć świat naprzód i w górę, ale niestety rządy tego świata uważały za konieczny warunek swego istnienia wojnę. Dlatego też Rzymianie wynieśli Cezara ponad wszelki rozum, ponad Boga nawet, i widzą w nim jedynie wyobrażenie potęgi.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.